Campus 97.1 FM.

dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój.

szklanka do połowy pusta, do połowy morda obita. Choć to zależy od interpretacji, mamy tradycję nie jeździć na SOR, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.

0: Stosy.
1: Yeah. To czerwona trawa.
2: Wirują liście jak w Pocahontas. Listonosz znowu przyniósł złe wieści. Czytam pilcha z biblioteki ojca i w pustym

azyl bezpieczny. A co to znaczy być świętym? Kto wyznacza trendy? Chciałbyś, żeby każdy był non-stop uśmiechnięty? Chyba od wszystkiego dobrze sobie robić przerwę.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić,

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

uwaga! Facebook.com/RadioCampus.

go z końcem. Nie znalazłam środka, tylko samą pustkę i to jest problem. Nie było cię, zapomniałam kogo szukam. Muszę biec, a nie potrafię się ruszać.

Dałam ci wszystko, ale w proporcjach dla dzieci do 12 roku. Dałam ci wszystko, ale znów spadam, nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz. Dałam ci wszystko, tyle ile mam, łącznie z całym bólem.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Yo, piastwa. Yo, weź się rozejrzyj. Yo, weź się rozejrzyj.

0: obudzić, gdyby się chciała, hej.
1: Powiedz.
0: Gdyby się chciała obudzić, gdyby się chciała, hej.
2: Same sztosy.
3: Kampus.

mieszkanie ekologiczne. Jeżdżę autem, chociaż lubię tę planetę, choć wydaje się to trochę nielogiczne. Na imprezach piję soczek, a nie sep.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą, te z Goldigera.

nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

Powiem tak, wzięło z zaskoczenia, a co wzięło? Jesień nas wszystkich wzięła z zaskoczenia, tyle wam mogę powiedzieć, ponieważ właśnie zorientowałem, że wczoraj był pierwszy dzień jesieni, a dzisiaj mamy pierwszy dzień astronomicznej jesieni, który wypada pomiędzy 21 a 20 właśnie 4 dzień, właściwie równonoc jesienna, początek astronomicznej jesieni, tak to się fachowo nazywa, 24 dzień wrześniowy, będziemy wam towarzyszyć aż do godziny 10. Dzień dobry, 22 827 72 05, pod ten numer możecie dzwonić, jeśli chcecie dzwonić do naszego studia, to jest taka możliwość, 886 971 971, jeśli słuchacie nas i macie przy sobie gdzieś jakiś telefon, to serdecznie zachęcam do napisania, że macie przy sobie jakiś telefon albo cokolwiek tylko chcecie. Na ten początek jesieni zagram utwór, który raczej kojarzy mi się z latem, żeby jeszcze spróbować, bo ponoć te 21 stopni ma się gdzieś na horyzoncie pojawić, więc mam nadzieję, że jakoś przyciągniemy.

0: hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Nice for what, Drake?
3: Si, dokładnie, to jest ten utwór. Składamy najserdeczniejsze życzenia naszej słuchaczce, która w tej chwili jedzie nad morze z mężem.
2: O!
3: I ma urodziny.
2: O, to trzy, cztery.
3: Sto lat, niech żyją nam.
2: Żyje ona.
3: Osoba
2: żyje,
3: jedna.
2: Tak, wiem.
3: Mąż...
4: Kapitan Poranek.
3: Mąż niby też, ale
2: no właśnie, no właśnie.
3: Niech znajdzie swój dzień.
2: Więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz i życzymy wam pięknego wyjazdu, moi drodzy. Może być naprawdę bardzo przyjemnie.
3: Dokładnie. Po co jak zimno i wieje, napisał Patrycjusz.
2: A po co się
3: jedzie?
2: Właśnie też chciałem zapytać, po co się jedzie nad morze tej porze roku?
3: Na przykład, żeby było taniej.
2: O! No, to ciekawe, czy faktycznie jest taniej.
3: Na pewno jest taniej. Na 1000% jest taniej.
2: Na pewno noclegi są tańsze.
3: No, o tym mówię.
2: Ale cała reszta to dalej, wiesz...
3: Jaka cała reszta? Już
2: no jedzenie na jedzenie.
3: Że dostajesz, ale... Jeśli uświadomisz sobie, że ryba, za którą płacisz bardzo dużo, to tak naprawdę nawet nie jest ta ryba, tylko jakaś inna tańsza, to od razu człowiekowi jest lepiej.
2: Okej.
3: Okay. Że nie dość, że oszukują cię na cenach, to jeszcze na składnikach.
2: Mhm.
3: Ale oczywiście nie wolno generalizować.
2: Kubula napisał, że po jod.
3: Po jod. Faktycznie. Do sanatorium można. Kamilu, powiedz nam proszę, za kogo dzisiaj będziemy myśleć i o kim będziemy ciepło myśleć życzeniowo. Ale czy ty chcesz najpierw odebrać telefon? Może powiedz życzenia.
2: Właśnie chciałem powiedzieć życzenia, potem odebrać telefon. Amata, Gerard, Herman, Jaromir, jak i Morzysława, Pacyfik, Pafnucy, Twardomir i Uniegno, i Uniegost.
3: Trzymamy kciuki za te wszystkie piękne osoby. Niech wam się dobrze w życiu wiedzie i odbieramy pierwszy telefon.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że byłem w Międzyzdrojach dzień temu i spoko jest może w tej porze.
2: Ale fajne, bo nie ma ludzi, czy fajne, bo z jakiego powodu jest fajne?
5: Nie zmienia się nic, są ludzie cały czas, może jest zimne, toaleta dalej kosztuje tyle, ile kosztowała, pamiątki są te same, jedzenie, wszystko jest pootwierane, to chciałem powiedzieć. Nocleg nie wiem, bo nie spałem, tylko pojechałem i wróciłem. Dostałem bardzo wysoki mandat za parkowanie, bo zaparkowałem w innym miejscu, nie wiem. Wszystko było super.
3: To najważniejsze, ja słyszałem, że w Łebie już pozamykane sporo.
5: W Łebie nie byłem, więc się nie wypowiem w tej kwestii. No to więc troszkę dłuższą trasę.
3: Czyli znaleźliśmy pierwsze miejsce, Irku, w którym nie byłeś.
5: W Łebie?
3: Tak.
5: Byłem w tym roku w Łebie, ale nie byłem w tym roku w Łebie.
3: Dla tych, którzy nas nie znają, Irek dzwoni do nas regularnie rano i wszędzie był, wszystko jadł.
2: Nie znaleźliśmy się
5: w Łebie. Byłem na pierwszych koloniach, chyba jeszcze się nie było na świecie, tak mi się wydaje. 96 rok?
3: Tak, powiedz, którego wieku jeszcze, tak dla pewności.
5: 20.
3: To jak ty wtedy byłeś na koloniach, to jeszcze na świecie mnie nie było.
2: To ciekawe, naprawdę.
5: Mogło tak być.
2: A nie, nie było cię, faktycznie, to jesteś, tak. No fajnie, właśnie. Że byłeś na koloniach.
3: Jak Irku było bez mnie na tych koloniach wtedy? Fajnie?
5: Kurczę, Filip, strasznie było przykro, że cię tam nie było.
3: No. A wiesz, jak mi było przykro?
5: Domyślam się.
3: Irku, słuchaj, bo akcja jest taka, że musimy zresetować komputer, bo nam nie możemy odczytywać całości SMS-ów, tak. więc cię rozłączymy. Co ty na to, fajny pomysł?
5: Bawcie się dobrze, też.
3: Hej.
5: Dobra, zgadzam.
2: Dzisiaj jest też początek astronomicznej jesieni.
3: Tak jakoś... po pierwsze, Kamilu, nie chcę ci jakby sprawiać przykrości, ale to już usłyszeli nasi słuchacze. Gdybyś, wiesz, wstawał odrobinę wcześniej, biegał 10 km dłużej z samego rana, to najprawdopodobniej byłbyś już milionerem i nie musiał tutaj przychodzić. Ale! Żadna z tych rzeczy się nie
2: wydarzyła.
3: Dokładnie.
2: Kawałeczek, który swoją drogą wygrał we wtorek w Alternatorze teraz będzie.
3: I dodałem go sobie na playlistę, słuchałem jakieś 4 razy od wtorku, więc stwierdziłem, że go zagramy dzisiaj.
2: Oj, dobry numer. Moby, Boris Brejcha zremiksował In This World. Zaraz do was wracamy.

0: myself.
1: To był Moby, ale zremiksowany, a już za chwilę będzie propozycja naszego słuchacza, ale najpierw antenowe wejście.
2: Kapitan Poranek.
3: Antenowe wejście.
1: A jak to trzeba nazwać? Tak to trzeba nazwać.
3: Nie, właśnie. Nie, to prawda.
1: Dziękujemy, Orety, ale nam wysłaliście SMS-ów. Skasowałem je, bo to są z wczoraj jeszcze
3: częściowo.
1: Nie, to
3: znaczy, że źle skasowałeś.
1: A jak się dobrze kasuje?
3: Źle, to trzeba...
1: Ctrl-A.
3: Nie, no,
1: delete.
3: Ale to nie wszystkie, przecież my dzisiejszych nie kasuj.
1: No tak,
3: nie,
1: ale dzisiejszych znaczy... jeszcze nie ma.
3: A.
1: Zniknęły. Ludzie, jeśli napisaliście dzisiaj SMS-y, napiszcie je jeszcze raz, proszę. Ale mogę wziąć i skasować kamień, jak to są tylko wczorajsze?
3: Nie, no to tak, to możesz w takim razie.
1: Napiszcie jeszcze raz dzisiejsze SMS-y, proszę.
3: No, zróbmy tak, że po prostu wy napiszecie...
1: To samo, dokładnie, skopiujcie, wyślijcie
3: jeszcze raz to samo, co wysłaliście wcześniej, żebyśmy widzieli.
1: Ale nic nie zmieniajcie.
3: Nie, ani słowa jednego.
1: Słuchajcie, dzisiaj mamy urodziny. Urodziny PKP. Na przykład.
3: 100 lat,
1: niech żyje nam.
3: Fajnie w tym PKP mają.
1: Kamilu, czy zdarzyło ci się tak kiedyś, że na przykład, bo mi się na przykład nie zdarzyło, ale może tobie się zdarzyło, że tak pędziłeś i że tak zamyśliłeś się i patrzysz, orety, jestem między dwoma szlabanami, więc masz do wyboru dwie rzeczy. Albo umrzeć, spowodować katastrofę i twoja rodzina będzie spłacała miliony złotych długu do końca życia, albo ewentualnie zapłacić jakiś mandat i stworzoną do tego taką belkę pomalowaną na biało-czerwono, pchnąć maską i ona się otworzy. Jakby która z tych dwóch opcji? Tak na setne rodziny PKP.
3: Wydaje mi się, że opcja numer jeden jest zbyt kusząca, żeby ją ominąć.
1: Prawda? Polscy kierowcy też tak myślą. Fascynujące to jest.
3: Generalnie faktycznie mandat jest wysoki, ale samo wypchnięcie rogatek, z tego co wiem, to kosztuje około 300 zł zaledwie. Więc nie jest to zbyt drogie.
1: Co nie?
3: No, warto o tym mówić głośno, że to nie jest drogie rozwiązanie, moi drodzy.
1: Po pierwsze, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby utknąć, a zdarzało mi się przejeżdżać między tymi szlabanami, tylko że podniesionymi. Nawet jeśli by mi się zdarzyło, no różne rzeczy, naprawdę na różne rzeczy mogą się w życiu.
3: No tak.
1: Mózg czasem zwarcie.
3: No.
1: Ale naprawdę? Okej, okay, zostaję na środku i próbuję.
3: Ale czasem wiesz,
1: próbuję się wykaraskać, zaparkować tira bokiem.
3: No, nie, to w ogóle.
1: Między szlapami.
3: Wiecie co, jeszcze mnie nie bardzo dziwi. Nie bardzo mnie też dziwią takie reakcje normalnych ludzi, co nie? Że masz samochód i nie wiesz, jak się za bardzo spanikowałeś i no podjąłeś masę złych decyzji w tym momencie. Ale najbardziej mnie zaskakuje,
1: że zostajesz w samochodzie.
3: Nie, że kierowcy zawodowi to robią.
1: Okej. Okay.
3: Człowiek, który zawodowo jeździ, przechodzi psychotesty przed tym wszystkim i jednak podejmuje racjonalną decyzję, że ej, spróbuję sobie jeszcze wykręcić tutaj.
1: Słuchaj, patrząc na to, jak zawodowi kierowcy zachowują się na polskich drogach i na polskich chodnikach...
3: Ja nie mogę powiedzieć, że jakoś jest super strasznie.
1: Tak?
3: Nie powiem, nie narzekałbym jakoś na nich super.
1: Dobrze, to czy kierowca dostarczający paczki do takich maszyn, to jest zawodowy kierowca?
3: No, dobre pytanie.
1: To czemu on zawsze musi po trawniku i po chodniku? Nie zawsze. Czemu często musi po trawniku i po chodniku?
3: No właśnie, czemu często?
1: No właśnie,
3: często?
1: Jakoś też przychodzi
3: psychotesty. No bo nie ma gdzie może stanąć.
1: Faktycznie, bo lepiej na chodniku. Dobrze, nie zaczynajmy tego. Już za chwilę będą wiadomości na naszej antenie. Z tego bardzo się cieszymy. Kamilu, powiedz jeszcze, z czego się dzisiaj cieszysz? Może cieszysz

prawa na żart. Ten krawat na kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wrak. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mnie wszedł i boleśnie tkwita. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam bladę. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze. Jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu. Ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 7.30. Filip, dobrze, Filip sobie usiadł, więc niech sobie tam siedzi. Tymczasem Marta Roguska razem z nami i przedstawi wam wiadomości.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Alerty RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Japonia inwestuje kolejne 11 miliardów w OpenAI. W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy przebiegnie maraton. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. W komunikacie RCB poinformowano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy objętych alertem powiatów mają śledzić kolejne oficjalne komunikaty. Działania potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazano, uruchomiono niezbędne siły i środki, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokalizacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z obszarami zagrożonymi. Naukowcy z University of Pennsylvania przeanalizowali dane dotyczące około 1000 kierowców i blisko 130 tysięcy przejazdów. Pasy były zapięte podczas 84% podróży. Badanie wykazało, że po zmroku prawdopodobieństwo zapięcia pasa spadało o 6%, a późną nocą aż o 13%. Przy wzroście prędkości o 16 km na godzinę częstotliwość zapinania pasów spadała z około 2% do około 2%.

0: Większą różnicę widać było przy krótkich trasach. Pasy zapinało 74% kierowców, jadących nie dalej niż 8 km, podczas gdy na dłuższych odcinkach było to już 95%. Naukowcy podkreślają, że właśnie w tych sytuacjach pasy mogą być szczególnie potrzebne. Ich zdaniem kampanie bezpieczeństwa powinny więc koncentrować się nie tylko na tym, kto nie zapina pasów, ale przede wszystkim na tym, kiedy kierowcy z nich rezygnują. SoftBank pozyskał 11,1 miliarda dolarów z emisji obligacji. Pieniądze mają pomóc w finansowaniu inwestycji w sztuczną inteligencję. Japońska grupa wyemitowała obligacje w dolarach i euro. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony m.in. na sfinansowanie ostatniej transzy inwestycji w OpenAI, twórcę ChatGPT, o wartości 10 miliardów dolarów. To kolejny sygnał, że japoński koncern stawia na rozwój sztucznej inteligencji i chce przeznaczać na ten sektor coraz większe środki. W tym miesiącu SoftBank pozyskał również około 6,3 miliarda dolarów z emisji obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych na japońskim rynku. Niemal 14 tysięcy osób zapisało się na 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Tego samego dnia rozegrany zostanie także towarzyszący bieg na 10 km. Łącznie na obu dystansach może wystartować ponad 20 tysięcy zawodników. Maraton Warszawski po raz pierwszy otrzymał certyfikat World Athletics Elite. W imprezie uczestniczą biegacze z całego świata. W ciągu 2 lat liczba zagranicznych zawodników wzrosła niemal dwukrotnie. Obecnie niemal co czwarty uczestnik pochodzi spoza Polski. Tegoroczny maraton jest także częścią European Marathon Classics, cyklu 8 biegów w europejskich miastach. Uczestnicy mogą zbierać kolekcjonerskie odznaki i zdobywać specjalne trofeum.
1: Korki. Kochani, jeśli macie tą nieprzyjemność mieszkania gdzieś w okolicy Nadarzyna, to jest to nieprzyjemność właśnie dzisiaj, ponieważ jeśli zbliżacie się trasą ekspresową w kierunku południowej obwodnicy Warszawy, to najprawdopodobniej zbliżacie się w takim umiarkowanym tempie, bo tam jest korek.
2: Pogoda.
3: O Jezu.
4: No i co?
3: To jest tak, jak ja klikam.
4: No i raz,
3: pogoda,
4: Filip.
3: Pogoda, mów jaka pogoda, to... ma 23 sekundy intra.
4: Dobrze, moi drodzy, jest zimno i dzisiaj będzie też zimno, dlatego że maksymalnie stopni będzie 13 i nic więcej. Koniec. Ale spokojnie, bo w przyszłym tygodniu będzie trochę cieplej, bo będzie około 23 każdego dnia, więc będzie całkiem git. Ale spokojnie, weekend też będzie marny, bo będzie cały weekend będzie około 16-15.
3: Ale podkład do pogody, trzeba tak robić zawsze. But I still think about you a lot. Do you think about me?

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: The Avalanche, Since I Left You, przed chwilą na naszej antenie.
1: Mieliśmy gadać, ale Bruno do nas napisał i napisał dużo wykrzykników. Nie, przepraszam, nie napisał dużo wykrzykników, ale napisał please. I kilka razy prosił, więc prosił o kawałek maty, więc my gramy teraz kawałek maty, bo Bruno już musi iść i on już nie będzie mógł słuchać, jeśli pojedzie.
2: On już nie może słuchać.
1: On już nie może dłużej, więc gramy od razu. Mata echo.

0: Co myślisz o tej balladzie?
1: No spoko. No okej, okay, no. Nie mam wiele do powiedzenia w tej sprawie.
0: Okej, okay, najważniejsze, żeby ludziom się podobało. Kubula zapytał, czy Mata nie robił kiedyś rapu? Może robił, ale... I wiecie co? Ja uważam, że właśnie tym bardziej nie powinien robić takiego rapu jak wcześniej, jeśli ludzie piszą, czy nie robił jakby Kubula, nie mam nic do ciebie, jakby to nic osobistego, ale użyję ciebie jako przykładu. Czy nie robił kiedyś rapu? Co się stało?
2: Kapitan Poranek.
1: Ale za to nasz słuchacz słuchał tego i powiedział dziękuję.
0: No i super. Fajnie. No i tego fajnie. Chcemy.
1: No i właśnie.
0: Więcej pozytywnej energii.
1: Więcej pozytywnej, po co narzekać? Nie ma absolutnie żadnego sensu.
0: Słuchaj, czy twój temat, czy mój temat?
1: Twój.
0: Dobrze. Wracamy do cyklu amerykańskiego. Jak zawsze przed godziną 8 rano albo po godzinie 8 rano to się pojawia, czyli co się dzieje w Ameryce. Mhm. Donald Trump wyrzucił media, których nie lubi, z Białego Domu. I jak się okazuje, w Stanach Zjednoczonych nie ma tak, że prezydent sam sobie zapewnia, że jego słowa idą w świat, tylko te media mają takie dyżury i podstawiają kamery i mikrofony i udostępniają nawet sygnał innym mediom, telewizjom. Mhm. I kiedy Donald Trump wyrzucił te media, których nie lubi, i reporterzy zamiast z Białego Domu musieli, i jego okolic musieli z chodnika relacjonować, co tam się dzieje, to Donald Trump w ogóle został pozbawiony tego, że był transmitowany, ogłosił, że utworzy swoją telewizję, i to była jego najlepsza konferencja prasowa na świecie, bo nawet telewizja Fox News, która bardzo mu sprzyja, też się wstawiła za telewizjami wyrzuconymi i były takie, była taka konferencja, gdzie nic nie było słychać. Był obrazek, ale nie było mikrofonu. Nie było słychać wiatr, tak daleko, daleko jakiś troszeczkę głosu i tyle. I koniec, kropka. I ludzie uznają, że to była najlepsza konferencja Donalda Trumpa. Od bardzo dawna. I czy nie można by tak zawsze?
1: Czy nie można by tak zawsze?
0: Właśnie chyba nie, bo właśnie Donald Trump tworzy swoją telewizję Trump TV, już zapowiedziałem.
1: Naprawdę?
0: Tak. I do promocji tej telewizji Trump...
1: Nie.
0: Tak? Wykorzystano fragment z Breaking Bad, kiedy Jesse Pinkman w opuszczonym domu siada i włącza telewizor.
1: Świetnie.
0: I tam się pokazuje wtedy Trump TV.
1: O, świetnie. Ale tak. Jestem bardzo zaintrygowany, dlaczego to, jak to nie powstanie.
0: Polecam sprawdzić dla tych, którzy są tym w ogóle zainteresowani, jak brzmiała ta konferencja. Jak pewnie szukacie Donald Trump bez mikrofonu, to na pewno wam się to gdzieś wyświetli.
1: Nie widziałem, muszę sprawdzić.
0: Serdecznie polecam. 7:47, moi drodzy, wracamy do was za momencik. Zastanawiałeś się, jaką muzykę puścić?
1: Tak.
0: Kamil Pivot.
1: Ale zostajemy przy tym. Topka.

0: Iwot.
1: Topka. W nawiasie wrzesień. Michał, nasz słuchacz, zauważył, że to wystąpienie, na którym Donalda Trumpa nie było słychać, to było otwarcie lądowiska dla helikopterów. I faktycznie, nie wiem czy wiesz, że Donald Trump powinien być patronem polskich wójtów i starostów powiatowych, bo wiesz co robi polski samorządowiec, kiedy widzi jakąś wolną przestrzeń? Najlepiej z drzewami i trawnikiem?
0: Buduje, zabetonuje ją.
1: Dokładnie tak. Jak wyglądało lądowisko przy Białym Domu dla helikopterów?
0: Było ładne, zielone.
1: Teraz jak jest?
0: Zabetonowane.
1: Dokładnie tak. Kapitan
0: Poranek. Ale to się uczą, no widzisz, no ale to Amerykanie uczą się od nas już.
1: Tak.
0: Już powoli, tak, powoli. Tak. To jest tak, że wyprzedziliśmy ich już dawno temu, więc teraz w końcu się nauczyli tego, żeby z tego korzystać. Tak jak niedźwiedzie się uczą na przykład, a o niedźwiedzie, bo o niedźwiedziach teraz będę mówić, całym morałem tego wejścia będzie to, że niedźwiedzie są naprawdę mądre i że jest to dosyć trudny problem inżynieryjny, żeby przeciwdziałać tej mądrości niedźwiedzi.
1: Okay.
0: Dokładnie chodzi o śmietniki, dlatego że w ogóle zaprojektowanie kosza na śmieci, tak żeby nie mógł go otworzyć niedźwiedź, jest naprawdę trudne. Z wielu aspektów, dlatego że po pierwsze, trzeba zaprojektować tak, żeby nie otworzył to niedźwiedź. To podstawowe zadanie. Po drugie, trzeba zaprojektować tak, żeby człowiek mógł otworzyć go z łatwością. Mhm. I to jest bardzo duży problem, dlatego że ludzie bardzo często, jeśli jest antyniedźwiedziowy kosz na śmieci, nie umieją otworzyć tych kosz na śmieci też.
1: A na czym polega trudność?
0: Trudność polega na tym, że niedźwiedzie się bardzo szybko uczą.
1: Więc coraz trudniejsze muszą być zabezpieczenia koszy, o to chodzi.
0: Tak,
1: a ludzie uczą się wolniej od niedźwiedzi, rozumiem.
0: Może nie wolniej, ale domyślnie sprawia to problem ludziom, więc czasem, wiesz, mówi się, że najgłupsi ludzie, głupi ludzie są głupsi od najinteligentniejszych niedźwiedzi.
1: Okej, okay. Tak się mówi.
0: Tak się mówi, w gronie ludzi, którzy projektują kosze na śmieci. Z tymi koszami jest taki problem, że niedźwiedzie po nich skakają, skaczą.
1: Nie, moim zdaniem niedźwiedzie skakają. Ludzie skaczą.
0: Przepraszam. Niedźwiedzie po nich skaczą, przewracają, wgniatają. Uczą się właśnie przede wszystkim mechanizmów. Uczą się zablokowań, wszystkich zamków, które są tam wsadzane. A człowiek musi to wszystko otworzyć łatwo. Musi podejść to w rękawiczkach, musi być
1: mokro. Szczególnie, że człowiek, podejrzewam, że który jest na przykład turystą, nie operuje takim śmietnikiem na co dzień, a niedźwiedź już tak.
0: A niedźwiedź już tak. Dlatego na przykład, kiedy turysta podejdzie do takiego śmietnika, zobaczy tam zamknięcie, to okazuje się, że jeśli źle zaprojektujesz kosz na śmieci,
1: To turysta zostawi obok kosza. I niedźwiedź wtedy jest zadowolony.
0: A niedźwiedź wtedy jest jeszcze szczęśliwszy niż był wcześniej, więc działa to zupełnie przeciwnie do zamierzonego celu, bo on zawsze w tym miejscu wtedy ma coś do tam
1: opętlowania. Warszawa ma problem inżynieryjny, bo miasto jest zaprojektowane tak, że non stop chodzą do niego dziki. Mhm. I w jaki sposób to... mur! To jest jakby rozwiązanie. W jaki sposób można by to zaprojektować? Ty spotkałeś dzika w Warszawie,
0: tak,
1: albo okolicach ostatnio? Jaka jest twoja reakcja? Czy ty się trochę boisz?
0: No trochę się cykam, no bo to jednak wiesz,
1: zwierzę takie... Jednak dzik jest, dzik jest zły.
0: Jednak respekt. No przechodzisz obok, a on tak... I patrzy na ciebie.
1: Ale tak, jaka odległość była taka najmniejsza w twoim przypadku?
0: O tam stoi, patrz, o tam.
1: Kamil pokazuje mi teraz fotel, który stoi 3 metry od nas.
0: 3 metry, no nie
1: no
0: więcej.
1: No to byłeś odważny.
0: Nie więcej. No nie odważny, po prostu go nie zauważyłem. Jak jest ciemno, to nie widać takich rzeczy. Więc wracając. Kluczem do tego wszystkiego jest to, że właśnie niedźwiedzie są niezwykle mądre i trzeba tam sprytnie wszystko robić. I generalnie przyjmuje się, żeby dobrze to zaprojektować, trzeba zrobić anatomicznie, przygotować anatomicznie trudną czynność do zrobienia dla niedźwiedzia, a prostą dla wykonania dla człowieka.
1: Pojawiły się pomysły. Patrycjusz napisał, że mały przycisk zwalniający przycisk na palec.
0: Z tymi przyciskami jest tam... Były już próby. Patrzyłem, sprawdzałem to i problem jest taki, że ludzie nie wiedzą, że ten przycisk tam istnieje.
1: A, czyli trzeba by napisać, chyba że niedźwiedzie nauczyły się też czytać.
0: Ale jak jest ciemno, to nie widać. Ludzie się boją wciskać guzików, które są publicznie dostępne.
1: Faktycznie.
0: To nie jest takie
1: coś
0: łatwe.
1: Wybuchnie.
0: Tak. To musi być naprawdę bardzo proste.
1: Henio napisał, niedźwiedzie znają wszystkie nowinki techniczne, są na bieżąco.
0: No właśnie, one są na bieżąco z tymi
1: niedźwiedzie tematami. Będą zbierać butelki i oddawać do butelkomatu. Stoi w kolejce, mówisz, pan też? I pokazuje, kiwa łapą.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie punktualnie 8:00.
2: W naszym studiu Marta Roguska, która przedstawi wiadomości sportowe.
3: Sportowy kampus.
4: Polska lekkoatletyka ma za sobą bardzo udany sezon, a jej siłą są przede wszystkim kobiety. Tak uważa Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Podczas Mistrzostw Europy w Birmingham reprezentacji Polski zdobyli 8 medali, aż 7 wywarczyły zawodniczki. Wśród nich były m.in. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i Klaudia Kazimierska. Korzeniowski podkreślił, że polska lekkoatletyka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Max Verstappen nie wystartuje w przyszłym sezonie 24-godzinnego wyścigu La Mans. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 przyznaje, że choć interesują go wyścigi długodystansowe, start we Francji nie znajduje się obecnie w jego planach. Holender rozważa natomiast udział w 24-godzinnym wyścigu Nürburgringu oraz w belgijskim wyścigu 24-godzinnym. W maju tego roku Verstappen zadebiutował w Nordschleife, jednak jego zespół musiał wycofać się z powodu awarii samochodu. Le Mans odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2027 roku. Problemem dla Verstappena jest zaplanowany w tym samym weekendzie dzień testowy dla debiutantów, który koliduje z Grand Prix Monaco Formuły 1. Piąta edycja Piłkarskiej Ligi Narodów rozpocznie się od hitowego spotkania Holandii i Niemiec. Pierwsze spotkanie turnieju rozpocznie się o 18:30. Andora zagra wtedy z Maltą. Pozostałe 7 meczów zaplanowano na 20:45. Polska rozpocznie rywalizację już jutro. Biało-czerwoni występują tym razem w dywizji B w grupie z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Aby wrócić do elity, muszą wygrać grupę albo zająć drugie miejsce i przejść baraże. Finałowy turniej Ligi Mistrzów zaplanowano na czerwiec 2027 rok. Finlandia wygrała z Włochami 3-2 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Po 6 zwycięstwach Włosi, ubiegłoroczni mistrzowie świata, niespodziewanie pożegnali się z mistrzostwami. Włoskie media nazwały to jedną z najbrzydszych kart w najnowszej historii reprezentacji. Kolejnym rywalem Finów będą Francuzi. Polska, broniąca tytułu, w 1/2 finału zmierzy się ze Słowenią.
1: Akademickie Radio Campus.

0: 9 minut, a raczej już praktycznie 10 minut po godzinie 8. A teraz, moi drodzy, mamy gości.
1: Teraz jest mój moment?
0: Nie, jeszcze nie.
2: Kapitan Poranek.
1: Słuchajcie, bo to się wszystko dzieje na żywo. Gościem w naszym studiu. Czy wasze słuchawki, musicie je założyć? To jest taka pierwsza rzecz.
3: A ja mam słuchawki?
1: Masz!
3: Ja mam słuchawki.
1: Czy nie są za głośno?
3: Nie. Nie, moje są. O, jak fajnie!
1: Co nie?
3: Dzień dobry!
1: Słuchajcie, w naszym studiu Miłka Rauling i Michał Leksiński, którzy przyszli opowiadać o tym, że można posłuchać, jak ludzie po świecie podróżują i jak fajnie to robią. Czy to prawda?
3: No i to prawda, słuchajcie, to jest prawda w najbliższy weekend. To jest taka prawda. 26-27 września w Ursynowskim Centrum Kultury robimy szaleństwa i to już 8 raz, bo jest Festiwal Siły Marzeń, na którym jest bardzo dużo podróży, bardzo dużo inspiracji, przygody i sportu.
0: Ale dużo, 8 razy to naprawdę kawał czasu już. To muszę zapytać, co się wydarzy teraz, co się nie wydarzyło 7 poprzednich razów?
3: O kurczę, no słuchajcie, no wydarzy się to, czego w Warszawie jeszcze nie było. To znaczy my to kontynuujemy przez ostatnie 2 lata, bo słuchajcie, Warszawa ma swoją aleję przygody, podróży i sportu. I to jest taka aleja, gdzie nasi podróżnicy zostawiają odcisk stopy albo ręki. Ja tam ich namawiam, żeby oni ucho odcisnęli.
1: Mamy swoje Los Angeles, rozumiem.
3: Mamy swoją aleję podróżniczych gwiazd i w tym roku właśnie w tej alei będzie Michał.
4: Tak się zdarzyło.
1: Będziesz coś odsłaniał?
4: Tak, będę coś odsłaniał.
1: Jaką część ciała?
4: Nie mogę powiedzieć, no dlatego zapraszam.
1: Słuchajcie, ale ludzie lubią słuchać o podróżach, o wyprawach. O czym konkretnie będzie można u was posłuchać? Co, przekonajcie tych biednych ludzi, którzy teraz w zimnie jadą do pracy i myślą sobie tylko do tej soboty. I co ja w tą sobotę zrobię, to co
0: przecież
1: oni mogą zrobić?
0: Przecież tam sobotę też jest. Będzie zimno.
3: Słuchaj, ale to ja nie biednych przekonuję, a bogatych przekonuję, bilet 10 zł. Szaleństwo. Także przekonuję was, zanim Michała dopuszczę do głosu, to ja tak żołnierską nutą powiem, że mamy 2 bloki. Jeden blok to jest w górach, a drugi blok to jest dookoła świata i w bloku w górach zaczynamy od Karola Henninga. Nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa, który Zoję Skubis i Pateckiego przygotowywał do wyprawy na Mount Everest. No tak. To ten koleś będzie nam mówił, słuchajcie, jak się do tych wypraw wysokogórskich przygotować za dyszkę. No sorry, ale ja uważam, że to jest dobra inwestycja.
1: Zrozumiem, że to prawie tak jakby nam dopłacali za słuchanie tego.
3: A potem mamy, słuchajcie, Andrzeja Rychlewskiego. Andrzej jedzie z nami w góry Islandii. Ja nigdy nie byłam na Islandii, to jest podobno jakiś sztos, a gość jest, słuchajcie, niesamowity, bo rzucił robotę i pojechał sobie tam do pracy po prostu na pół roku, a potem kolejne miesiące tam podróżował. No i Michał Leksiński, jemu oddaję głos, bo ja jestem straszną gadułą.
4: Tak, ja zapraszam wszystkich na podróż, ale taką bardzo praktyczną, dookoła świata po koronie Ziemi, czyli najwyższych szczytach wszystkich kontynentów, bo miałem tą przyjemność zdobyć to wyzwanie.
0: To taka przygoda z serii tych trudniejszych.
4: Tych raczej. Trudniejszych trochę. W moim przypadku ona trwała prawie 10 lat i zakończyła się dopiero teraz w czerwcu po kilku próbach na Alasce. I,
3: to jest historia, Michał.
4: Będzie tam.
1: A coś sprzedaj nam.
0: No potrzebujemy czegoś. Tak,
4: tak. No to
1: troszkę
4: kawałek mięsa mogę wam sprzedać, że te 3 próby na Denali. No Denali jest najzimniejszą górą na świecie. Tam jest do minus 50 stopni. Ja w 2018 roku byłem 70 metrów pod szczytem i musiałem zawrócić z tej góry.
0: Tak blisko, tak daleko.
4: Tak.
1: Ale dlatego, że już warunki nie pozwalały.
4: Pomidor, nie powiem dlaczego. Tego się dowiecie z prelekcji.
1: Co za chłop.
4: I 2023 byliśmy już takim mniejszym zespołem. Nie udało się, pogoda nie pozwoliła, ale na zejściu jeden z nas miał wypadek. Ja ratując go wybiłem bark na wysokości 3500 metrów i no, tam próbowali mi ten bark na żywo nastawiać na lodowcu. Później musiałem kilkanaście kilometrów sam wracać. I ten trzeci raz największym wyzwaniem było to, żeby moja ukochana żona zgodziła się, żebym jechał na tą górę, no ale powiedziałem jakby trzeba to zrobić, trzeba to dokończyć i tak się stało, no i o tej opowieści, o tym wszystkim, jak to się robi, jakie to są wyrzeczenia, jakie to są koszty, bo Blaski to są fajne zdjęcia i piękne krajobrazy,
0: i a fajne
4: tak
0: opowieści.
4: Naprawdę i fajne opowieści, ale no cieni i tych wyrzeczeń jest bardzo, bardzo dużo. Gdzieś tam człowiek siedzi w domu, piecze dla dzieciaków jakieś ciasto z rabarbarem, a w międzyczasie wymyśla gdzieś tam jak zdobyć tych sponsorów, jak to wszystko połączyć. To był też projekt wieloletni z Fundacją Happy Kids, która ma rodzinne domy dziecka i robiliśmy to też w tej warstwie takiej charytatywnej, pomagając im. Więc jakby to wszystko i jakby pierwszy raz tak naprawdę stanę na scenie, gdzie miałem okazję wiele razy już opowiadać różne historie, a dzisiaj, w sensie w sobotę, wstanę pierwszy raz na scenie i opowiem całą historię o całej koronie Ziemi, jakby, więc trochę premierowo.
0: To od razu musisz przy tej okazji powiedzieć, gdzie to dokładnie będzie, kiedy i dlaczego.
4: To tak,
3: to
4: Miłka,
3: ja mówię.
4: Tak.
3: Ursyn, to ja tu jeszcze palcem na siebie wskazuję. Ursynowskie Centrum Kultury, przygoda, podróże, sport. Kochani, bilety tylko 10 zł na każdą prelekcję. Prelekcje w górach albo dookoła świata. Zapraszamy.
4: O której godzinie?
1: Autopromocja tak. Z naszej strony.
3: Słuchajcie, o 11 startujemy z prelekcjami górskimi, a ja tu jeszcze dokończę właśnie te prelekcje dookoła świata. To są prelekcje takie, gdzie już mniej hardkorowo, mniej górsko, ale jeździmy dookoła świata i jedzie z nami Marcin Kostrzyński. To jest, słuchajcie, typ. To jest gość, który się chowa w lesie, który podgląduje zwierzęta, a to brzydki. Brzydki podgląduje je, słuchajcie. I on opowiada o tym, po prostu, jakie one mają fajne zwyczaje, że nadają imiona swoim dzieciom, że używają różnych narzędzi, że no w ogóle super, super prelekcja. Także Marcin Kostrzyński, 16, Aleksandra Wierzbowska o godzinie 17.30. To tak reportaż, no z takim niestety ekstremalne wyprawy, ale też doświadczenia wojny. I Sabina Lawrow, Sama przez świat, jedziemy na Kubę o godzinie 19. I tylko kończąc już ten swój strasznie długi wywód, bo wiem, że już tam patrzycie na zegarki, ale
1: nieprawda.
3: 27 września mamy, słuchajcie, filmy w Lądka Zdrój, więc jak ktoś nie był na festiwalu w Lądku Zdrój, to zapraszamy, bo filmy są za totalną darmożkę. Można sobie przyjść na cały maraton filmów nagrodzonych na festiwalu w Lądku Zdroju.
0: Tutaj mamy fascynatów naprawdę niezwykle trudnych wycieczek zagranicznych i tych miejscowych u nas i dlatego ktoś poprosił o radę. Wybieram się do Lasu Kabackiego. Czy jakieś rady, jak przetrwać?
3: Słuchajcie, przede wszystkim wygodne buty.
0: Okay.
3: Co jeszcze? No ja bym wzięła prowiant. Nie wiadomo, gdzie się zgubisz, w którym momencie.
1: Co z szerpami jakby? Czy
4: no właśnie, minimum dwóch. Minimum dwóch na ten prowiant.
3: Dokładnie. I nie wchodź poza szklakiem. Wiadomo, idziesz tylko granią i...
1: Michał, tak, ale ja mam do ciebie pytanie, bo ty tyle świata zobaczyłeś, tyle gór zdobyłeś, że aż żal, żebyś czegoś nam tutaj o tym więcej nie opowiedział. Która góra z samego szczytu była najpiękniejsza? To znaczy, że patrząc ze szczytu tej góry dookoła siebie i pomyślałeś, rany boskie, nawet mój własny ślub nie był taki piękny.
4: No, to nie mogę tak powiedzieć, ale no wiesz, to jest na pewno tak, to Miłka się zgodzi ze mną, że oprócz tego, że człowiek jest tam ledwo przytomny i nie do końca ogarnia,
1: bo rozumiem, mało tlenu, zmęczony, mało jeszcze tlenu, musi
4: tak,
1: wrócić.
4: Tak, no to rzeczywiście jakby widok z Everestu jest czymś, co się zapamiętuje do końca życia, bo jednak no, to jest wysokość, na której widzisz zaokrąglenie horyzontu, więc to już widzisz to, że Ziemia jest jednak okrągła.
1: Jednak,
4: mimo wszystko.
1: Dobrze, że przyszedłeś, bo jakby nie mieliśmy
4: wiem, dzisiaj. Wiem. Tam gdzieś to Makalu, inny ośmiotysięcznik i Lhotse majaczy gdzieś tam na horyzoncie, więc to jest spektakularne. Dla mnie osobiście takim też wyjątkowym widokiem, no bo jednak te góry osadzone w różnych łańcuchach górskich są, czasami te widoki mogą być trochę podobne, no ale jednak jak stoi się na szczycie Winsona na Antarktydzie, gdzie widzi się ten horyzont śniegu gdzieś tam hen, no i też się ma poczucie tej pewnej wyjątkowości, bo jednak obszary górzyste w ogóle zajmują na Antarktydzie 1,6%. To znaczy, że nie dość, że jedziesz na Antarktydę, to jeszcze jedziesz na obszar, który zajmuje no 1% tej Antarktydy, no to jakby tam zapiera dech absolutnie w piersiach. Mm-hmm. Ale umówmy się, że jak się pojedzie też w polskie Tatry, czy
3: do Lasu Kabackiego,
4: też można znaleźć piękne widoki.
0: No i umówmy się też, że ślub jednak wygrywa.
4: A nie, to zawsze.
1: A tak jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać, czy to prawda, że tak można czasami przeczytać w internecie, o tam ktoś wszedł na Mount Everest, każdy może wejść na Mount Everest, już tam jest kolejka ludzi, tam w ogóle sama komercja, śmieci wszędzie leżą i wystarczy wziąć, pojechać.
4: No, to jest bardzo popularny oczywiście mit, bo on się opiera na tym, że Everest jest ofiarą własnego sukcesu. Komercjalizacja sprawiła, że no, jakby dużo ludzi się tam wybiera, ludzi, którzy mają pieniądze i którzy po prostu wymyślają sobie to. I pewnie jest taka grupa ludzi oczywiście. Natomiast umówmy się, że tam jest szereg, jakby tysiąc rzeczy, które może pójść nie tak, tak? Znaczy jakby pogoda, no tego się nie kupi za pieniądze, tak? Więc dzisiaj na przykład został już ostatni operatorzy dzisiaj, czyli agencje odwołały na przykład sezon na Manaslu. Nikt nie wszedł w tym sezonie na Manaslu, bo lawina tam dwie osoby zabiła kilka dni temu i jakby wszystkie zespoły zostały dzisiaj z góry odwołane. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, możesz mieć szerpów, możesz mieć tlen, możesz być wysportowany. Staniesz na tych 8000 metrów, w tym obozie czwartym, spojrzysz na tą piramidę i na ten wierzchołek. Przejdzie cię taka myśl przez głowę, że kurczę, za moment pakuję się w miejsce, w którym jestem zależny absolutnie tylko i wyłącznie od mechanicznej rzeczy, jakim jest butla z tlenem aparat i tlenowy, aparat tak. tlenowy. I jak to się walnie, to po makale jest tak naprawdę. I znam historię ludzi, którzy zapłacili o wiele więcej pewnie niż ja, Miłka czy ktokolwiek inny i stanęli tam na tej przełęczy południowej i nie poszli dalej tylko z tego psychicznego elementu.
1: Jakby, że głowa nie pozwoliła.
4: Więc no, to jest oczywiście przesadzone, no ale to jest taka akademicka jakby pewnie dyskusja na temat tej góry. No i na pewno jest tak, że dużo ludzi chce ją zdobyć, ale to nie jest tak, to ona decyduje na koniec.
1: To jeszcze ostatnie pytanie mam w głowie. Jak już się zdobędzie wszystko na świecie, te wszystkie najwyższe rzeczy, to co człowiek chce robić w życiu, kiedy już wszystko zdobył, wszędzie był i wszystko jadł?
3: Ja ci powiem co. Chcę robić festiwal i zapraszać ludzi, żeby przychodzili i słuchali fajnych ludzi, żeby się inspirowali. I przypominam państwu, że 26 i 27 września w Ursynowskim Centrum Kultury my to robimy. I po prostu wpadnijcie, naprawdę, pozarażajmy się, ale nie choróbskami tylko.
4: I obiecujemy, że tego 26 i 27 już Miłka nie będzie powtarzać, że 26 i 27.
1: Ja dzisiaj i jutro.
4: Tak.
1: Słuchajcie, nie. W naszym studiu Miłka Rauling i Michał Leksiński. Bardzo wam dziękujemy.
3: Dziękujemy pięknie.
1: I rozumiem, że więcej będzie można o tych wszystkich górach już bez jakby... Już w sobotę nie będziesz mówił, że więcej powiesz.
4: Nie. W sobotę, to już będzie sobota. Czas na pytania, na wszystkie ciekawostki. Wszystko będzie tam.
3: Ostatnia rzecz. Bilety na www.festiwalsiłymarzeń oraz w recepcji Ursynowskie Centrum Kultury.
1: Ja tak zapytam, a skąd nazwa? Bo jest taka...
3: Festiwal Siły Marzeń?
1: Tak, że Siła Marzeń... Tak...
3: Słuchaj, no bo tak się nazywał mój projekt.
1: Chodzi, że można by pomyśleć tak trochę z przymrużeniem oka, że prawda, Gryffindor zawsze wygrywa na końcu, bo tam chłop z brodą daje. Wszyscy się starali, no, Harry Potter i tak 100 punktów wygrywają. I mam wrażenie,
3: czy... Słuchaj, Festiwal Siły Marzeń, bo Siła Marzeń to był mój projekt, jak ja robiłam Koronę Ziemi i po prostu powiedziałam, dobra, no to niech to wszystko będzie pod jednym hasłem. I teraz my tych ludzi Siły Marzeń zbieramy.
1: No i wszystko jasne.
3: Tak jest.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Dzięki.
1: Pa, pa.
0: Pa.
3: Mnie ta muzyczka nas...

0: Yes.
1: Reklama.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.
6: Punktualnie godzina 8.30.
7: I z wiadomościami przybyła do nas Marta Roguska.
6: Kliknij guzik.
7: A, ja mam kliknąć. No to klika.
1: Akademicki Radio Campus.
8: W Nowym Jorku trwa właśnie szczyt ONZ oraz pożar w Woli Krobowskiej został ugaszony. W Nowym Jorku trwa właśnie szczyt ONZ. Obecny jest na nim m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Pogarda dla prawa międzynarodowego nie może jednak stać się normą. Nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie, w którym społeczność międzynarodowa wspólnie i solidarnie sprzeciwia się zakazanej w Karcie Narodów Zjednoczonych agresji.
8: Wczoraj wieczorem przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej wybuchł pożar. Ogień ugaszono i nikt nie został ranny. Dalsze czynności na miejscu prowadziła policja. Pożar wybuchł na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. Strażacy twierdzą, że było to podpalenie. To infrastruktura, która pozwala na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie. O zdarzeniu została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

0: Od początku roku do końca sierpnia funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli prawie 3000 nielegalnych automatów do gier. O szczegółach powie Kuba Woźny.
1: 588 osób zostało w tym czasie oskarżonych o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W pierwszym półroczu tego roku KAS ustaliła ponad 7 milionów złotych korzyści majątkowych z przestępczości hazardowej za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych, grozi do 8 lat więzienia oraz kara grzywny. W przypadku kierowania taką grupą od 2 do 15 lat więzienia.
0: Zgodnie z przepisami za każdy nielegalny automat do gier może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych.
2: Korki. Kochani, przed godziną informowaliśmy Was, że tylko ci, którzy zmierzają w kierunku Warszawy, muszą się liczyć z korkami i chciałbym Was serdecznie poinformować, że to już jest nieaktualne. Na ulicy Wawelskiej...
3: Nie ma korków, już nigdy nie będzie?
2: Nie, jest ich bardzo dużo. Wawelska zakorkowana, moi drodzy. Aleja Solidarności też się korkuje, Niepodległości się korkuje, Puławska odcinkowo, jak to Puławska się korkuje, no i w Czerniakowskiej, w obydwu kierunkach postoicie, szczególnie jeśli Czerniakowską przemienicie w Powsińską, jadąc w kierunku Wilanowa, to współczuję.
3: Ale w jaki chyba... sposób przemienicie?
2: No, że tak, Różdżko? jesteś na Czerniakowskiej i tak jedziesz, i jedziesz i a to już Powsińska.
3: Ajajaj.
2: I tam jest też korek.
4: Pogoda.
3: Jest chłodno, ale sucho, więc fajnie. Wczoraj było dużo wiatru, więc też mamy bardzo dobrą jakość powietrza, które sprzyja dobremu samopoczuciu dzisiaj. Filip, jakie masz samopoczucie?
2: Z tobą świetne.
3: Dziękuję. 15 stopni dzisiaj w piku temperaturowym. Około 20, jeśli zaczęliście pracę, dajmy na to. Jak zaczniecie pracę, około godziny...
2: O której trzeba zacząć, żeby było dobrze?
3: Najlepiej to już powinniście zacząć z 8 godzin temu i skończyć teraz.
2: Właśnie, najlepiej w ogóle nie zaczynać.
3: Albo w ogóle nie zaczynać pracy, wtedy będzie może dobrze. O 20 będzie padać deszcz, więc możecie być na to przygotowani mentalnie. Te opady będą dosyć spore, więc bądźcie gotowi. Jutro też będzie troszkę deszczyku i pojutrze też będzie deszczyku, ale jutro będzie ten deszcz zacznie się wcześniej, więc około 15. Bo jutrze też. Jeszcze będzie dobrze w tym miesiącu, dlatego że jeszcze początek października zapowiada się naprawdę relatywnie przyjemny, dlatego że aż do 5 października będzie do 24 stopni praktycznie codziennie bezdeszczowo i bardzo fajnie, więc jutro ostatni deszczowy dzień. Aż do 5 października. 5 października dopiero znowu zaczynamy tę złą passę chłodnych dni. Coś myślisz, powinienem jeszcze powiedzieć?
2: Wszystko powiedziałeś tak dobrze, że już możemy w zasadzie odwołać wiadomości do końca tygodnia, te pogodowe.
3: Ale jak ktoś nie słyszał, to będę musiał powiedzieć jeszcze raz.
2: No dobrze, to powiedz.
4: Akademickie Radio Campus.
5: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it. Right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a backlot in LA. With a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence. I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: powiedziałem na samym początku dzisiaj, mimo tego, że jest zimno.
1: A jak się nazywamy?
0: A to po pierwsze.
1: To nie powiedz, nie mówmy,
0: faktycznie.
1: Nie...
0: Ale wiecie, co jest ważne, że piękny mamy dzisiaj dzień, to chciałem powiedzieć. Tylko, żeby wszyscy wiedzieli, że mimo tego, że wstali rano i było tak zimno i było tak słabo, to piękny mamy dzisiaj dzień, żebyście o tym pamiętali.
2: I to jest najważniejsze. Kapitan Poranek.
1: Czy wiesz, co się wydarzyło w ostatnich dniach? Kto wziął ślub?
0: Czy to jakieś pudelkowe informacje?
1: Wiesz co? Wszystko można tak przedstawić. I od razu zepsuć mi nastrój. Nie, kto wziął ślub? Czy wiesz?
0: Nie wiem.
1: Nie zasłaniaj swojej niekompetencji i braku wiedzy
0: pudelki
1: o rzeczach ważnych komentarzem. Filip Kaiser wziął ślub.
0: O nie, dlaczego o nim mówimy?
1: Bo?
0: Dlaczego? Wiesz co, muszę ci się przyznać, Filip. Filip Kaiser jako osoba psuje mi twoje imię.
1: Tak?
0: Mam takie poczucie za każdym razem,
1: że
0: kojarzysz mi się z Kaiserem. Ale to przez imię tylko i wyłącznie, przez nic więcej, co nie? I mam takie, kurde, no źle, no.
1: Z tego, co słyszałem, to jest tak, że jak ludzie wybierają imię dla swojego dziecka, to właśnie myślą imię, a później sobie przypominają, ten się tak nazywa.
0: No właśnie.
1: To jednak
0: tak,
1: nie.
0: Tak, dokładnie.
1: No słuchaj, Filip Kaiser wziął ślub, jakby dziewczyna dwa razy młodsza od niego, ślub kościelny, bo wcześniej brał ślub, ale cywilny, więc teraz mógł wziąć kościelny. I tam różne dramy z tym się odbywały, ale ja nie o tym zupełnie. Oprócz tego, że zaprosił fotoreporterów, nie wiem, gazety takie jak Fakt na swój ślub, to już sporo pokazuje, ale teraz nagrał podcast ze swoją świeżo upieczoną żoną. Świeżo upieczoną żoną.
0: Dobrze.
1: I, mój drogi, okazuje się, że po pierwsze, oni brzmią jakby w ogóle się nie znali. To jest taki ślub od pierwszego wejrzenia. Ale po drugie, jego żona twierdzi, że ona w ogóle go nie znała. Nie miała pojęcia, kim on jest. Ona myślała, że on jest doktorem jakimś, jak go poznawała. Tylko wiesz, co jest najlepsze? Że już wyciągnięto, że grała w paradokumencie produkowanym przez TVN Ukryta Prawda. Mniej więcej rok temu. Więc tak mi się wydaje, to dosyć dziwne, że grała w produkcji stacji, która Filipa Kaisera trochę stworzyła. I nie miała pojęcia, kim jest Filip Kaiser. Co prawda prowadził wcześniej Dzień Dobry TVN, miał swój program. Był znanym człowiekiem, setki tysięcy ludzi go obserwuje. Ona grała w jakiejś produkcji, oczywiście.
0: On
1: takiej...
0: jest doktorem.
1: Doktor. Wiesz, to jest jak sytuacja w samolocie, czy jest z nami doktor, okazuje się, że to jest doktor, ale...
0: Doktor Filip Kaiser.
1: Ale politologii. No i nie pomoże niestety.
0: Nie chciałbym mówić o tym człowieku, jakoś tak mam zawsze wyrzuty sumienia, ale bardzo lubię czytać wszystkie takie.
1: Czyli śmieszności. Czyli nie, taki to jest, guilty pleasure
0: to
1: w tym
0: jest guilty
1: odnajdujesz.
0: Pleasure, to jest bardzo mocny guilty pleasure, ale powiem ci, Filip, szczerze, nie odważyłbym się powiedzieć to w radiu z mojego moralnego poczucia, że nie powinienem reklamować tego człowieka.
1: Dobrze, to uznajmy, że ja w tym wejściu, to ja jestem tym nędznym, a ty tym wywyższonym. I tak i na tym zakończmy w takim razie. A panie Filipie, jeśli pan nas słucha, to ja panu życzę naprawdę wszystkiego najlepszego.
0: Ja też życzę. Ja nie
1: życzę, żeby pan odnalazł jakby spokój w
0: swoim
1: życiu.
0: Ja też tego życzę, żeby nie było. Ja też tego życzę.
1: A znasz historię, jak Filip Kaiser kupował mieszkanie?
0: Nie.
1: Stary.
0: O nie, zrobimy teraz drugie wejście o tym, jak kupował mieszkanie?
1: Nie, zrobię... Filip Kaiser udzielał jakiegoś wywiadu i w związku z tym nagrano sesji zdjęciowej z nim taką rolkę, taki szybki wywiad, chyba nagrany w czerni i bieli, a przynajmniej tak wypuszczony. I właśnie opowiadał, jak kupował mieszkanie w Krakowie i że jechał przez i zadzwonił i powiedział, to mieszkanie będzie moje. Kobieta powiedziała, nie, ono już jest sprzedane, a później dzwoni do niego, kiedy on jedzie przez Włochy i okazuje, że święta Rita załatwiła mu mieszkanie w Krakowie. Powiem tak, jeśli macie ochotę na dawkę skręcania, tortur skręcania waszych jelit od środka, to odpalcie to, a jeśli nie, to co wam powiedziałem, wam wystarczy. Panie Filipie, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Pozdrawiamy.

0: MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zapytam cię, Kamilu, skąd ten tajemniczy ton?
0: A ten tajemniczy ton wynika tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego, że zaczyna się tajemniczy czas. tajemniczych słów, które będą wypowiadane na antenie i które każde to słowo potencjalnie wyjęte z kontekstu nic nie znaczy. Moglibyśmy tak powiedzieć o wszystkim, ale tutaj, jak złożymy do kupy te losowe liczby, literki, to nagle wychodzi z tego coś bardzo, bardzo smacznego.
1: A tym czymś jest... Ta-ta-ta-ta!
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: I oczywiście będziecie musieli wiedzieć, bo to wy będziecie te wszystkie literki i te liczby składać do jednej wielkiej kupy, która nazywa się właśnie przepis. I wy będziecie musieli zgadnąć, do czego te składniki wszystkie prowadzą. Jak co tydzień, moi drodzy, od godziny 9:00 my czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników dedukujecie, co to jest, chyba indukujecie, powinienem powiedzieć swoją drogą, ale nieważne. Co to za przepis? Więc w związku z zaistniałą sytuacją będziemy zaraz czytali składniki na potrawę numer 1. Macie dwa sposoby na to, żeby do nas zadzwonić, skontaktować się z nami i powiedzieć, że albo na jedynkę, albo przepraszam.
1: Co ty, Kamil? Słuchajcie, jak będziecie za chwilę słuchać muzyki po rundzie pierwszej, to jakby ja wezwę neurologa do Kamila. Słuchajcie, dwie kategorie, telefoniczna i SMS-owa,
0: no ja za
1: tylko
0: mówiłem,
1: jedna prawidłowa odpowiedź.
0: Nie, nie przejąłeś tego, przegrzałem się już.
1: Spocznij, jakby spokojnie. Moja kolej. 886-971-971. Tutaj piszecie SMS-y i tylko SMS-y. WhatsAppa teraz wyłączamy po to, żeby było sprawiedliwie i dało się co do sekundy przewidzieć, kto był pierwszy i najlepszy i w ogóle super. I tylko jedna prawidłowa odpowiedź i tylko pierwsza prawidłowa odpowiedź. I 22-827-72-05 pod ten numer dzwonicie. Tylko pierwsza prawidłowa odpowiedź. Jeśli ktoś zadzwoni i udzieli odpowiedzi nieprawidłowej, zostanie publicznie zbesztany na naszej antenie. Kamilu, z tym sobie poradzisz.
0: Mam
1: nadzieję. Co jest do wygrania?
0: Do wygrania, po pierwsze, wieczna chwała i gloria, a po drugie, jako jedyni ze wszystkich słuchaczy, będziecie mogli ugotować daną potrawę przez cały następny tydzień, do następnego recepturnieju. Zobaczymy, co z tego będzie. I w takim razie co? Czekam na składniki na potrawę numer 1. Wydaje mi się, że Filip, ty możesz ją przeczytać.
1: No dobra.
0: Wydaje mi się, że co? Maciek czytał w zeszłym tygodniu.
1: Szczerze, ktoś tam coś tam czytał, ale kto to był, to nie wiadomo. Wysłałem ci do arkusza kalkulacyjnego, bo właśnie od 1 stycznia 2026 roku Kamil prowadzi taki specjalny ranking, kto ile razy wygrał, przegrał i wszystkie odpowiedzi z tego roku mamy zapisane.
0: To jest w ogóle niesamowite, że będziemy mieli ranking tegoroczny.
1: Mam pomysł.
0: Będzie można tak zrobić analizę danych, co nie zobaczyć, ile było odpowiedzi, ile było przepisów. Niesamowite.
1: Trzeba zrobić podsumowanie na koniec roku tego.
0: Oczywiście, liczbowe takie, wiesz, co przedstawione w jakiś ciekawy sposób. Jakieś statystyki śmieszne. Kto najwięcej razy przegrał.
1: Spokojnie. Do rzeczy. Uwaga, uwaga. Małe opakowanie serka wiejskiego. 80 gramów mąki pszennej tortowej. 2 średniej wielkości jajka. 1 łyżka cukru, na przykład waniliowego. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 2 łyżki masła lub oleju do smażenia. Co to za przepis?
0: Co to za przepis? Zadajmy wam to pytanie, a wy oczywiście musicie wiedzieć, co to jest za odpowiedź. 228-272-05. Mam jakieś takie dzikie wrażenie, dziwne, nieodparte wrażenie, że...
1: Ale dzikie też.
0: Że nie do końca dobrze zrozumiale wytłumaczyliśmy zasady tego programu.
1: Nie, jest super, bo robimy to już kolejny rok.
0: Dzień dobry!
1: A, bo my nie powiedzieliśmy, jakby, że oni muszą zgadnąć, co to za potrawa. No tłumaczyliśmy wszystko, że mają dzwonić, odpowiadać,
0: tak,
1: my nie powiedzieliśmy, ale... że z tych składników trzeba odgadnąć.
0: Tak, że trzeba tak. Zgadnąć, co to za przepis.
3: A ja wiem, a ja wiem!
1: No to bardzo dobrze, wiesz.
0: Panie Pawle.
1: Paweł Zdzisław, tak mamy cię zapisanego, czy to jest aktualne?
3: Aktualne, tylko że ja chciałem powiedzieć, tylko że wiem, co trzeba było powiedzieć.
0: Ale co to znaczy?
3: Zanim ja odpowiem. O, proszę.
1: Okej. Okay. Nie do końca rozumiemy, ale się zgadzamy.
0: Ja też nie, myślałem, że tylko
1: Pawle, gdzie ty jedziesz? Gdzie ty podróżujesz albo gdzie ty jesteś?
3: Ja już jestem w Warszawie.
1: A gdzie byłeś wcześniej?
3: Na Bałkanach, nie pamiętasz.
0: Faktycznie.
1: Jakby, dlaczego wróciłeś? Przecież tutaj to jest zimno. Rano było 9 stopni.
3: Nie, deszcz zaczął padać.
1: Na Bałkanach.
3: Tak.
1: No to rozumiem, jakby jesteś usprawiedliwiony.
0: 5 stopni było rano.
1: U nas.
4: Tutaj.
1: To u ciebie, u ciebie na wsi, u mnie było 9.
0: Nie było, znaczy było mniej.
1: Było 9. No patrzyłem, jak wychodziłem z domu.
0: Naprawdę?
1: Pawle, co to jest?
3: Ale odczuwalna była 5.
1: Dokładnie, wszyscy, zgoda zapanowała w narodzie. Pawle, co to za przepis?
3: Omlet.
0: Co?
1: Co?
0: On powiedział nam wcześniej, że on wie, co to jest. Żenująca odpowiedź to jest. Ja też wiem, co to jest.
1: Pawle, jakby żenujące, wróciłeś do kraju, ale teraz czeka cię ekstradycja.
0: I to w ogóle
1: zdaniem
0: kolejna przegrana pana Pawła.
1: I do jakiegoś średnio sympatycznego miejsca. Żegnaj.
0: Naprawdę. A, jak to mówią młodzi ludzie.
1: Mogę wam powiedzieć, że w SMS-ach rozstrzygnęliśmy i pojawiło się wiele prawidłowych odpowiedzi, więc teraz zachęcamy was tylko i wyłącznie do dzwonienia. Co można z tego zrobić?
0: 827-7205. Dzień dobry.
1: Halo?
3: Halo, halo.
1: Z kim mamy przyjemność? Dzień dobry.
5: No, tu mówię Michał. Jadę z mamą do lekarza.
1: Ale Michał, na początek, jaki jest twój przydomek? Bo samo imię nam nie wystarczy, żebyśmy w rankingu mogli cię jakoś...
5: Może być Fabi. F-A-B-I.
1: Jak Skoda Fabia, tylko bez A na końcu.
5: Dokładnie tak.
1: Dobrze, a co z tą żoną? Wszystko dobrze?
5: Nie, żoną, tylko mamą.
1: Z mamą? To czy z mamą wszystko dobrze?
5: Daję sobie radę jakoś.
1: Dobrze.
5: Ale na kontrolę do lekarza trzeba mamę zabić.
1: Oczywiście.
0: Nie no, oczywiście. Wiadomo,
1: trzeba
0: oczywiście,
1: jakby, że tak. Pielęgnować, patrzeć i tak dalej.
0: A jak ty czujesz, że poprawisz sobie humor tym telefonem, czy zepsujesz go sobie tym telefonem?
5: Mam wątpliwości. To więcej będę podawał pomysł mamy na ten temat.
1: A jak się mama, ale jak ma mama na imię?
0: Ale to nie mieszaj w to mamę.
5: Grażyna, no jak może mieć mama na imię? Mama Grażyna, no.
1: Dobrze, Michale, ale pamiętaj, to jest na twoje konto, już
0: tak,
1: mamy
0: no chyba, że, no chyba, że chcesz przekazać mamie telefon.
1: Właśnie, czy pani Grażyna, czy pani z nami porozmawia?
5: No to nie, no mama, powiesz do telefonu, czy pomysł? Dobra, przekazuję.
0: Nie, naprawdę?
5: Odwagi, mamo.
1: Wspaniale. No,
0: dobrze.
1: Dzień dobry, Grażyno. Pani Grażyno.
0: Jak pani źle odpowie na to pytanie, zostanie pani publicznie antynowo zbesztana. Czy nie chce pani oddać telefonu?
1: Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co się wydarzy? Dobrze. I to mi się podoba!
0: To jest to!
1: Dobrze. Pani Grażyno, co to za przepis?
6: Myślę, że to przepis na plaster.
1: Jeszcze raz poprosimy.
5: Mama mówi, że to przepis na plaster.
0: Okay.
1: Czy to jest po prostu, czy to jest cała odpowiedź? Placki. Czy to jest cała odpowiedź?
5: No, na pewno placki na sercu wiejskim, no.
1: A czy mógłbyś, jakby, czy to jest odpowiedź twojej mamy? Jeśli to jest odpowiedź twojej mamy, niech ona udzieli tej odpowiedzi do telefonu.
6: Tak, uważam, że to z tego można placki zrobić bardzo dobrze.
1: No pani Grażyno!
0: Brawo! Placki na serku wiejskim, serka wiejskiego. Oczywiście to była odpowiedź, której szukaliśmy. Potrzebowaliśmy tego serka wiejskiego w tym wszystkim, żeby powiedzieć, że to jest serek wiejski. Tu Michał też uratował sytuację, no niesamowite. No jestem pod ogromnym
1: rodzinna
0: wrażeniem.
1: Rodzinna kooperacja, proszę pani, jak wejdziecie do tego lekarza, to proszę od razu do gabinetu.
0: Tak.
1: Oni powiedzą, czy pani jest honorowym dawcą krwi? Pani powie, nie, jestem zwyciężczynią recept turnieju rundy pierwszej.
0: A i oni wszyscy, okej, okay, dobrze, przepraszamy i zrobią taką...
1: Szpaler!
0: I dywan rozłożą.
1: Rozłożą dywan.
0: Dziękujemy wam bardzo.
1: Gratulacje i szerokości, pa, pa!
0: I możecie, pamiętajcie, robić sobie przez cały tydzień placki razem z Martyną, która zwyciężyła w tej rundzie.
1: W SMS-ach.
0: Tak.
1: Czyli jak zapisałem panią Grażynę?
0: Grażyna, mama Michała, Fabi.
1: Słuchajcie, przygotowania oficjalne, przygotowania. Od początku trzeba to puścić. Kamilu, fejduj to, bo w poniedziałek nas tutaj nie będzie i musimy z wami razem przećwiczyć tekst bardzo ważnej piosenki.
0: Aha.
1: Molesta. 28 dzień wrześniowy. Lecimy.

0: Ja też.
1: Nawidzę policję.
2: Mam nadzieję, że czas z niechęcią do organów ścigania jest.
3: To jest dokument historyczny.
2: To jest dokument historyczny i że
3: to
2: już
3: prawie 30-letni.
2: Że już to przeminęło. Mam nadzieję, że dzisiaj już jest fajniej.
4: Recep turniej.
2: Remesztywniutkie, jaki charakter.
3: Napisał Kubula.
2: Dokładnie tak. Dobrze, przechodzimy do składników na potrawę numer 2 w recepturnieju, bo to właśnie recepturniej, gdzie wy zgadujecie, co to za przepis, co to za potrawa z danych składników, które my za chwilę przeczytamy. 22 827 72 05, kategoria telefoniczna, tutaj dzwonicie, a piszecie na 886 971 971.
3: Kamilu, przed tobą niełatwe zadanie, ponieważ Kamil przy czytaniu tego przepisu będzie musiał także wykazać się zdolnościami matematycznymi.
2: Trudne.
3: Ponieważ część składników trzeba niestety podzielić na pół, jeśli chodzi o ich masy i liczbę sztuk.
2: Dam sobie
3: bo
2: radę.
3: Tak i kazali, to tak
2: bez
3: robimy.
2: Bez problemu. Dam sobie radę, ja jestem też sztywniutki.
3: Czy teraz możesz czytać już?
2: No właśnie, już prawie zacząłem.
3: Tak zaklaskałeś dla animuszu.
2: Dla animuszu i chciałem już zacząć.
3: Nie, bo ta cisza i bałem się, że czekasz, że powiem start.
2: No, już prawie powiedziałem.
3: No. Już.
2: No. 250 gramów karkówki lub łopatki wieprzowej. Jedna średnia cebula. 125 gramów pieczarek. Średni pomidor. Pół czerwonej papryki. Łyżka smalcu wieprzowego lub oleju. 3 ząbki czosnku, jedna płaska łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżki ostrej papryki, pół łyżeczki soli i pieprzu i około 60 ml wody. 1,5 kg ziemniaków, małe jajko, 2 łyżki mąki pszennej, pół białej cebuli z przypraw. Po płaskiej łyżeczce oregano, soli i pieprzu.
3: Co to za przepis? My pytamy, a wy mam nadzieję, że to odpowiadacie.
2: To jest ten przepis z kategorii...
3: Trudne się wylosowało, ale...
2: Słuchaj do końca.
3: Tak.
2: Właśnie. O tak bym powiedział. Słuchaj do końca. To jest ta kategoria. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność? Halo.
5: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
5: Kamila, miło mi.
3: Kamilo, jaki masz przydomek?
5: Przydomek?
2: Tak, no cokolwiek.
3: Żebyśmy mogli wiedzieć, Bolesław Chrobry, to jaki
5: moja
3: jest...
5: Moja siostra mówi do mnie Kami i bardzo to lubię.
3: Kamila Kami, dobrze. Tak jesteś zapisana tak. W takim razie w naszym rejestrze zwycięzców i
5: powiem szczerze, przegramy. Że nie dosłuchałam do końca przepisu, ale jak zaczęłam słuchać, to myślałam, że to wygrać. Ale poczekaj, my nie zapytaliśmy,
3: co to za przepis, więc uwaga. Kamilo... Co to za przepis?
5: Wydaje mi się, że jest to przepis na bograsz.
2: Ale wydaje ci się,
3: czy to jest twoja odpowiedź?
5: Moja odpowiedź.
3: To droga Kamilu, w zasadzie nie droga Kamilu, to jest fatalna odpowiedź.
2: Żenująca. W ogóle naprawdę powinnaś słuchać do końca, a jak nie słuchasz do końca, to po co dzwonisz? Bez sensu.
3: Tak.
2: Strata czasu. W ogóle
3: jakby
2: strata czasu.
3: Na miejscu twojej siostry, ja już bym nie mówił na ciebie Kami, ja bym po prostu już do ciebie nie mówił.
2: A ja bym po prostu mówił Fami, jak Fama. To jest skrajna nieodpowiedzialność w ogóle dzwonienie w ten sposób. Dobrze, papa.
3: Zrzuciliśmy ten telefon.
2: Tak. Nie będziemy zdawali się możliwości wytłumaczyć, broń Boże, no gdzie? Czekamy na kolejne telefony. 22 827 72 05. Składników jest dużo, ale potrawa jest relatywnie prosta moim zdaniem.
3: Tak. Prosta i dosyć popularna, uważam.
2: Prosta, dosyć popularna, jest przyjemnie, fajnie, więc liczę na to, że faktycznie znajdziemy tego jednego słuchacza, który odpowie poprawnie. Dzień dobry.
3: Z kim mamy przyjemność?
6: Dzień dobry. Z Martyną bez przydomka.
3: Martyno, czy to ty wygrałaś w SMS-ach poprzednią rundę?
6: Oczywiście.
2: Tak, Martyna bez przydomka, ja wiem. Martyna bez przydomka wygrała w SMS-ach poprzednią rundę. Martyna swoją drogą jest utytułowaną zawodniczką. Przytoczę statystyki Martyny tylko całego tego roku. Jedna ciekawa rzecz jest z tego. Mamy bardzo dużo zwycięstw SMS-owych i uwaga, dzwoniła 2 razy, dwa razy przegrała. Ani razu nie ma zwycięstwa.
6: Oj, nie wydaje mi się.
2: No i w tym roku wydaje mi się, że tak było. Oj, chyba Martyno, tak było w tym roku.
6: Musicie uzupełniać statystyki na bieżąco.
2: Kiedy wygrałaś?
3: Proszę podać datę i godzinę i przepis.
6: Było to o godzinie 9, ale dnia nie pamiętam.
3: A, no właśnie.
2: No ja nie mam zwycięstwa.
3: Słuchaj, ja też widziałem, nieraz widziałem na stacji metra. Nie, no ja miałem bilet,
2: o,
3: ale...
2: O, przepraszam, nie, kłamałem. Faktycznie, jest, znalazłem zwycięstwo. Tak, jest, jest jedno zwycięstwo. Przepraszam, oszukałem. Nie zauważyłem. Przepraszam. A, zapodziało się. Przepraszam, Martyno, że od samego startu już zacząłem przypominać o twoich wadach, bo nie powinienem tego robić.
3: Właśnie, są też zalety. Martyno, co to za przepis?
6: Moim zdaniem to gulasz po węgiersku z plackami ziemniaczanymi.
3: Czy to jest twoja oficjalna odpowiedź?
6: A,
3: no, czy ta litania rzeczy, które wymieniłaś, nie ma po prostu jakiejś swojej nazwy?
2: No.
6: Gulasz węgierski i placki ziemniaczane.
3: To tak się mówi. Idziesz do restauracji i w menu widzisz danie, które z takich rzeczy się składa i tak się nazywa.
6: Zdecydowanie tak.
3: No, to chyba nie za często chodzisz po restauracjach.
2: To nie za często chodzisz po restauracjach.
3: No, nie wiem, po stołówkach, gdziekolwiek.
2: Ale wydaje mi się, że Martyna bardzo ułatwiła innym uczestnikom tak. rozwiązanie tego przepisu. Niestety Martyna nie potrafiła połączyć tych kropek, co nie świadczy o niej zbyt dobrze. Tak czy inaczej.
3: Fatalnie.
2: Żenująca odpowiedź.
3: Żegnaj.
2: Przepraszam. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
0: Halo Campus.
2: Dzień dobry, cześć, Patryku. Ty też jesteś człowiekiem,
3: który... Czy Patryk jest zapisany jako paprycjusz u nas w rejestrze?
2: Tak, mi się
3: potwierdzasz?
2: Wydaje.
0: Może być.
3: Patryku, nie przedłużając.
0: Jedna wygrana, jedno... ja mam pytanie do Kamila. Była bardzo blisko?
2: Nie odpowiem na to pytanie. Nie udzielamy odpowiedzi na poprzednie...
3: O, to paprycjuszu, teraz mamy pytanie do ciebie. Czy jesteś bardzo daleko?
0: Tak. Czy wiesz, gdzie jest Rondo z Palmą?
3: Jeszcze raz, przepraszamy.
2: Rondo z Palmą.
0: Gdzie jest Rondo z Palmą?
3: Rondo z Palmą. Coś kiedyś słyszałem.
0: To nie tam.
3: Okej, dobrze. To my też tam nie jesteśmy, więc dobrze, że tam się nie spotkamy. Patrycjuszu, co to za przepis?
0: Placek po węgiersku.
3: Powiem ci tak.
2: Panie Patrycjuszu.
3: Jak dzwoni człowiek konkretny, to jest i konkretny dźwięk.
2: Dokładnie. Gratulacje, panie Patrycjuszu. No dokładnie o to chodziło. Placki po węgiersku.
0: Ja chciałbym podziękować poprzedniej słuchaczce, bo bardzo mnie nakierowała, więc to zwycięstwo chciałbym jej zadykować, ale wpisz do mnie.
2: A właśnie, no właśnie...
3: Co że w rankingu masz wpisać jednak...
2: Nie, no oczywiście, no, że wpisałem do Patryka, no a do kogo innego miałem wpisać. No, panie Patryku, pamiętaj, że zwycięstwo należy tylko i wyłącznie do ciebie, nikomu go nie zawdzięczasz. Ty bierzesz na siebie zawsze to ryzyko tego, co się może potencjalnie źle wydarzyć. Więc Patryku, wielkie
0: jakie
2: gratulacje,
0: ryzyko,
2: świetna
0: jak
2: robota.
0: Jakie ryzyko, jak podpowiedziała?
2: Nie, panie Patryku, ty zawsze bierzesz to na swoje barki, pamiętaj o tym, zasługujesz na wszystko, co najlepsze w twoim życiu. Zwyciężyłeś w recepturnieju i masz prawo przez cały tydzień razem z Mateuszem z Chorzowa jeść placki po węgiersku. Znaczy robić sobie, przepraszam, placki po węgiersku.
3: A później jeść.
0: Super.
3: Trzymajcie się, pa, pa.
2: Na razie. No Martyna, bo bolą mnie, wiesz, bolą mnie takie...
3: Dziewczyna miała potencjał.
2: Moja, no było tak naprawdę dobrze. No było tak, wiesz, tak powiedziała, że no, rozłożyła dwa przepisy na dobrze rozwiązała dwa przepisy, ale ten jeden połączony jednak jej nie wyszedł. No szkoda, naprawdę szkoda.
3: Takie jest życie, moi drodzy. Takie jest właśnie recepturni. Za chwilę wielki finał, zostańcie z nami.

0: Mieliśmy pewien tak zwany spór przed wejściem na antenę, ale już został zażegnany.
1: Tak, tak, tak. Kłóciliśmy się, czy pewna słuchaczka wygrała, czy przegrała, bo Kamil nie zapisał i drogą tak zwanej dedukcji doszliśmy do tego, że jednak przegrała.
0: Tak, ale już wszystko jest dobrze. Już nie ma żadnych problemów.
1: Już można spać spokojnie. Tak. Teraz się zacznie, tyle wam powiem.
0: Teraz już będzie tylko lepiej, moi drodzy, zobaczycie. Zobaczycie.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić? Ja wjeżdżam cały na biało, ze składnikami, od razu.
0: Tak, tak, dobra.
1: Nie zostawiam im pola do interpretacji.
0: Dawaj.
1: 30 deko mąki pszennej tortowej, 10 deko prawdziwego masła, 20 deko płynnego jasnego miodu, 5 deko kandyzowanego imbiru, 2 deko przyprawy do piernika, po łyżeczce kakao i imbiru w proszku, płaska łyżeczka sody oczyszczonej. Co to za przepis? Trudne się wylosowało, prawda? Nie wiadomo, co to może być.
0: Nie, no nie wiadomo, no. Ja ci potem powiem, że nie wiadomo.
1: Dobrze,
0: no,
1: daliśmy to na finał.
0: Ja ci powiem, że to nie wiadomo nigdy.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale to ci powiem, jak odpowiedzą już w końcu. Spokojnie.
1: A, właśnie, bo ja muszę zobaczyć, czy ktoś dzwoni, bo wyłączyłem.
0: 228272205. Tutaj się dzieją rzeczy. I pamiętajcie o tym, że jak chcecie wygrać, jak chcecie naprawdę dostąpić takiego pełnego zwycięstwa i poczuć, jak to jest uczestniczyć w recepturnieju, najlepiej jest zadzwonić.
1: Kamilu, musimy to ustalić, zanim odbierzemy pierwszy telefon. Czy oczekujemy pełnej, kompletnej nazwy? Taka,
0: ja bym chciał, tak, bo brakuje...
1: Pełna, kompletna nazwa.
0: To jest pełna, kompletna nazwa, bo tam jest to jedna ważna rzecz w tym wszystkim i moim zdaniem jest ona istotna. Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry. Witam, Grzegorz z tej strony.
1: Dzień Grzegorzu, dobry. Grzegorzu, jaki masz przydomek?
3: Kiedyś mówili na mnie Łysy z Brazers.
0: Okej.
1: Czy jest to, tak ci powiem, tak na przyszłość.
0: Czy ty masz, czy zapisaliśmy cię jako recepturnikowego geniusza, czy nie?
3: Nie.
1: Okay.
0: Grzesiek Gregory, to też nie ty?
3: To też nie ja.
1: Czyli Grzegorz Łysy możemy cię zapisać, tak?
3: Może być.
1: Dobrze.
0: Grzegorz Przedszkole, to też nie ty?
3: To też nie ja.
1: Kamil właśnie przegląda swoją skrzynkę kontaktów w telefonie. To nie jest, to ale nawet to jest nie chyba... jest ranking recepturny. On po prostu sprawdza, czy się znacie prywatnie.
3: Nie, bo... Chodzi o to, że w recepturnieju nie biorę udziału na ogół, gdyż jestem w pracy, a dzisiaj nie.
0: Ale w SMS-ach też nie piszesz?
1: Po tym, jak się przedstawiłeś, to boję się pytać, gdzie pracujesz, ale już nie idźmy w to. Grzegorzu, co to za przepis?
3: Ja bym... moją odpowiedzią są ciasteczka korzenne.
1: Grzegorzu, nie dziwię się, że straciłeś pracę.
0: Naprawdę żenujące. Panie Grzegorzu, jeszcze raz zapytam, czy ty odpowiadasz w SMS-ach również?
3: Nie, w SMS-ach nie.
0: Okej, dobrze.
1: Czyli to debiut, rozumiem.
0: Czyli to debiut.
1: No to kiepski debiut.
0: To tragiczny debiut.
1: Jeśli byłbyś reprezentacją piłkarską, to najprawdopodobniej byłbyś San Marino. Żegnaj, pa, pa.
0: No i już. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to Mateusz, syn piekarza, bo tak ci zapisaliśmy.
4: No tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Powiedz nam, gdzie teraz jesteś i dlaczego tam jesteś?
4: Wstałem, gdyż pracowałem od 2:40 do godziny 8:00.
0: Ojej.
1: W piekarni?
4: No tak, wypiłem herbatkę, przespałem się i jadę teraz dalej kontynuować swoją pracę.
0: No dobrze, panie.
1: A powiedz mi, czy da się do tego przyzwyczaić, do takiego wstawania w środku nocy?
4: Kurczę, chyba tak, da się. Jest to trudne, trzeba zrobić drzemkę sobie właśnie w ciągu dnia i jakoś to się da pogodzić. A i chodzić spać o 22:00, najpóźniej. O 22:00, najpóźniej.
1: To było właśnie moje następne pytanie, o której chodzisz spać, ale teraz zapytamy cię o najważniejszą rzecz dzisiaj, Kamilu.
0: Co to za przepis?
4: Czy będą to, moi kochanie, chrupiące pierniczki imbirowe?
0: Panie Mateuszu...
1: Zadzwonił do nas profesjonalista i odpowiedział.

0: Uszu, to my dziękujemy. Naprawdę, to była czysta przyjemność. To była naprawdę czysta przyjemność. Naprawdę.
1: Dziękuję wam, panowie redaktorze.
0: Nie, to my dziękujemy, panie Mateusz. No robisz naprawdę świetną robotę, że w ogóle jesteś razem z nami. Cieszymy się, że zadzwoniłeś. Przepiękna rzecz. Henio mówi, że pozdrawia cię. Pisze, że pozdrawia ciebie również.
2: A Mateusz, jeszcze jedna rzecz. Jakbyś miał znaleźć jakąś jedną osobę, która na twojej drodze życiowej, która w ogóle w twojej całej historii doprowadziła do tego, że jesteś tutaj i jakby udzielasz tej prawidłowej odpowiedzi. To kto to by był?
1: Pamela Anderson.
0: No i super. No i
2: pani Pamelo, gratulujemy. Zrobiła pani doskonałą robotę. Trzymaj się, hej.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
5: Reklama. Mateusz zwyciężył w rundzie SMS-owej.
6: Mateusz przez 2S na końcu.
5: No świetna robota też. No widzicie, moi drodzy, da się to zrobić poprawnie, da się wszystko zrobić elegancko, da się odpowiedzieć i da się przede wszystkim zwyciężyć i doświadczyć wiecznej chwały i glorii od nas. Nie wszystko musi być tak źle. Nie wszystko. Nie.
6: Też da się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie i z tymi wiadomościami przybyła do nas właśnie o godzinie 9.32 Marta Roguska.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Nowe alerty RCB dla województwa podkarpackiego i lubelskiego. Korea Północna przetestuje nowe pociski. Nowe informacje w sprawie sytuacji przy wschodniej granicy. Po poradnym odwołaniu alertu RCB mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali kolejny komunikat ostrzegawczy. RCB poinformowało o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. W alercie przekazano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy mają śledzić kolejne komunikaty. Wcześniej, po pierwszej fazie ataku, RCB informowało o jego zakończeniu i braku zagrożenia na terenie Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło jednak ponowne działania polskie.

0: polskiego lotnictwa. Korea Północna testuje zmodernizowane pociski i zapowiada wzmocnienie sił przy granicy z Koreą Południową. Nowe pociski mają autonomiczny system precyzyjnego naprowadzania i mogą osiągać zasięg nawet 115 km. Północno-koreański dowódca wezwał do rozmieszczenia przy południowej granicy najbardziej śmiercionośnych i niszczycielskich sił uderzeniowych. Test jest częścią 5-letniego planu modernizacji północno-koreańskiej artylerii i sił rakietowych. Pjongczang od kilku lat rozwija uzbrojenie zdolne do rażenia terytorium Korei Południowej. Po kilku dniach zachmurzenia nad Tatrami wreszcie pojawiło się słońce. Z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. Śnieg zaczął padać w wyższych partiach gór już w poniedziałek. Warunki turystyczne powyżej górnej granicy lasu są trudne. Szlaki są zaśnieżone i oblodzone, a szczególnie ślisko jest w rejonie cieków wodnych. Powyżej 1800 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. TOPR ostrzega, że w ciągu dnia mogą schodzić samoczynne lawiny z mokrego i ciężkiego śniegu. Po słowackiej stronie Tatr obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Od dziś w Muzeum Azji i Pacyfiku można oglądać nową wystawę. O szczegółach Kuba Woźny.
1: O 18:00 zacznie się wernisaż wystawy Przemiany. Dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku. W zbiorach muzeum znajduje się 77 tysięcy różnych zdjęć. Ekspozycja skupia się na 80 fotografiach ułożonych w pary tematyczne. Zdjęcia dotyczą m.in. życia miasta, pracy i odpoczynku. Nie brakuje też motywu podróży czy ryżu, który w kulturach Azji odgrywa kluczową rolę. Najstarsze z fotografii mają ponad 100 lat. Najnowsze wykonano we współczesnej technice cyfrowej.
0: Wystawę można zwiedzać do 24 stycznia przyszłego roku.
2: Korki. No hej, godzinę temu informowałem Was, że sytuacja mogłaby być lepsza i ponowię swój komunikat. Sytuacja mogłaby być lepsza. Okazuje się, że niska temperatura rano sprawia, że na przykład ludzie postanawiają jeździć swoimi samochodami i się korkować. Ale ja Jana Pawła II, jeśli zbliżacie się do ronda ONZ i jedziecie w kierunku dworca centralnego, to chwilkę postoicie tam w korku.
3: Pogoda.
4: Ciepło nie jest dzisiaj. I nie będzie ciepło dzisiaj. No jest 16.
2: Koniec. Radio Campus. Same sztosy.

0: Moses Boyd i Stranger Than Fiction. Ten poranek był dosyć interesujący. Dużo się z niego nauczyliśmy.
1: Tak. Ja na przykład się nauczyłem dzisiaj, Kamilu, że nie warto przejmować się tym, kiedy rano jest zimno i ciemno. Bo dzień może rozkręcić się w naprawdę przyjemnym kierunku.
0: Naprawdę ciekawy sposób, prawda? To prawda. Ja się nauczyłem dzisiaj, że Filip Heiser wziął ślub z 20-latką.
1: I już nagrali podcast.
0: I już nagrali podcast.
1: I już za nimi było napisane to Filip i Bianka Heiser.
0: No i super.
1: Na ekranie. Mam nadzieję, że będą kontynuować wspólny format. Ja już nie będę słuchał, ale trzymam kciuki.
0: Ale jeden odcinek przysłuchałeś?
1: Fragment. Okay. W całości, stary, jakbyś przesyłał minutę, to już by ci wystarczyło.
0: Nie mów.
1: Jak się nazywa.
0: Dobra.
1: Kochani, ten podcast w formie programu radiowego z muzyką nazywał się Kapitan Poranek, Kamil Kuć.
0: Filip Wolczak.
1: Dziękujemy!

0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Reklama.

0: Fucking hell. Radio Campus.
1: Same sztosy. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy godzinę 10 na zegarze właśnie. I zapraszam was w związku z tym na audycję Efemerydy, którą prowadzę ja, Zuzia, czyli Susk. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj dużo nowości. Dużo nowości, które są niejednoznaczne emocjonalnie. Próbuję znaleźć dobre słowo piękne na to, ale pogoda nie pomaga i trochę do tego nawiązuje Kamil Piwot, do pogody w najnowszym numerze Topka, czyli numerze z albumu Henryk na wrzesień. I jak sobie dzisiaj słuchałam w drodze na audycję, to pomyślałam, że jest to wspaniałe, że Kamil nagrywa po prostu te numery w danym miesiącu albo chwilę przed danym miesiącem, i wrzesień akurat wyszedł tak dość późno, ponieważ mamy 24 września, ponieważ Kamil po prostu późno miał studio w tym miesiącu. I jest to dla mnie wspaniałe, że faktycznie nagrywane one są mniej więcej w tym okresie, w którym są wypuszczane do szerszej publiczności. I to jest super, bo można by to było nagrać wszystko w styczniu i potem sobie wypuszczać po kolei. Natomiast na pewno nie miałoby takiego klimatu i nie byłoby tak autentycznie oddające stan, który na przykład widzimy za oknem. I no dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, jest ciężko, trudno było wstać na pewno, no mi na pewno, i nie jest to, nie są to wymarzone warunki, przynajmniej dla mnie, i bardzo za latem już tęsknię. I niedawno sobie odpuliłam po raz pierwszy w tym roku, chyba po raz pierwszy, na pewno po raz pierwszy w tym znaczeniu jesiennym, kaloryfer Łonej Webera. Jeszcze go dzisiaj nie słuchamy, pewnie podczas następnych audycji pojawi się ten kaloryfer, natomiast teraz Topka, wrzesień od Kamila Piwota. Trochę o, to dużo o słońcach, trochę o wrześniowym słońcu, natomiast głównie o tym, jak inaczej widzi niebo Kamil, a widział niebo jego dziadek, jak potrafi się to różnić, jak jeden widok potrafi się różnić międzypokoleniowo i z czym się kojarzyć międzypokoleniowo. Także no, wspaniała rozkmina na rozpoczęcie audycji. Topka, wrzesień, Kamil Piwot, zapraszam.

0: To była topka wrzesień, Kamil Piwot. Otrzymaliśmy tutaj SMS-a w studiu, że ten numer był już dzisiaj grany i co to za powtórki. Proszę państwa, byłoby wam smutno, gdybyście wiedzieli, jaka jest moja playlista, bo gram sobie 3 numery na zmianę i na pewno nie trwa 2 godziny taka moja codzienna, ale Kamil Piwot jest tak wybitny, że pewnie będzie tutaj ten nowy numer grany jeszcze przez 150 tysięcy razy w ciągu tego dnia. Póki się go nie nauczymy na pamięć, nie będziemy krzyczeć na koncertach. To jest faktyczny powód tego, dlaczego słyszycie taką wspaniałą powtórkę. No i nie wiem, czy też jestem pierwszą osobą, która przychodzi do was z nowością od Fiszamade Tworzywo na ficie ze Szczylem. Natomiast muszę to zagrać i muszę z wami tego posłuchać, bo jest to numer wzruszający. No, Fisz to jest jeden z moich ulubionych tekściarzy w Polsce. To są naprawdę, naprawdę wybitne rzeczy i też wybitna Nawilka swoją drogą, która jest nie do podkradnięcia, może tak. I flow, i stylówka, i sposób pisania jest po prostu jedyny w swoim rodzaju, jest wspaniały. Bardzo mojej wrażliwości odpowiada i zawsze odpowiadał. Mojej wrażliwości, chociaż trochę mniej, ale styl ma jakieś takie numery, które bardzo do mnie trafiają, jest Szczyl, więc to połączenie naprawdę jest godne tego, żeby tego posłuchać sobie na antenie, mimo tego, że klimat nie jest napawający nadzieją. I ogólnie to jest taki numer piruety, w którym słychać zawód współczesnością i słychać zawód obietnicą, która nawet jeśli tak bezpośrednio tutaj nie wybrzmiewa, to pewna obietnica była dana pokoleniu starszemu ode mnie, że ten nowy świat w jakiejś tam formie będzie lepszy i technologia uczyni go lepszym, a dziś no, mamy do czynienia z jakąś technokracją, która nie jest przyjemna za bardzo i momentem takim granicznym, jako że mamy wrzesień, o którym również Fisz tutaj wspomina, jest World Trade Center, przy okazji którego można było usłyszeć wielokrotnie w telewizji, że pewna era się skończyła i już teraz, już to będzie tylko gorzej. No i różne to były obietnice, przewidywania i w różnym stopniu się spełniły, ale jedno jest pewne, nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. I popłaczmy sobie trochę nad tym, że nie jest dobrze. Przy 5-minutowym numerze Fisz Emadę Tworzywo, feat. Szczyl, piruety. Zapraszam.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać.

Kocham kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

Wpisz Emadę Tworzywo, Szczyl, Piruety. Pięknie, pięknie dziękujemy. Wspaniały to jest numer. Niesamowite naprawdę. I wow. Wow. No ja jestem fanką Fiszy Mady Tworzywo, więc też obiektywna za bardzo nie jestem. Trochę więcej obiektywizmu mam wobec Szczyla, chociaż też wielką, wielką sympatią do niego pałam. No i Szczyl też jest aktywny wydawniczo. Wrócił trochę ze swojej takiej muzycznej przerwy, podczas której grał w filmach i przeróżne inne rzeczy robił. I słychać, że ma... Że walczył z presją, że walczył z taką presją, którą sam na siebie narzucił, która zawsze trochę jest z zewnątrz, ale ta najcięższa pochodzi z własnej głowy. I o tym wspomina w najnowszym singlu Paranoja. Nie o tym jest ten singiel, ale to jest tak luźno wrzucone do tego singla. Singiel nazywa się Paranoja, autorstwa Szczyla i Bruno. Jest to trzeci singiel z nadchodzącego albumu, który jak widzę na Geniusie, nazywa się Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Ach, proszę państwa, no Szczyl ma taką wrażliwość w sobie, która faktycznie łatwo przychodzi mu jej przelanie na papier i nawet jeżeli te teksty nie są zbudowane wokół czegoś konkretnego, to tak skojarzeniowo po prostu działają i są super. Zapraszam do odsłuchu, 2 minutki, więc nie za długie. Paranoja, Szczyl.

na kolejny weekend. Szczyl, paranoja. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Kontynuujemy Polskę, kontynuujemy nowości, ale poza Polską wychodzimy troszeczkę poza tę Polskę, ponieważ wychodzimy do Białorusi. Pojawił się numer we współpracy Domsun i Ciepłych Breaków, gdzie chłopaki z Domsun nawijają, śpiewają po białorusku. Jest to również ich produkcja. No, super jest ta produkcja. I pojawia się tam jeden z Jakubów, jeden z Kubów z Ciepłych Breaków. Kuba Wrotek, Juszkiewicz Wrotek konkretnie. I tego posłuchamy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, ja zgadzam się z każdym słowem, które Kuba tutaj zarzucił, bo postawił tutaj też taką piękną kropkę w tym numerze Wolna Palestyna, Ukraina i Białoruś. Więc tak, no, wolna Ukraina, Palestyna i Białoruś. Trudne do zarapowania. Co prawda to jest taki zlepek sylab, że ja już się pokicikałam, no proszę państwa. Niestety białoruskiego nie znam, więc nie rozumiem, a chciałabym. Może kiedyś będę w stanie. Cypher, Domsun, Ciepłe Breaki. Zapraszam.

Domsun, ciepłe breaki i ich cypher. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Wychodzimy z Polski na teren Europy, ale nie na teren Unii Europejskiej. Chciałam powiedzieć, ja nie wiem, może to by było nawet śmieszniejsze, gdybym powiedziała, że wychodzimy z Polski, tak jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ponieważ trochę o tym też, co się tam wydarzyło, wspomina Skepta na nowym singlu, zapowiadającym pierwszy album od jakiegoś dłuższego czasu, singiel Innocent Smile. Na refrenie jest Shugs i ten album będzie się nazywał Fork and Knife, czyli widelec i nóż. Będzie to... Tak, będzie to ten album, tak się gubię, bo myślę, jest tu dużo do powiedzenia generalnie o tym wszystkim. Myślę, od czego zacząć, ale może zacznę politycznie, ponieważ Skepta jest w tym traku polityczny i wypowiada się w temacie dość gorącym, myślę, w wielu krajach Europy, czyli w temacie imigranckim. I wypowiada się tak... dość jednoznacznie, ale nie rozwija tego tematu jakoś turbo mocno, bo mówi po prostu, że premierzy, tłumaczenie wolne w moim wykonaniu, proszę państwa, premierzy kłamią i traktują nas jak idiotów, w jaki sposób jesteś w stanie to obrócić tak, żeby oskarżyć o to imigrantów i o tym, że nie ma miłości dla imigranckiego dziecka w tym kraju i pyta się, czy to był COVID, czy to przez Brexit, o co chodzi, więc widzi ten problem bardzo, bardzo jednoznacznie. Numer Innocent Smile jest naprawdę świetny i słychać, kurczę, że Skepta faktycznie wpłynął na międzynarodowe takie umocowanie grime'u brytyjskiego na całym świecie. I w Polsce to bardzo, bardzo słychać. Polski grime, to jest mój take, że jest mocno, mocno skeptowy, bardziej niż jakikolwiek inny. No ale to dobrze, generalnie jak czerpać inspirację, to z dobrych rejonów, tak myślę. A po nowym numerze Skepty, po Innocent Smile, chciałabym posłuchać numeru jako chyba największego hitu z albumu Konnichiwa, który teraz obchodzi dziesięciolecie, który z okazji dziesięciolecia też wyszedł taki merch limitowany i też zszedł na pniu. Proszę państwa, już się nie da tego kupić. No, to nie dziwię się, też się nie dziwię, bo to też album typu legendarny Konnichiwa. Także najpierw nowości Innocent Smile od Skepty, a potem dziesięciolecie That's Not Me z Jamie na ficie też od Skepty. Zapraszam.

0: Potrzebujesz jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: Reklama.
3: Mamy godzinę 10.30 i serwis przeprowadzi Marta Roguska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Trwa ustalanie przyczyn pożaru w stacji Starlinku oraz wizyta premiera Bułgarii. Według wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego pożar stacji Starlinków na Mazowszu może mieć związek z wojną hybrydową. Chodzi o naziemną stację w powiecie grójeckim, która jest ważnym punktem przesyłania internetu. Za jej pośrednictwem połączenie trafia także na Ukrainę. Stację obsługuje państwowa firma Exatel. Poważniejsze zakłócenia sieci mogłyby utrudnić działanie usług zależnych od internetu, m.in. części systemów bankowych czy bankomatów. Przyczyny pożaru są jednak nadal wyjaśniane. Premier Donald Tusk spotka się z szefem rządu Bułgarii, Rumenem Radafem. Więcej o tym Kuba Woźny.
5: Według zapowiedzi Centrum Informacyjnego Rządu politycy omówią stosunki polsko-bułgarskie. Nacisk położą na temat współpracy gospodarczej. Rozmowy mają też dotyczyć m.in. kwestii bezpieczeństwa i perspektywy rozwoju współpracy regionalnej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, takie jak negocjacje w sprawie budżetu Unii na lata 2028-2034 czy polityka migracyjna.
3: Wizyta premiera Bułgarii w Polsce będzie pierwszą od 15 lat. Maroko ma wyborczego zwycięzcę. Liberalno-centrowa Partia Autentyczności i Nowoczesności zdobyła najwięcej mandatów we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Według wstępnych wyników obsadzą w parlamencie aż 97 posłów. Niespodzianką jest powrót Islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju.

rozwoju, która zdobyła aż 54 mandaty. Frekwencja udziału w wyborach wyniosła 38%. Teraz król Mohamed VI ma wskazać premiera z partii, która wygrała wybory.

To był Anderson .Paak i Cordae, numer A Good Day, numer zapowiadający ich wspólny album. To jest w ogóle niesamowita wiadomość. Ich wspólny album Heavy is the Crown. Ja już wielokrotnie się wypowiadałam, co uważam o tej współpracy Andersona .Paaka i Cordae, bo wydali przed tym albumem chyba ze 3 wspólne single. Raz jeden do drugiego przyszedł, raz drugi do pierwszego i tak to się działo. No i postanowili wydać wspólny album. Mega, mega, mega się cieszę, że to dochodzi do skutku. Co prawda ten pierwszy singiel, A Good Day, nie porwał mnie jakoś wybitnie i zrobiło mi się całkiem przykro, no ale mają chłopaki jeszcze 10 szans, żeby było wybitnie, bo będzie tych numerów 11. Numer wyjdzie w oktober, to jest jaki to jest? Październiku, to jest październiku, za miesiąc wyjdzie, 23 października. Mi się zawsze te angielskie miesiące mylą, już te końcoworoczne, typu oktober, november, zawsze sobie muszę tak być, a co to za miesiąc? Ale tak, oktober, październik. Chyba, że nie. Chyba, że nie. Proszę Państwa, posłuchamy sobie dalej. Schodzimy już z tonu smutnego, raczej sobie będziemy słuchać anglojęzycznych, bardziej komfortowych niż niekomfortowych numerów. Przed nami Joy Crookes i Denzel Curry w numerze Painkiller. Piękna, piękna linia melodyczna, piękny wokal, trochę Amy Winehouse'owy. Ja jak słyszę w wokalu kobiecym trochę tej Amy Winehouse'owości, to jestem przyciągnięta, bo bardzo tęsknię za Amy Winehouse. I no cóż, dobrego słuchania wam życzę. Joy Crookes, Denzel Curry, Painkiller.

Joy Crookes, Denzel Curry, Painkiller. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Zostajemy w angielskojęzycznych utworach, natomiast przenosimy się geograficznie w rejony nietypowe, ponieważ Shay Lia, której sobie posłuchamy, pochodzi z Djibouti, jest francusko-dżibutyjską. Pierwszy raz powiedziałam to słowo. Cieszę się, że to zrobiłam. Francusko-dżibutyjską artystką, która mieszka w Quebecu, w Kanadzie, w Montrealu konkretnie. I ta muzyka, której sobie posłuchamy, jest taka elektroniczno-popowo-soulowa, we współpracy stworzona z Kate Ranadą, więc ten pierwiastek elektroniki jest tam słyszalny. Numer nazywa się So Good i jest to wrześniowy singiel Shay Lia z początku tego miesiąca. Zapraszam do słuchania, zapraszam do oddania się temu, co tu się dzieje, bo jest czemu.

Shaylee, aj Kate Ranada, So Good. Wspaniały numer do leżenia przy słońcu, którego nie ma za oknem. Niestety, rest in peace, słoneczko, mam nadzieję, że jeszcze wyjdziesz w tę jesień. Rok temu chyba było tak, że jakoś w październiku nagle było z jakiegoś powodu, znaczy nie wiem z jakiego powodu, myślę, że wiemy z jakiego powodu pogoda tak szaleje, no ale też było bardzo ciepło i słonecznie. Może coś takiego się znowu wydarzy ku mojej egocentrycznej, egoistycznej uciesze. A może nie, zobaczymy. No coś, co na pewno wiemy, to to, że zbliża się wielkimi krokami, albo może mniejszymi, GTA 6 i widać tego objawy różnie, różnorako w kulturze. Między innymi w ten sposób, że zapowiedziany został album Grand Theft Auto 6, The Album, autorstwa Various Artists, różnych artystów. No to jest po prostu soundtrack, tak? On ma 30 parę numerów, wyszło kilka dopiero zapowiadających, promujących grę. Chociaż myślę, że nie trzeba jej promować jakoś turbo. No ale na tym soundtracku widzimy duże ksywy. Widzimy Future'a, Metro Boomin, widzimy Young Lina, Travisa Scotta, Pink Panthers, Fred Again. No i widzimy, słyszymy Keitha Richardsa również, który trochę wyróżnia się w tej plejadzie raperów i takich bardzo współczesnych artystów. To jednak ziomal z The Rolling Stones. Myślę, że pasuje do GTA. Tak przekornie, ale pasuje. I ten numer jest, jak przesłuchałam tych wszystkich, to wydaje mi się po prostu najfajniejszy z całego tego soundtracku, który póki co wyszedł. No jeszcze 30 numerów wyjdzie, więc może któreś będą lepsze. Zobaczymy. Więc posłuchamy czegoś, czego rzadko słuchamy na antenie, bo chyba nigdy nie grałam The Rolling Stones, ani nikogo z The Rolling Stones. Może się mylę, ale nie pamiętam. Więc Keith Richards jest nowością, świeżynką w audycji Efemerydy na Radio Campus. Bright Lights, Big City z soundtracku do GTA 6.

Bright Lights, Big City, Keith Richards z nowego soundtracku do GTA 6 nadchodzącego. Nie wiem jak wy, ja zatrzymałam się na GTA San Andreas i też nie grałam jakoś namiętnie i z jakiegoś powodu byłam mega w szoku. Mimo wszystko, będąc świadoma, jaki progres zrobiła branża gier wideo i grafika gier wideo przez te x lat, to i tak zobaczyłam, jak wygląda GTA 6 i byłam jak, wow, ładnie, to już nie to samo, co GTA San Andreas. Ale jakbym miała grać w GTA, to pewnie tak w San Andreas, no nie oszukujmy się. Słysząc Keith Richards, mam w głowie tylko jeden numer i nie jest to numer Keitha Richardsa, tylko jest to numer Kadeta Szewczyka, który takie piękne wersy napisał. Napisał i nawinął, żebym tutaj nie przekręciła, czy coś tam, jest, nie. Boże, to są takie piękne, ja się tak boję, że ja je tutaj popsuję, ale generalnie kończą się tak. Czy Keith Richards za biurkiem, to dalej ten sam Keith Richards, a chwilę potem Kadet rzuca praca to praca, ale raper to raper. I trochę to są zmierzenia, które teraz mam mocno w głowie i tym, co jest moją pracą, a co jest moim powołaniem i ile energii można tak naprawdę dać w pracę, kiedy deep down wie się, że ja powinnam robić co innego, po prostu powinnam rapować, nie? Ale no, łączenie pracy z rapem, jak rap nie jest do końca pracą jeszcze, albo w ogóle nie będzie, nigdy nie wiadomo, no to są bardzo trudne tematy i ech, no cóż, może to nie jest moja terapia, także się nie będę rozgadywać, zwłaszcza, że zostało nam 5,5 minuty tej audycji, ale chciałabym was pożegnać numerem Everyman Kadeta Szewczyka, numerem, który pochodzi z albumu z 2023 roku, właśnie Kadeta i Siberiana, albumu Poldon Gekko. Jest to super album, ja do niego dość często wracam, ale Everyman to jest numer, do którego wracam najczęściej z całego tego projektu. I tym samym kończymy audycję na dzisiaj. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za bycie tutaj ze mną, za słuchanie ze mną fajnej muzyczki. Mam nadzieję, że posłuchaliście czegoś nowego dzisiaj i słyszymy się za tydzień w czwartek o 10:00. Ja jestem Zuzia Suskę. Miłego dnia i miłego weekendu również. Pa, pa.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

Jamie XCX z kawałkiem Loud Places wita nas 10 minut po godzinie 11. Ja się nazywam Kacper Koźluk i zapraszam serdecznie na dzisiejszy kampus główny. Porozmawiamy o różnych rzeczach. Będzie trochę o fotografii, trochę o dachach zielonych, więc myślę, że każdy coś znajdzie dzisiaj interesującego dla siebie. High Contrast.

0: Status główny.
1: Ze mną w studio jest Antonina Gugała, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i autorka książki Biegnę do Słońca. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: To jest taka... No, miałem przyjemność obejrzeć, przejrzeć tę książkę i tak jak normalnie wyobrażamy sobie, zwłaszcza osoby z takim dalszym backgroundem niż pewnie humanistyczno-artystyczny, no to książka fotograficzna, album kojarzy się raczej z takimi... Że są zdjęcia, są jakieś opisy, a tutaj jest kompletnie inaczej. Ta książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, trochę też o twoi wątek w pracy badawczej, są dużo bardziej poetyckie, dużo bardziej nieoczywiste, tak bym to chyba opisał. I zastanawiam się w ogóle, jak widzisz fotografię jako medium, kiedy próbujesz coś opowiedzieć.
2: Tak, ta książka rzeczywiście jest książką. Mam nadzieję, że można ją czytać i też staram się tak myśleć o fotografii jako o jakimś tekście kultury, który możemy interpretować i analizować i na pewno jest to medium, które bardzo mnie intryguje i tak naprawdę od lat zajmuję się nim i od strony praktycznej, i od teoretycznej. Więc myślę, że dotknąłeś czegoś bardzo, bardzo mi bliskiego. Ja starałam się tę książkę skonstruować tak, żeby tekst i obraz stanowiły równoważne elementy i też bardzo interesuje mnie to, co dzieje się w tych przestrzeniach na styku tych dwóch elementów. Więc ja nazywam tę książkę na swoje potrzeby esejem wizualnym i właśnie ona składa się z fotografii, ale też z takich krótkich wycinków tekstu. To są różne moje zapiski, ale też cytaty z rozmów z moimi dziećmi, różne obserwacje, które poczyniłam przez lata, bo książka, która nosi tytuł Running to the Sun, czyli Biegnę do Słońca, tak naprawdę powstawała przez prawie 6 lat, czy nawet 7 i opowiada o doświadczeniu macierzyństwa, ale właśnie opowiada o patrzeniu z perspektywy doświadczenia macierzyństwa, więc przez lata przyglądałam się temu, po pierwsze, jak zmieniały się moje sposoby widzenia pod wpływem tego doświadczenia, ale też temu, jak moje dzieci tak jakby na moich oczach uczyły się najpierw patrzeć, później widzieć. Więc ta książka jest trochę o tym.
1: Można chyba wprost powiedzieć, że to jest książka autobiograficzna w tym znaczeniu lub bazująca na wątkach autobiograficznych, więc tym bardziej jestem właśnie ciekaw, jak na ile naturalne było dla ciebie przełożenie twojego doświadczenia, które no jest dużo bardziej wielowątkowe niż po prostu opowiadanie jakiejś historii od A do Z na jakiejś konkretnej strukturze narracyjnej, ale na ile właśnie te fragmenty, które wybierałaś, czy na ile te fotografie, które są no bardzo różne, często niełatwo jest się domyślić, co one dokładnie przedstawiają, na ile łatwo było ci wybrać, jak opowiedzieć tę historię?
2: Tak, myślę, że ta książka rzeczywiście w jakiś sposób dotyka, opowiada o moim doświadczeniu, ale bardzo zależało mi na tym, żeby ta opowieść była na tyle uniwersalna, żeby inne osoby też mogły czerpać z tego. I wydaje mi się, że to jest też chyba największe wyzwanie w tym, co robię, czyli taka próba przetłumaczenia doświadczenia, które ze swojej natury jest jakby indywidualne i jest czymś, czego nie możemy przekazać drugiej osobie, więc taka próba przetłumaczenia tego, czy pokazania tego w jakiś sposób stanowi dosyć dużą część tego, czym się zajmuję. Ale jeśli chodzi o wybór fotografii i to, jak one i jak powstawały te teksty, to był rzeczywiście długotrwały proces i ja wyszłam od jakiejś takiej intuicji dotyczącej tego, o czym chciałabym opowiedzieć i tak naprawdę przez te wszystkie lata stopniowo gromadziłam materiał, dodawałam pewne rzeczy, odejmowałam inne i mam wrażenie, że bardzo ważne w tym procesie było to, że on był długotrwały i że miałam czas, żeby ten, jakby ta wypowiedź dojrzewała. I też takim dla mnie ważnym narzędziem jest właśnie coś, co określam jako myślenie obrazem, czyli poza lekturami, rozmowami, ja też bardzo dużo czerpię po prostu z tych wrażeń wizualnych, z obserwacji, z, jakby dla mnie ten zmysł jest bardzo istotny i staram się czerpać z niego jakieś informacje, jakąś wiedzę.
1: A jak rozumiesz w takim razie myślenie obrazem? Może to jest tak intuicyjne, że trudno jest to powiedzieć, ale jestem ciekaw.
2: Tak. No właśnie w tej książce wydaje mi się, że to widać, że to jest, czy mam nadzieję, że to jest gdzieś tam czytelne, że te fotografie w jakiś sposób też opowiadają o tym doświadczeniu, w jakiś sposób je oddają. Więc dla mnie myślenie obrazem to jest jakaś próba przełożenia jakichś refleksji i obserwacji na temat rzeczywistości właśnie na obraz, tak? Czy szukania w rzeczywistości takich widoków, które mogę zaprzęgnąć do tej swojej narracji i po prostu obraz jest dla mnie tak samo traktuję go po prostu jak coś, co można czytać, tak? Że nie patrzę na niego tylko i wyłącznie tak, jakbym patrzyła przez okno, na rzeczywistość za oknem, tylko patrzę też na to, jak ten obraz jest jakoś zakomponowany, jakie skojarzenia się z nim łączą, więc staram się naprawdę jakby tak głęboko, jak to powiedzieć, rzeczywiście dużo uwagi poświęcam temu, na co patrzę, więc w tym sensie wydaje mi się, że można to porównać do procesu myślenia.
1: Jeżeli byście chcieli zobaczyć w tej krótkiej przerwie między naszą rozmową, to przypomnę Running to the Sun lub w polskiej wersji Biegnę do Słońca. Antonina Gugała jest ze mną w studio, a my wracamy do naszej rozmowy za chwilę.

Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala.

0: Campus Główny.
1: Marzenia w czasie, czyli chudy dread na antenie Radia Campus. Mamy 34 minuty po godzinie 11 i wracamy do naszej rozmowy. Ze mną w studio wciąż Antonina Gugałas, autorka książki Running to the Sun, którą możecie sobie zobaczyć w internecie, trochę informacji o niej, ale też jeżeli byście chcieli, to cały czas trwa wystawa, co prawda w Gdańsku. Powiesz może kilka słów?
2: Tak, wystawa to jest osobne

0: projekt. Bardzo zapraszam, serdecznie zapraszam na wystawę, w której biorę udział. To jest grupowa wystawa, która odbywa się w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej w dwóch lokalizacjach, przy ulicy Piwnej i Szerokiej. I wystawa nosi tytuł Z miejsca, w którym stoisz. Kuratorką wystawy jest Gabriela Warzycka. I pokazuje tam kilka fotografii, ale też rysunki. I co ciekawe, wystawa zamyka się w tę niedzielę, więc jest to ostatnia szansa, żeby się tam wybrać.
1: Także jeżeli ktoś nas akurat słucha online w Gdańsku albo wybiera się w najbliższym czasie, to polecamy serdecznie. Ja bym zapytał, jakie jest w ogóle twoje doświadczenie macierzyństwa? I co cię skłoniło w ogóle do wybrania akurat tego tematu na i swoją pracę, drogę artystyczną i badawczą?
0: Tak naprawdę myślę, że warto zacząć od tego, że moje doświadczenie macierzyńskie jest moim wyborem, w sensie, że ja zawsze bardzo pragnęłam zostać matką i tak naprawdę praca nad książką Running to the Sun zaczęła się mniej więcej rok przed tym, jak zaczęłam starania o to, żeby założyć rodzinę. I tak naprawdę od tego się zaczęło, że zaczęłam zastanawiać się nad tym, skąd wzięło się to pragnienie i chciałam zbadać to, na ile to jest właśnie kulturowo-społeczne, na ile to jest jakaś moja indywidualna potrzeba. I poświęciłam prawie rok na lektury różnych książek na temat macierzyństwa, oglądanie filmów na ten temat. Mam wrażenie, że miałam taki okres, kiedy bardzo intensywnie przygotowywałam się do wejścia w tę rolę. Później rzeczywiście w 2021 roku urodził się moje pierwsze dziecko, mój syn. Później dwukrotnie doświadczyłam poronienia i później w 2024 roku zostałam matką ponownie, więc w sumie byłam czterokrotnie w ciąży i mam dwójkę dzieci. I to doświadczenie jest bardzo złożone. Myślę, że właśnie ta złożoność jest czymś, co mnie fascynuje w macierzyństwie, ponieważ ono odbywa się na tylu poziomach i jest tak jakby tak dynamicznie zmieniającym się procesem, wpływającym i na mnie, i na rozwój moich dzieci, że faktycznie bardzo, bardzo głęboko jakoś to doświadczenie na mnie wpływa i to się odbiło i na mojej twórczości artystycznej i też na aktywności badawczej, bo mój doktorat również dotyczy w pewnym sensie macierzyństwa.
1: O tym obrazie, jaki funkcjonuje w mediach, w świecie w ogóle, na pewno zaraz jeszcze porozmawiamy, ale dla mnie, jako dla osoby, która nie miała do tej pory jeszcze styczności, znaczy z macierzyństwem nigdy nie będę miał akurat, ale z rodzicielstwem jako takim, może kiedyś, ale myślę sobie o tym, że ten obraz jednak jest taki, słyszę macierzyństwo i widzę takie właśnie pastelowe kolory, takie wyciszenie, jakieś takie bardzo stonowane zdjęcia, a jednak ta książka, twój esej wizualny kompletnie nie jest w tę stronę, więc zastanawiam się, jak, na ile w ogóle trudno było stworzyć ci taką właśnie swoją własną opowieść, żeby te wszystkie wątki, o których też mówisz, udało się tam zmieścić te różne doświadczenia, które się wiążą.
0: Nawet funkcjonuje takie określenie jak beżowe rodzicielstwo, więc bardzo, bardzo dobrze to opisałeś. Wiesz co, wydaje mi się, że to był... że ja dosyć długo na pewno szukałam formy dla tej książki i dla tej wypowiedzi i znowu myślę, że czas tutaj bardzo mi pomógł i to, że mogłam się temu przyglądać z każdej możliwej strony. Oczywiście to nie jest tak, że ja w czasie pracy nad tą książką zajmowałam się wyłącznie tym, bo zajmuję się wieloma innymi rzeczami, więc ta praca jest trochę tak wetknięta powiedzmy w szczeliny pomiędzy moją pracą zarobkową a opieką, ale cały czas ten temat tej książki był w tyle mojej głowy i starałam się wykorzystywać różne sytuacje do tego, żeby tworzyć fotografie i właśnie pisać. I między innymi na przykład fotografia, która otwiera tę książkę, powstała w czasie, kiedy byłam na placu zabaw z moimi dziećmi i z moim synem i wymyśliłam sobie, że wykonam konkretne zdjęcie już wcześniej podczas pobytu na tym samym placu zabaw. I następnym razem, kiedyś tam zabrałam ze sobą aparat, więc tak, chyba zgubiłam pytanie.
1: Skoro tu jesteśmy, to jeszcze na koniec tej części jeszcze cię zapytam. Właśnie, jakie to są fotografie? W sensie, to są, rozumiem, twoje fotografie, to po pierwsze, a po drugie, czy one są właśnie takie bardziej reportażowe, takie, że zawsze masz ten aparat pod ręką i jeżeli coś się dzieje, to się dzieje, czy raczej właśnie tak jak w tym przypadku, że one są raczej wyczekane, zaplanowane?
0: To bardzo różnie, ale ja robię raczej mniej zdjęć niż więcej i już mi się przypomniało to, co chciałam powiedzieć, że jakby zanim zostałam mamą, ja już przez jakieś 8 lat zajmowałam się fotografią, więc dla mnie nowością było macierzyństwo, a nie fotografia. Trochę było tak, że ta fotografia była też dla mnie takim narzędziem do adaptacji. Jakby ja się musiałam zaadaptować, czy wejść w tą nową rolę i fotografia była dla mnie takim narzędziem, które pomagało mi się trochę z tym oswoić. I z jednej strony właśnie część fotografii powstawała w taki bardzo zaplanowany sposób, tak jak moje autoportrety, które są w tej książce. Między innymi jedno zdjęcie wykonane podczas czarnego protestu, ale też zdjęcie w naszym mieszkaniu. A inne zdjęcia trochę wynikają z jakichś zaobserwowanych sytuacji, tak? Czy na przykład fotografia tego, jak wygląda podłoga pod stołem w trakcie rozszerzania diety mojej córki. A to trochę są takie widoki, na które się jakby, że się potykałam o nie, można powiedzieć, że je spotykałam po prostu. Mhm.
1: Opowiada Antonina Gugała, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i autorka książki Running to the Sun. Wracamy za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studio wciąż Antonina Gugała z książką Running to the Sun, o której rozmawiamy, ale to nie jedyna rola, w której występuje jej dzisiaj i w swoim codziennym życiu. Jest także doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Trochę już zahaczyliśmy o ten wątek wizerunku, obrazu macierzyństwa w kulturze, jaki nam towarzyszy, ale tym też się zajmujesz od strony badawczej, więc chciałbym cię w ogóle zapytać... Kurczę, trochę aż bym chciał zapytać, jaki jest ten wizerunek, ale może od tego w ogóle zacznę. Czy on jest taki raczej właśnie nie monotonny, ale taki jednorodny, czy są kompletnie odjechane wizje?
2: Myślę, że są kompletnie odjechane wizje, ale że jednak że jest jakiś główny nurt i staram się to zbadać. Moje badania dotyczą konkretnego fragmentu fotografii. Chodzi o fotografię profesjonalną i tak naprawdę skupiam się w nich na wizerunkach tworzonych po pierwsze przez osoby, zajmują się fotografią jako sztuką, a z drugiej strony też zajmuję się fotografią konsumencką, czyli takimi sesjami fotograficznymi tworzonymi na zamówienie indywidualnych osób. I w przeszłości tego rodzaju sesje zdjęciowe były wykonywane przede wszystkim w zakładach fotograficznych, a współcześnie odbywają się albo w mieszkaniach tych osób, które zamawiają takie sesje zdjęciowe, albo w plenerze, albo w specjalnie wynajmowanych na ten cel studiach fotograficznych, mieszkaniach, które mają udawać mieszkanie rodziny, która pozuje do zdjęć. Więc ja zajmuję się bardzo takim specyficznym odcinkiem, jeśli chodzi o fotografię, i w swoim badaniu chciałabym znaleźć odpowiedzi na pytania między innymi dotyczące tego, czy tego rodzaju, w jaki sposób tego rodzaju fotografia może być wykorzystywana przez matki do jakiegoś właśnie negocjowania swojej tożsamości. Więc na ile ta fotografia jest czymś, co te matki aktywnie kształtują? Wydaje mi się, że tak. A na ile to jest coś narzuconego przez naszą kulturę? Myślę, że to jest efekt takiego dialogu między właśnie osobami, które zamawiają takie sesje zdjęciowe, a osobami, które je wykonują. I tak naprawdę kończę teraz drugi rok szkoły doktorskiej, więc przede mną chyba najciekawszy moment, czyli etap badań. I zamierzam rozmawiać zarówno z osobami, które wykonują tego rodzaju zdjęcia, jak i właśnie z matkami, które zamawiają sesje zdjęciowe, i też z osobami artystycznymi, które zajmują się tematem macierzyństwa w swojej twórczości.
1: Właśnie chyba z tego właśnie odcinka tak wydaje mi się, że to beżowe rodzicielstwo jest czymś, co mi się tak właśnie bardzo rzuciło w oczy.
2: Tak, to mogę tylko dopowiedzieć, że na pewno jest takie zjawisko, że rodziny na fotografiach często chcą wyglądać spójnie i że ta spójność bywa podkreślana strojem, scenografią, nie tylko wynika z tego, że te rodziny są jakoś podobne do siebie ze względu na pokrewieństwo, tylko też często właśnie za pomocą różnych innych atrybutów to podobieństwo jest podkreślane w fotografii rodzinnej. Mhm.
1: Myślę sobie też o tym, na ile ta praca na tym odcinku wpływa też na twoją pracę fotograficzną, no bo z tego co rozumiem, dopiero od 2 lat pracujesz badawczo bardziej w tym obszarze, wcześniej artystycznie, i myślę sobie, czy widzisz jakąś też zmianę w swoim postrzeganiu teraz, czy w tym, jakie wykonujesz fotografie, czy trochę tutaj są takie oddzielne światy?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że staram się, żeby tak było, żeby moja twórczość artystyczna jakby karmiła te aktywności badawcze i odwrotnie, żeby zawsze było tak, że ja do moich działań artystycznych przygotowywałam się właśnie poprzez lektury, przez robienie, przygotowywanie jakiegoś researchu, więc to jest, było jakoś od początku wpisane w moją twórczość artystyczną, ten aspekt badawczy. Natomiast teraz oczywiście to się dzieje w bardziej ustrukturyzowany sposób. Ale tak, mam nadzieję, że jakby ta pozycja bycia pomiędzy tymi dziedzinami może być jakoś twórcza i właśnie staram się to wykorzystywać na swoją korzyść, ale oczywiście robię teraz pewnie jeszcze mniej fotografii niż wcześniej. Tak.
1: Myślę sobie też o tym, tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, czy myślisz, że zostaniesz w tym temacie macierzyństwa, może nie na stałe, to jest złe słowo, ale jeszcze przez długi czas? Czy myślisz, że czy jakby znajdujesz już jakieś nowe wątki, które chciałabyś jeszcze eksplorować, na przykład już po tym, jak skończysz doktorat?
2: Myślę, że to jest na tyle duży temat, że mogę go rozwijać w bardzo różne strony i już widzę to po sobie właśnie na wystawie w Gdańsku. Przyglądam się na przykład kwestii takiej równowagi między pracą a opieką. Wydaje mi się, że w ogóle myślenie o macierzyństwie jako o czymś, co jest dużo bardziej uniwersalne niż nie jest tylko jakby problemem czy kwestią osób, które faktycznie doświadczają macierzyństwa. Ja podchodzę do tego szerzej. Wydaje mi się, że to jest zjawisko, które dotyka właściwie wszystkich w jakiś sposób, więc tak, wydaje mi się, że chciałabym dalej pogłębiać swoją wiedzę na ten temat i jakoś swoje myślenie rozwijać w tym kierunku. A artystycznie w tej chwili zajmuję się troszeczkę czymś innym, ponieważ dzięki wsparciu, dzięki stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego pracuję nad koncepcją książki kontrastowej dla niemowląt, więc to jest też taki projekt, nad którym aktualnie pracuję i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach albo latach pojawi się kolejna publikacja.
1: Także jeżeli chcielibyście zanurzyć się w ten świat trochę bardziej, to polecamy Biegnę do słońca, czy w tym tytule, jaki możecie go znaleźć, Running to the Sun. Antonina Gugała, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, była ze mną. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.

0: 6. Reklama.
1: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama.

Mamy 7 minut po godzinie 12, słuchajcie Radio Campus, Masta i kawałek Honda del Sol, a już zaraz relacja z 16 edycji Brave Campu oraz rozmowa o zielonych dachach. Zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: Poznaliśmy zwycięzców 16. edycji Akademii Przedsiębiorczości Brave Camp. Po raz kolejny młodzi naukowcy zaproponowali rozwiązania, których ich zdaniem brakuje w ich najbliższym otoczeniu. Wiele z tych nagrodzonych projektów dotyczy obszaru zdrowia czy medycyny, kilka skupia się bardziej na innowacjach społecznych. I mamy dla Was relację z gali zamknięcia, zanim poznamy jednak laureatów. Ideę Brave Campu wyjaśnia profesor Ewa Krogulec, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw rozwoju.
2: Studenci, doktoranci mogą przygotować projekt w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie biznesowym i mogą nad tym projektem pracować, korzystając z umiejętności współpracy z nauczycielami akademickimi, ale także praktykami z zakresu marketingu, z zakresu finansów, z zakresu ekonomii, z zakresu PR-u, szlifować swój projekt przedsiębiorczy i w rezultacie potem może go realizować. Ale najważniejsze jest to, że mogą rozwijać swoje pasje, że z ogromną odwagą mogą przedstawiać swoje projekty w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie biznesu i je realizować lub zmieniać pod naszym okiem.
3: Brave Camp powstał z pomysłu, żeby dać studentom poczucie sprawczości. Jacek Stolzman, pomysłodawca Brave Campu i pierwszy kierownik inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, żeby oni, uczestnicy Brave Campu, ale też inkubatora, poczuli, że mogą wpłynąć na swoje życie, że nie muszą iść z góry wytyczonym torem, którym idzie większość ich koleżanek i kolegów po danym kierunku studiów, tylko mogą zrobić coś innego ze swoim życiem, mogą wpłynąć na swoje życie, mogą zrealizować jakiś projekt, który jest zupełnie nowatorski. Czasami on powstaje w ogóle w marzeniach, w głowie i tak sobie człowiek młody myśli, fajnie by było coś takiego zrobić. No więc my mówimy, miej odwagę to zrobić, spróbuj. Najwyżej ci się nie uda, ale się bardzo dużo nauczysz. Następny będzie lepszy, a kolejny będzie jeszcze lepszy. Także Brave Camp jest o odwadze zmieniania swojego życia.
4: Zauważyłem, że jest bardzo duży problem z dezinformacją w social mediach i doświadczyli niestety moi bliscy. Jakub Miros studiuje ekonomię i politologię. Zauważyłem, jak bardzo zmieniają się po tym, jak konsumują te social media bez żadnego nadzoru tak naprawdę, bez żadnego narzędzia, które pomaga im odróżniać prawdę od fałszu. Więc postanowiłem rozwiązać ten problem. Mam pomysł, który polega na tym, żeby dać ludziom narzędzie, dzięki którym będą mogli bardzo łatwo przeanalizować, czy treść, którą widzą, post, komentarz, konto użytkownika, rozsiewa dezinformację, czy nie, czy jest botem, czy nie. Więc chodzi tutaj o taką łatwość dla każdego użytkownika korzystającego z social mediów.
5: Pomysł wziął się właśnie z potrzeby przyspieszenia tej diagnozy, aby uratować w sumie jak najwięcej żyć. Wiktoria Miklińska, jestem z Politechniki Warszawskiej i wygrałam statuetkę Labrada. Mój projekt głównie opiera się na modyfikacji biologicznej, którą możemy wdrożyć, więc to robimy.
6: To absolutnie nie jest nasza wizja, to co teraz trzymam w ręku, a czego nie widzicie, czyli Phantom, tylko to jest zmaterializowana potrzeba wszystkich lekarzy, chirurgów i trenerów, z którymi mieliśmy kontakt. Maksymilian Grygiel, jestem z WUM-u, teraz idę na trzeci rok lekarskiego. Chirurdzy nie mają na czym trenować. Mamy nowego chirurga, to on musi się w pewien sposób wyszkolić.
1: No a teraz już będzie miał na czym. Projekt Fantomów do chirurgii robotycznej otrzymał nagrodę Zebra Investi, czyli taką nagrodę dla projektów w gotowości, mających już potencjał inwestycyjny. Więcej o nagrodzonych projektach przeczytacie na stronie inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, a galę z finałową z mikrofonem odwiedziła dla Was Alicja Gosławska.
0: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
1: To co? Chwila w takim razie na muzykę. Kwadrans po 12 i zaraz zaczynamy rozmowę o zielonych dachach. Też w sumie całkiem innowacyjne wątki po relacji z Brave Campu. Technimatic teraz dla Was z Lucy Kitchen na ficie i kawałek Looking for Diversion.

0: Kampus Główny.
1: Z okna naszego studia mogę akurat obserwować budynek BUW, który no, na swoim dachu ma gigantyczny ogród, dość znany w Warszawie, ale nie jest to jeszcze codzienność, nie na większości, nawet rzadko się pojawiają wciąż zielone dachy, czy to w bardziej takiej właśnie wersji jak tutaj ogrodowej, czy to w takiej wersji rozchodnika umieszczonego, wiecie, na jakimś przystanku, czy w takim miejscu, a tymczasem jest to dosyć intensywnie rozwijający się temat, którym porozmawiam już zaraz z Katarzyną Larys, studentką Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cześć.
2: Cześć.
1: To od tego bym w ogóle zaczął, to znaczy czym jest dach zielony, bo wydaje mi się, że umieszczenie rośliny na dachu można zrobić w różny sposób.
2: No my widzimy tylko tą część wierzchnią, czyli tą warstwę roślinną, ewentualnie gdzieś nam się przebija substrat. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta roślina na czymś rośnie, to też jest bardzo ważne. Natomiast sam dach zielony to jest szersze zagadnienie. My te dachy zielone rozdzielamy na różne rodzaje. I na przykład właśnie taki dach zielony, który znajduje się na budynku chociażby Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no to będzie dach zielony, na którym rosną również drzewa, to będzie taki dach intensywny. I mamy również dach ekstensywny i dachy ekstensywne są to dachy zielone, których badaniami, nad którymi ja się zajmuję w mojej pracy badawczej i różnica między jednym, a drugim to jest stricte grubość substratu i substrat to jest techniczne określenie tego podłoża, na którym rosną rośliny. Więc jak się przechadzamy ulicą, czy to idąc właśnie na kampus uniwersytecki, czy spoglądając na dachy budynków, to w większości to, co widzimy, to są ekstensywne dachy zielone. I każdy system dachowy charakteryzuje się swoją określoną strukturą i ona jest oczywiście różna w zależności od tego, jaki mamy cel postawienia tego dachu zielonego i również jaka roślinność się na nim znajduje. Przede wszystkim, czyli możemy sobie to wyobrazić jak takie ciasto, które rozkrajamy, które ma wiele warstw i czasem mamy ten biszkopt, który jest grubszy, bo na przykład potrzebujemy tej podstawy, tej konstrukcji. No i zazwyczaj właśnie ta warstwa konstrukcyjna, która znajduje się, jakbyśmy od dołu patrzyli właśnie w przekroju tego dachu zielonego, no to jest ta warstwa, na której, która będzie nam utrzymywać również wagę tego dachu. Poza tym mamy również warstwy techniczne, które są niezbędne, takie jak warstwy termoizolacyjne, czy też warstwy hydroizolacyjne, drenażowe. Tutaj, jeżeli chodzi o to, jakie, powiedzmy to, nadzienie tego ciastu, tutaj w tej analogii to właśnie chodzi o te warstwy, no to w zależności od tego właśnie, jaką mamy potrzebę funkcjonalną tego dachu zielonego, więc jakby samo pojęcie, sam termin dachy zielone jest pojęciem szerszym i to, że na przykład powiemy, że widzimy dach zielony, no to za tym się kryje cała konstrukcja i cała historia.
1: Ty też w swoich badaniach podchodzisz do tego planowania od takiej dosyć, wydaje mi się, holistycznej strony, to znaczy może po prostu tego wymagają takie konstrukcje, że no właśnie pojawiają się i kwestie tego, co będzie tym substratem, na czym będą rosły te rośliny, tego, jakie będą systemy, które będą je utrzymywać w zdrowiu, ale też tego, jakie w ogóle rośliny można tam posadzić. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle skomplikowane i jak bardzo dobrze trzeba zaplanować to, co będzie rosło na tym dachu, jakie rośliny się tam pojawią.
2: To jest bardzo super istotne spostrzeżenie, ponieważ właśnie to podejście holistyczne jest ważne, jeżeli chodzi o badania na dachu zielonym. To jest coś, co ja w ogóle też implementowałam już w przeszłości, ale myślę, że o tym również później wspomnimy, właśnie w badaniach na dachach zielonych. Nie wystarczy nam sam wybór gatunku, Nie wszystkie gatunki, które wydaje nam się, że sprawdzą się na dachu zielonym, się na nim sprawdzają. I tutaj właśnie to, ta obserwacja jest kluczowa. Ja również i myślę, że wielu badaczy dachów zielonych by się ze mną zgodziło, że obserwacja gatunków i dobór gatunków jest tutaj tym najważniejszym elementem całej przygody z badaniami nad dachem zielonym, ale nie możemy zapominać o tych kwestiach technicznych. Są również kwestie prawne, więc jeżeli chodzi o badania na dachach zielonych, to niestety nie możemy się, niestety lub stety, właściwie wydaje mi się, że to jest na plus, bo jeżeli chodzi o właśnie podejście holistyczne, to ono jest taką wartością dodaną każdych badań, niezależnie od tego, czy jest to dach zielony, czy jakakolwiek inna gałąź nauki.
1: Opowiada Katarzyna Larysz z Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a do rozmowy o zielonych dachach i o tym, jak w ogóle wyglądają badania nad nimi, wrócimy za moment.

0: It's a London thing.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną studio, chociaż na odległość, wciąż Katarzyna Larysz, biolożka z Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A przypomnę tym, którzy dopiero do nas dołączyli, że rozmawiamy o zielonych dachach, tym, czym są, jak wyglądają i czego rośliny tam mieszkające potrzebują, żeby dobrze funkcjonować. Ty jesteś badaczką, więc zajmujesz się tym i od tej strony sprawdzania, jak działają różne rozwiązania, ale też aplikacyjnie, do czego myślę, że też zaraz przejdziemy, bo to jest też super ciekawe, że faktycznie z twoim udziałem te dachy faktycznie powstają, ale jestem ciekaw, co najbardziej cię albo ciekawi, albo co byś chciała uzyskać najbardziej w tych dachach, co zmienić w naszych możliwościach ich produkcji i montowania.
2: Bardzo mi się spodobało, co powiedziałeś o mieszkańcach dachów zielonych jako roślinach, bo mamy sporo tych mieszkańców na dachach zielonych. I ja sobie tak właśnie teraz, jak opowiadałeś, to sobie przypomniałam całą moją przygodę jeszcze ze studiów magisterskich, bo moja przygoda z dachami zielonymi zaczęła się właśnie od badań mikrobiologicznych i badania podłoża, dwóch różnych podłoży, tutaj dachowego i również z terenów pogórniczych, z hałdy. I właśnie poprzez introdukcję różnych typów funkcjonalnych gatunków roślin do tego podłoża badałam wpływ tego podłoża i tożsamości gatunku na to, co się z tym podłożem dzieje. I tutaj oczywiście podłoże, to również przypominam, że to jest substrat. Jeżeli rozmawiamy o

0: Strachach Zielonych pełni tą kluczową rolę. Tutaj bym się skłoniła nawet, żeby powiedzieć, że równie ważną jak sama roślina. I właśnie ja w swoich badaniach zajmuję się skośnymi dachami z możliwością tutaj badania nachyleń do 30 stopni. Natomiast nie na tym poprzestaję, ponieważ coś, co jest również takim rzadko eksplorowanym, to jest sposób rozmieszczenia roślin. Więc te elementy ze sobą połączone i ten komponent roślinny, tej funkcjonalności roślin, tego, jakie gatunki możemy wprowadzić na dachy zielone, to nie muszą być tylko i wyłącznie rozchodniki, tak, maty rozchodnikowe, coś, co w większości jednak spotykamy i znajdujemy, przechadzając się, obserwujemy. Natomiast to, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że te dachy mogą być bujne, piękne i posiadać różne gatunki, co przy okazji zwiększa ich bioróżnorodność. Więc tak bardzo opisowo odpowiadając na twoje pytanie.
1: Też ciekawym jest wątkiem w ogóle to, że właśnie wspominasz rozchodnik, który jest no często znany z tego, że rośnie na dachach, jeżeli już gdzieś się pojawia, ale u ciebie są to trochę inne rośliny, także te rośliny, które radziły sobie już do tej pory w dosyć trudnych warunkach, na przykład rośliny o takich terenów postindustrialnych. Zastanawiam się, skąd ten wybór akurat ich, czy to jest po prostu kwestia tego, że na dachu ciężko się rośnie, czy może one mają właśnie jeszcze jakieś właściwości. I też takie trochę uzupełniające pytanie, ale czy one nie zostaną wyparte tam szybko przez jakieś inne krzaki, czy jakieś chwasty, to jest bardzo dobre słowo.
0: Tak. No jeżeli chodzi o chwasty, to może od tego zacznę, że jednak są dachy zielone, które faktycznie pozostawiamy jako taką samoistną konstrukcję, tak, która się sama utrzymuje. No i to, co też obserwujemy w naturze, jeżeli przyjdzie gatunek silniejszy, lepiej przystosowany do danego ekosystemu, wyprze gatunek słabszy, mniej przystosowany. Natomiast to, co w większości się praktykuje na dachach zielonych, to są to stałe monitorowanie takiego dachu i do tego również służą różnego rodzaju osprzęty, drony, to tutaj jest cała historia i tutaj znowu wracamy do tego elementu holistycznego, jeżeli chodzi o badania na dachu zielonym. Natomiast odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to wydaje mi się, że ja bym powiedziała, że to, co wybieramy na dach, to jest trochę miks tego, czy ta roślina posiada odpowiednie cechy adaptacyjne do wzrostu na dachu zielonym i również warunki siedliskowe w samym mieście. Bo jakbyśmy sobie właśnie popatrzyli na tereny postindustrialne, czy też wybrali się chociażby na hałdę, to zaobserwujemy, jakie gatunki tam w większości rosną. I coś, co jest właśnie wykorzystywane tutaj u nas w zespole, to jest właśnie Habitat Tempered Approach, czyli model szablonu siedlisk. I on zakłada, że gatunki roślin z podobnych siedlisk mogą zostać przeniesione do analogicznych siedlisk. I właśnie hałdy, które posiadają ekstremalne warunki środowiskowe, wysokie zasolenie, susze, niewielkie zasoby wodne. To wszystko możemy sobie analogicznie przenieść do tego, co się dzieje w mieście. Myślę, że tutaj słuchacze z pewnością słyszeli o takim efekcie jak efekt miejskiej wyspy ciepła. I to są wszystko elementy, które razem, jak sobie to zbierzemy i porównamy, to zauważymy, że to, co się dzieje na hałdzie, dzieje się również w mieście. Więc czemu by nie wybrać tych gatunków, które mamy na hałdzie, które już są przystosowane do aplikacji miejskiej. No i tutaj oczywiście, nawiązując do tego miksu obu komponentów, to sama ekofizjomorfologia rośliny również gra kluczową rolę. Są gatunki takie jak chociażby Equium vulgare, żmijowiec zwyczajny, który to jest gatunek, który ja badam obecnie na dachu zielonym. Jest to gatunek byliny dwurocznej, która ze względu na swoją bardzo wysoką mrozoodporność i suszoodporność jest w stanie przetrwać na tym dachu samoistnie, czyli pozostawiona czy to sama, czy, bo to już przebadałam, czy w komponencie z innymi grupami funkcjonalnymi roślin, zwiększa funkcjonalność tego dachu zielonego.
1: Opowiada Katarzyna Larysz, a ja zaraz wrócimy do naszego tematu dotyczącego dachów zielonych i też tego, jak łączyć się perspektywę naukową z perspektywą biznesu, no bo te dachy finalnie na dachach wylądują.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Katarzyną Larysz, biolożką z Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozmawiamy wciąż o zielonych dachach. Jesteś studentką jakby uczelni. Z tej perspektywy chciałem to nakreślić, że pracujesz w akademii, więc z tym się zawsze kojarzy taka bardziej no właśnie opisowa część tego rozumienia, jak różne procesy działają, ale też z twoimi rękami powstają takie zielone dachy, które mogą później wylądować faktycznie na jakimś innym dachu i stać się, no, są dosłownie na półce sklepowej, tak bym to ujął, więc jestem ciekaw, jak ci się w ogóle pracuje w takiej perspektywie, jak bardzo inne to są światy i jak, no, po prostu czy ci się to podoba.
2: Więc jeżeli chodzi o właśnie połączenie nauki i biznesu, to jest w ogóle taki bardzo chodliwy temat ostatnio. Jeżeli chodzi o mój dach zielony i w ogóle o to, jakie ja mam doświadczenie w łączeniu tych dwóch płaszczyzn nauki i biznesu, to tak naprawdę trzeba się cały czas dokształcać, cały czas orientować tym, co się dzieje na rynku, jakie są możliwości i często spotkamy rozwiązania lub też możliwości do realizacji badań w miejscach, które no, nie kojarzą nam się z naszym obiektem badawczym. W tym przypadku moją platformą badawczą, jaką jest ME2, wyprodukowaną przez Prevac, firmy, która zajmuje się w większości aparaturą próżniową, również dla nauki, natomiast jest to mimo wszystko firma i to, że ja mam taką możliwość właśnie prowadzenia badań na moim dachu, który jest jedynym takim w Polsce obiektem, platformą badawczą do prowadzenia tego typu badań na dachach zielonych, to jest coś takiego, co sprawia, że ma się takie poczucie, że robi się coś innowacyjnego i ta innowacyjność to jest właśnie to słowo, którym bym określiła właśnie łączenie akademii z biznesem. Natomiast no, ta nauka jednak jest przede wszystkim, ona jest szkieletem wszystkiego, co się dzieje w innowacyjności i w biznesie. Więc jestem też zdania i przekonana, że właśnie naukowcy powinni również myśleć o tym, jak ich projekt na przykład wpisuje się w potrzeby ogólnie odbiorców. Jeżeli chodzi o mój prototypowy dach, właśnie ME2, no to tak jak mówię, to jest prototyp, więc wiele ulepszeń jeszcze w przyszłości, natomiast to są wszystko rzeczy, których się uczymy i to jest też piękne, że właśnie jesteśmy w stanie spojrzeć na produkt, czy to tutaj właśnie produkt, czy jako naukowiec, który pisze artykuł badawczy, patrzymy na nasz produkt, manuskrypt i cały czas chcemy go udoskonalać. Więc to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, jeżeli chodzi właśnie o badania tego rodzaju.
1: Jeszcze bym cię zapytał w takim razie o takie wyzwania największe, przed którymi stoisz. To znaczy, mówiłaś trochę o potrzebach, na które naukowcy powinni móc odpowiedzieć, więc myślę sobie o tym, co jest na razie największą jakby taką przeszkodą w tworzeniu dachów zielonych, a który wasz prototyp, wasz dach jest w stanie zapełnić.
2: To jest w ogóle coś, co w zespole lubimy mówić, że my nie mamy problemów, mamy wyzwania. Więc moim wyzwaniem obecnym, największym jest to, że nie zawsze wszystko wychodzi. Nie zawsze jest tak, jak sobie wyobrażamy. Pewne ograniczenia techniczne również się zdarzają. Myślę, że w ogóle mówienie o jakichkolwiek ograniczeniach, kiedy rozmawiamy o swoich badaniach, jest ważne, bo ono też tutaj pokazuje, że nie wyobrażamy sobie do końca tego, co powstanie od samego początku. Więc jeżeli chodzi o moje wyzwanie obecne, to jest sama kwestia właśnie tego, że ja badam retencję, zdolność retencyjną na dachu zielonym i takim wyzwaniem największym jest klimat. ogólno pojęty, ponieważ no, czasem zdarzają się takie okresy, że nie jestem w stanie badań przeprowadzić, jeżeli właśnie chodzi o tą zdolność retencyjną, no bo na przykład pada. A nie, no, nie przewidzę tego, że na przykład w tym roku będzie taki okres suszy, a później upałów, więc jest to takie wyzwanie, które w pewnym sensie wpisuje się w tą też no, magię tych badań, bym powiedziała, że wszystko jest od siebie trochę uzależnione, ale jak to się zazwyczaj mówi, nie my, jakby my się musimy przystosować i dostosować do przyrody, a nie ona do nas.
1: To jeszcze na ostatnie 2 minuty naszej rozmowy zadałbym Ci takie pytanie, co jest jeszcze tym, co jeszcze chciałbyś zrobić? Czy widzisz jakąś taką faktycznie jakieś super zastosowania dla dachów, czy może jakieś nowe rośliny, czy może jakieś jeszcze w ogóle nowe technologie? Co Ci tak jest taką myślą, z którą planujesz dalsze działania?
2: Jeżeli chodzi o to, co sobie wyobrażam, że byłoby takim unikatowym elementem tych badań, to są właśnie przede wszystkim gatunki roślin. Ja w swoich badaniach, o czym jeszcze nie wspominałam, wprowadzam, czy też testuję pnącza na dachach zielonych, czyli gatunku, który gdzieś nam się głównie kojarzy z oplataniem płotów czy ścian. Natomiast również ma potencjał właśnie, jeżeli chodzi o te cechy funkcjonalne, do rośnięcia i do bycia mieszkańcem dachu zielonego. I sam fakt tego, że są to właśnie dachy skośne, które gdzieś uzupełniają nam tą lukę badawczą. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić budynki, które widujemy przechadzając się ulicą starych domów, które w tym momencie będziemy w stanie już tutaj zagospodarować właśnie poprzez posadzenie na przykład skośnego dachu zielonego.
1: I o tym wszystkim opowiadała Katarzyna Larysz, biolożka z Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O naszej rozmowie zresztą możecie sobie pomyśleć w takim razie za każdym razem, jak będziecie czy mijać, nawet nie tylko Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, ale też chyba każdy z przystanków, na których rozchodniki też są coraz częstsze, a może i ciekawsze rośliny dzięki takim badaniom, jak to będziecie mogli zobaczyć. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dzięki za rozmowę. Radio

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!

to oczywiście niepodrabialny Kamil Piwot, Topka Wrzesień. W studiu siedzi się oczywiście samotnie, ale no zawsze po drugiej stronie jest z tą świadomością, że ktoś tam jednak siedzi tam wy, więc dzisiaj pożegnam się tak jak ze wszystkimi moimi gośćmi zawsze. Dzięki za rozmowę. Przy mikrofonie Kacper Koźluk. To był Kampus Główny, słuchajcie, Radia Kampus. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Radio Campus. Reklama.
1: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama.

0: Auto teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

komputer. Niech to będzie piękne, zwiedne, kruche, smukłe. Albo weź spłucze z gny, odjeb gnój i atonalną zrób porutę. Niech to jedzie, czesze i ciora. Tak piękne, żeby białasy na handrę puszczały ten numer, by móc czuć, że będzie aura.

0: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Bricomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: Tego hiciora chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale zrobię to. Michał Urbaniak, Papaja, tutaj na featuringu Zuza Bauman i w remiksie DJ-a Eproma. To jest utwór, który wszyscy znają, ale w nowej odsłonie pochodzi on z ostatniej płyty Michała Urbaniaka, która zawiera remiksy jego najsłynniejszych hitów i płyta ta nazywa się Enjoy. Mamy 3 minuty po godzinie 15.
1: Normalnie o tej porze.
0: Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzę z wami to wrześniowe popołudnie, jesienne popołudnie. Co dzisiaj? Skoro był klasyk w nowej odsłonie, to będzie kolejny klasyk w nowej odsłonie, czyli Lalka. Lalka jako książka, ale także lalka jako film i także lalka jako serial. To ten temat będzie się przewijać przez cały program, więc zapraszam do słuchania. Po 15.30 oczywiście motoryzacyjny skrót tygodnia i Mikołaj Stachowiak. Mike D, What We Got, to teraz na antenie Radia Campus.

0: Takuya Nakamura i Broken Jazz na featuringu z teamem Repairem, to przed chwilą na antenie Radio Campus. To, co graliśmy dla Was, możecie sprawdzić wchodząc na naszą stronę Radio Campus FM. Jeżeli chodzi o klasyków, to mówiliśmy o Michale Urbaniaku. Wspominałam też o tym, że będziemy rozmawiać i będzie mowa o lalce. Co sądzą na temat tego serialu, który dopiero co się ukazał, nasi koledzy z Kroniki Wypadków Filmowych?
1: Normalnie o tej porze.
2: No to wkraczamy trochę w ten Soprano season. Teraz to jest taki naturalnie aura daje znać, że można się zająć sobą. Trochę się dopieścić może, albo to jest ten moment. W każdym razie...
3: Dosłownie, bo to w sumie Soprano się zaczyna od tego, że kaczki odlatują na zimę i Tony jest w depresji, musi iść do dr Melfi.
2: Tak. To wywołuje u niego ataki paniki.
3: Dobrze, to a propos seriali...
2: I ataków paniki.
3: Hitowych seriali i ataków paniki. Zedol, jak wejdziecie sobie na stronę główną swojego Netflixiora, to pewnie pierwsze, co zobaczycie, to będzie reklama nowego Netflixowego serialu Dedol, po polsku Lalka. Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. I jak pewnie się domyślacie... Będziemy ten serial hejtować i szukać w nim dziur. No bo jak to? Netflix się zabrał za ekranizację polskiej klasyki literackiej. To na pewno będzie jakiś dziwoląg. Na pewno ta Łęcka będzie czarnoskóra, a Wokulski będzie transseksualistą.
2: Tak się, znaczy, nie wiem, czy ktoś się spodziewał po nas akurat po Kronice Wypadków Filmowych, że będziemy tutaj bronić pierwowzoru literackiego albo filmu.
3: Ja mam trochę wywód na ten temat, ale to za chwilę.
2: Tak? No, mi się wydaje, że akurat dla nas... poza tym my nie możemy źle mówić o tym filmie.
3: Serialu. Czemu?
2: O serialu, ponieważ poznałyśmy...
3: No tak, to też. Trochę by mi głupio było najpierw miło się...
2: Cząstkę tak, ekipy.
3: Zaprzyjaźniać z montażystką, a później krytykować. Zacznę od tego. Obejrzałem 3,5 odcinka i jestem... wracam dzisiaj do domu i oglądam resztę. Jest to angażujący, sprawnie nakręcony serial, też super produkcja, dosłownie i w przenośni. To znaczy, jeżeli serial Netflixowy ma być fajnym eskapizmem i rozrywką i możliwością przeniesienia się trochę w czasie i przez pieniądze Netflixowe zobaczenia tego, co można zrobić na ekranie z polskim, z polską własnością intelektualną i przenieść Warszawę do XIX wieku, to naprawdę jest majstersztyk.
2: Znaczy, Chopin przychodzi mi na myśl.
3: No ja nie widziałem, więc nawet nie wiem.
2: No to poziom po prostu, chodzi mi o poziom produkcji tak. A przy filmie tamtym zeszłorocznym czy tegorocznym o Chopinie wszyscy powtarzali, że no pieniędzy na ekranie nie brakuje i było widać i w scenografii, i w produkcji. Tak. To tutaj można powiedzieć to samo.
3: Pieniądze to raz, ale dwa, taki po prostu umiejętność realizacyjną i pietyzm Netflixowy. Trochę, ja w ogóle jak oglądam te Netflixowe polskie seriale, to myślę sobie, że fantastyczne jest to, że Netflix tak bardzo mocno wszedł w polski rynek i z polskimi produkcjami, bo polskie kino i polska w ogóle produkcja audiowizualna strasznie mocno kisiła się we własnym sosie. To znaczy była też takim po prostu towarzystwem wzajemnej adoracji, gdzie zatrudniało się wiecznie tych samych aktorów, gdzie reżyserowie grali, jak mieli swoją jakąś trupę, a Netflix to jest biznes zagraniczny, który jest kompletnie wolny od tych wszystkich rzeczy i kręci rzeczy kompletnie inne i ogląda się to przez to super.
0: Zgadzacie się czy nie? Piszcie na 886-971-971. Kronika Wypadków Filmowych wraca dzisiaj po godzinie 19, a teraz Mike Snow i The Heart of

0: back to the start of it all. This journey has its ups, its downs, its paradoxes. But we are not just human beings, we are human becoming. Stepping into each stride by stride, moment by moment. The darkness and the light is both home. It's both home. It's both home.
1: Joy Anonymous, Light in the Dark, a tak naprawdę utwór nazywający się Joy to przed sekundą na 97.1 FM. Za chwilę wiadomości, a po nich motoryzacyjny skrót tygodnia. A teraz Fish, Emadę Tworzywo i Sokół w utworze Tyle Śladów.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

0: na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Tyle, ile

0: Wschód.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko

0: 31-letni mężczyzna ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jeden z ranionych mężczyzn, ksiądz, zmarł. Sprawca został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala.
1: Na tę chwilę możemy powiedzieć, że ten mężczyzna wszedł tutaj na teren opactwa, wszedł do pomieszczeń z kuchni. Tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się tutaj w opactwie.
0: Informuje prokuratura rejonowa w Jarosławiu. Przed dezinformacją w internecie ostrzega wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Bardzo proszę o niepowielanie nieprawdziwych informacji, bo tych informacji nieprawdziwych w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo.
0: Trwa postępowanie w tej sprawie, wrócimy do niej w następnych serwisach. Papież Leon XIV przyjął na audiencji premiera Węgier Petera Madziara. Zaprzysiężony w maju szef rządu złożył pierwszą wizytę w Watykanie. Po rozmowie z papieżem premier Węgier spotkał się z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem. Watykan nie podał szczegółów dotyczących spotkania Madziara z Leonem XIV. W wydanym komunikacie poinformował, że podczas rozmowy w sekretariacie stanu wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych i wkładu Kościoła katolickiego w życie kraju. Chiński przywódca Xi Jinping wylądował w Waszyngtonie wczoraj wieczorem, rozpoczynając 3-dniową wizytę państwową. Dzisiaj z Donaldem Trumpem zasiądą do bezpośrednich rozmów. Według przewidywań głównymi tematami będą kwestie handlu, sztucznej inteligencji oraz Tajwanu. Choć eksperci nie spodziewają się przełomu, stronom udało się uzgodnić przedłużenie rozejmu handlowego o 2 miesiące, co ma dać czas na dalsze negocjacje. Serwis kończymy bardzo jesienną informacją, idealną na początek tego sezonu. Warszawskie Zoo po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki żołędzi i orzechów dla podobiecznych ogrodu. Od dzisiaj do 4 października Zoo czeka na orzechy włoskie i laskowe oraz żołędzie. Zebrane żołędzie i orzechy pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Dary można przynosić codziennie od godziny 7 do 19 i zostawiać przy wejściach do zoo od strony ulicy Ratuszowej i Mostu Gdańskiego.
3: Korki. Jeżeli już jesteśmy przy zoo, no to spójrzmy na właśnie Ratuszową i Jagiellońską. Właśnie tuż przy samym zoo są lekkie utrudnienia, ale to jest zawsze związane z tym, że są wycieczki zwiedzające, także nie jest tam aż tak strasznie. Poza tym skrzyżowanie Targowej i Alei Solidarności, tam jak zwykle lekko się korkuje. Poza tym Targowa w kierunku skrętu właśnie w Aleję Zieleniecką, czy w stronę Sokola, czy też w stronę Kijowskiej, to tam właśnie też zaczyna się taka powolna jazda, ale jeszcze nie ma aż takiego dramatu. Jeżeli chodzi o już tę naszą stronę Wisły, niedaleko Radia Campus, to choćby nasza trasa tuż przy właśnie Moście Świętokrzyskim zaczyna się korkować, Wybrzeże Kościuszkowskie, czy też właśnie Tamka od Świętokrzyskiej w kierunku Mostu Świętokrzyskiego. Wybrzeże Kościuszkowskie, także przy Moście Śląsko-Dąbrowskim, tutaj ulica Nowy Zjazd, także zaczyna się korkować. W centrum także Aleje Jerozolimskie w obydwu kierunkach, od Nowego Światu w kierunku Placu Zawiszy i od tak naprawdę Dworca Zachodniego w kierunku Ronda de Gaulle. Tutaj odcinkowo będziecie coraz to wolniej jechać. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, tak szybko sobie zerknijmy, to tak, najgorzej jest w kierunku Marek, Łomianek, Błonia, Otwocka, Konstancina, Jeziorny i Piaseczna. W tamtych kierunkach z centrum będziecie średnio jechać około jakich 60 minut.
4: Pogoda.
3: Ta nie rozpieszcza nas, jest typowo jesienna, więc w sumie dobrze. W tym momencie mamy 13 stopni, temperatura odczuwalna to 11. Jest pochmurno i niestety przykro mi to

0: twierdzić, ale słońca do jutra nie zobaczymy. Około 20 może przelotnie popadać jutro rano, także i za dnia może troszkę spaść z tego deszczu, ale także to będą przelotne opady. Dopiero zacznie się rozpogadzać w sobotę, jutro i dziś niestety, ale pochmurno. Ciśnienie dość wysokie i będzie jeszcze szybować w górę, 1014 hektopaskali.
1: Tu kampus.

0: human voice.
1: Portrait Human Voice to przed chwilą.
2: Normalnie o tej porze.
3: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu Volvo wypuściło dwa nowe, stare samochody. Mowa o liftingu modeli XC40 i XC60. Skupiamy się tutaj na drobnych elementach wizualnych. W XC40 poprawiono także wnętrze, a największą rewolucją jest tutaj nowy napęd plug-in hybrid w XC60. Jednak lifting XC60 to całkiem duża niespodzianka. Niedawno, bo w styczniu zeszłego roku Volvo gruntownie zmodyfikowało ten samochód, zadebiutował wówczas nowy grill, delikatnie zmieniono światła z tyłu i przede wszystkim nowy ekran we wnętrzu. Poprawiono też wygląd pojedynczych elementów, doszlifowano oprogramowanie bazujące na Androidzie. Teraz dodano do tego wszystkiego nowy pas przedni ze światłami, które upodobniają XC60 do XC90. Pojawił się także zmodyfikowany tył. Inaczej ukształtowano wycięcie na otwór rejestracyjny w pokrywie bagażnika oraz zmieniono światła, stawiając na inną sygnaturę świetlną i ciemne klosze. A oprócz tego w gamie kierów pojawił się nowy odcień brązowy, Heavy Bronze, który znajdziecie także w gamie EX60. Co ciekawe, wycofano za to całkiem fajny kolor Mulberry Red. Dlaczego? Może się źle sprzedawał. I tu przechodzimy do kluczowej kwestii napędu PHEV. Wersje T6 i T8 dalej bazują na silniku 2.0, aczkolwiek mają teraz ogromny akumulator trakcyjny. Ma on blisko 42 kWh pojemności brutto, czyli jakieś 38 kWh netto. Wariant T6 ma 356 koni, T8 461. Zasięg robi tutaj wrażenie, bo na pełnym naładowaniu pokonacie około 200 km na samym prądzie. W kabinie z kolei wprowadzono 11 i 8-calowy ekran multimedialny, znany już z wcześniej wymienionych modeli i zasadniczo w tym miejscu można postawić kropkę nad tym, co się rzeczywiście zmieniło. Jeżeli chodzi o silniki B3 i B4, nic się nie zmieniło pod tym kątem, dalej ta sama moc, mamy tylko inny samochód z zewnątrz. Tymczasem Gordini wraca. Nowe Renault 8 to przede wszystkim zabawa formą. Renault sięga do jednego z najważniejszych sportowych modeli w swojej historii. 8 Gordini Concept nie jest jednak próbą tworzenia samochodu z lat 60. Designerzy obrali tutaj zupełnie inną drogę. Sedana zamienili w coupé i dali mu zupełnie nowy charakter. Ten samochód ma tylko 4,1 metra długości, 1,8 metra szerokości i zaledwie 1,2 metra wysokości. Już same proporcje mocno odróżniają go od oryginalnego Renault 8 Gordini. Nadwozie jest dwudrzwiowe, a kabina mieści dwie osoby. Pod spodem pracuje napęd elektryczny o mocy 270 koni mechanicznych. Projekt powstał w całości wewnątrz Renault. Marka zorganizowała konkurs dla swoich projektantów, do którego trafiło ponad 300 propozycji. Wybrana koncepcja łączy kilka bardzo czytelnych odniesień do modelu Gordini z formą typową dla współczesnego auta pokazowego. Mamy tutaj charakterystyczny motyw w kształcie litery V, które są uzupełnione przez 6 okrągłych reflektorów, a z tyłu jest jeszcze ciekawiej. Projektanci mocno poszerzają tę część nadwozia i budują wokół niej dużą, masywną bryłę. To nie jest przypadek. Oryginalne Renault 8 miało silnik umieszczony z tyłu oraz napęd na tylne koła. Nowy koncept nie powiela tego rozwiązania, ale wizualnie mocno do niego nawiązuje. To jeszcze prototyp. Nie ma co liczyć jeszcze na produkcyjną wersję, ale powrót Gordini sugeruje, że w grę wchodzi odkurzenie tej nazwy w nadchodzących modelach. Tylko w jakiej formie? To pozostaje tajemnicą. I czy Renault zdecyduje się na zrobienie dwudrzwiowego elektrycznego coupé? Szczególnie w momencie, kiedy właśnie promują swoją sportową markę Alpine? Czy może właśnie to jest taki pomysł, żeby zrobić z tego nowe Alpine 8 Gordini? A jeżeli chodzi o polskie akcenty, to Bentley zaprezentował trzy modele nawiązujące do Mikołaja Kopernika. Bentley Nicolus Copernicus Collection. I mamy tak, The Sun, The Earth i The Moon. Bazą dla projektu jest Bentley Continental GTS oraz Continental GTS Convertible. Model The Sun jest kabrioletem, natomiast model The Earth i The Moon powstały na bazie wersji coupé. Najważniejszy motyw całej serii pochodzi z dzieł Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Bentley wykorzystał fragmenty rycin z oryginalnego manuskryptu i przeniósł je do wnętrza samochodów. Motyw układu heliocentrycznego pojawia się na boczkach drzwiowych i w tylnej części kabiny, a na konsoli środkowej umieszczono rycinę inspirowaną pracą Kopernika. Specjalne grafiki trafiają też na progi, elementy wykończenia i animowane oświetlenie powitalne. Wspólna specyfikacja trzech samochodów jest za bardzo rozbudowana, żebym tutaj o wszystkim powiedział. Każdy dostaje 22-calowe czarne felgi, samopoziujące dekielki, karbonowo-ceramiczne hamulce z czarnymi zaciskami i tytanowy sportowy układ wydechowy. Pomysł na kolekcję wyszedł z polskiego oddziału marki. Według Bentley Polska możliwość przygotowania własnej serii przyznano dealerowi dwa lata wcześniej, Bentley znalazł się w gronie trzech najlepszych dealerów Bentley w Europie. Projekt następnie trafił do oddziału Mulinera, który odpowiada za najbardziej zaawansowane programy personalizacji marki. Na progach każdego samochodu pojawi się nazwa kolekcji oraz oznaczenie One of Three. W praktyce każdy z trzech egzemplarzy jest jednak inny, bo The Sun, The Earth i The Moon korzystają z osobnej konfiguracji kolorystycznej i różnych materiałów wykończeniowych. Natomiast ja wracam za moment z Peugeotem 408 w wersji elektrycznej, czyli E408. Zostańcie z nami. Like an empty fire, like your desire.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić, jak żyje się z Peugeotem E408. Mówimy tu oczywiście o samochodzie elektrycznym, o mocy 210 koni mechanicznych z napędem na przednie koła, baterią o pojemności 58 kWh, która według producenta pozwala na przejechanie 456 km. No i tutaj pojawia się pierwsza sprawa testu, gdyż mi się udało osiągnąć maksymalnie 350 km. Jednakowoż 15 kWh, bo tyle udało mi się osiągnąć, to bardzo dobry wynik. Także z jednej strony mniejszy zasięg niż podaje producent, z drugiej strony bardzo dobre zużycie energii. A po wejściu kierowcę witam nowoczesny iCockpit, czyli połączenie trzech ekranów. Naprzeciwko kierowcy są wirtualne zegary, które zostały wykonane w technologii 3D. Są one dodawane do wersji GT i GT Exclusive. Ta ostatnia to jest ta, którą ja testowałem. A oprócz tego mamy dwa dotykowe ekrany. Jeden do multimediów, a drugi do ustawień najczęściej używanych opcji. Możemy tam ustalić sobie, które skróty chcemy mieć pod ręką. Na uwagę tutaj zasługuje też fizyczny przycisk do ustawienia systemu ADAS. Nie widziałem jeszcze w innych modelach marki takiego rozwiązania. Ekrany są delikatnie pochylone w stronę kierowcy, te dwa dotykowe, a oprócz tego mamy dużo bardzo miejsca z tyłu dla pasażerów i głównie na nogi, bo przy moich 1,90 m musiałem delikatnie się tak pół położyć z tyłu, żeby było wygodnie. Natomiast warto dodać, że było miejsce na to, żebym się pół położył, także moje ciało, głównie zbudowane jednak z nóg, miało gdzie się tam zmieścić. Bardzo dobre materiały wykończenia, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę. To, do czego można by się delikatnie przyczepić, to zauważyłem, że trochę jest tak, że czegokolwiek się nie dotyka w tym samochodzie, to jest wykonane z dobrych materiałów. Ale tam, gdzie nasza ręka już rzadziej pójdzie w aucie, są delikatnie gorsze, które zaczyna się czuć dopiero, kiedy się je dotknie, bo wyglądają całkiem w porządku. Także to jest może delikatne rozczarowanie, ale to rozczarowanie jest spowodowane tym, że wszystko inne jest wykonane z tej ekologicznej skóry, alkantary, no i przednie fotele są elektrycznie sterowane, podgrzewane i mają masaż i mają certyfikat AGR, także jest w nich bardzo wygodnie i wszystko w tym samochodzie jest fajne i właśnie tutaj ten mały element delikatnie rozczarowuje. To, do czego można by się przyczepić, to w wersji elektrycznej względem zwykłej 408. Mam wrażenie, że został podniesiony bagażnik, co skutkuje taką dziwną przestrzenią, która wydaje się być mało ustawna. Za to auto zdziwiło mnie swoją wielkością. Jakoś mijając 408 na ulicy, albo nawet przyglądając mu się gdzieś, jak było zaparkowane, nie myślałem o tym, że to jest tak duży i długi samochód. A tymczasem zarówno z przodu, jak i z tyłu jest mnóstwo miejsca, a z tyłu zmieścimy spokojnie dwie walizki bez najmniejszego problemu. A jak to się układa cenowo? Od 195 450 zł za wersję Allure, czyli podstawową, aczkolwiek podstawowa wersja w Peugeocie 408 jest bardzo spoko. A za wersję taką, którą ja jeździłem, czyli GT Exclusive, zapłacimy 217 100 zł. Co jest sporą ceną i w ramach 217 100 zł znajdziemy sporo różnej konkurencji, jeśli chodzi o auta elektryczne. Jednakowoż wątpię, żebyśmy znaleźli samochody, które są równie dobrze wykonane, mają równie dużo miejsca z tyłu, tylne siedzenia nie są dziwnie podniesione, co jest pewną charakterystyką elektrycznych samochodów czteroosobowych coupé z niezrozumiałego dla mnie powodu. Prawdopodobnie tam jakoś się umieszcza baterie albo silniki, ale ja inżynierem nie jestem. Jestem człowiekiem, który te samochody testuje i zauważyłem, że z tyłu wtedy niektórzy pasażerowie mają problemy z chorobą lokomocyjną. Tutaj tego problemu nie będzie. Oprócz tego też sama rekuperacja jest ustawiona stosunkowo mało agresywnie. Ci z was, którzy mieli okazję jechać elektrycznym samochodem, czy to Teslą, czy czymkolwiek innym, nawet jako pasażer taksówki, czy innej aplikacji przewozowej, mogą zauważyć, że jak się jeździ takimi samochodami z tyłu, to jednak trzeba się patrzeć na wprost, gdyż ta rekuperacja jest dosyć mocnie działającą sprawą na żołądek i głowę, także tutaj tego nie ma, więc jest to komfortowy samochód także dla rodzin na dłuższe trasy, a jeśli chodzi o ładowanie, ładuje się maksymalnie z mocą 120 kWh, co pozwoli na uzupełnienie 20-80% baterii w jakieś pół godziny. Nie jest to idealny wynik, ale z drugiej strony podobno większość właścicieli samochodów elektrycznych i hybrydowych głównie ładuje je w domu. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu i innych samochodów, które testuję i moich materiałów na ten temat, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcę. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień z nowym Leap Motorem B10. Także jestem pewien, że jesteście podekscytowani. Do usłyszenia. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze. Reklama.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.

0: Loy Kavner i Yesterday. To przed chwilą graliśmy na 97.1 FM. Mamy 4 minuty po godzinie 16. Całą playlistę oczywiście możecie znaleźć na naszej stronie Radio Campus FM. Zanim zaczął się motoryzacyjny skrót tygodnia, to tak chciałam powiedzieć coś na temat Netflixa i tych produkcji netflixowych, lalkowych i tak dalej, ale redaktor Mikołaj Stachowiak się mi wciął, więc nie mogłam dokończyć, a mianowicie dostaliśmy informację od słuchacza, że ja mam wrażenie, że Polska dla Netflixa jest jak kiedyś Francja dla Hollywoodu. Ciekawe porównanie. To tak w gwoli ścisłości. Godzinę temu, w normalnie o tej porze, rozmawialiśmy przy okazji fragmentu Kroniki Wypadków Filmowych na temat produkcji netflixowych i też klasyków. I właśnie, czy dopadnie nas lalkomania? Bo na ekrany prawie jednocześnie wchodzi i serial, i film. Serial już jest na Netflixie, a niedługo film. Właśnie, a czy pamiętacie w ogóle o książce? W rozmowie z Anią Karczewską mówi Aneta Korycińska, czyli słynna baba od polskiego.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jest to najbardziej naiwne pytanie, jakie można zadać na ten temat. Dlaczego lalka nazywa się lalka? Skąd ten tytuł?
3: Drodzy Państwo, dlaczego lalka? A z wielu powodów lalka. Możemy się bawić oczywiście tym tytułem i jego symboliką. I czemu nie? Bo możemy mówić o tym, że wszyscy jesteśmy lalkami, a zatem marionetkami. Tutaj przychodzi nam ten piękny, może wyświechtany już, ale ja go uwielbiam, cytat Rzeckiego, który nakręca zabawki na witrynie sklepowej i patrzy na przechodniów na krakowskim przedmieściu i mówi: marionetki, marionetki. I parafrazując, myślą, że wiedzą, co robią, ale są sterowani przez te sprężyny, przez te mechanizmy. Swoją drogą ten cytat z tymi mechanizmami też jest bardzo istotny w interpretacji Ryszarda Koziołka, który jest lalkologiem. Myślę, że można tak go nazwać.
2: Bardzo ładna nazwa, bardzo mi się to podoba.
3: Więc oczywiście jest o tym, że jesteśmy sterowani. Możemy w takim razie powiedzieć, że Prus mówił to, co później powie nam Gombrowicz, że nie ma ucieczki od gęby innej niż w drugą gębę, od człowieka innej niż drugiego człowieka, więc cały czas jesteśmy od kogoś zależni, nawet przed sobą kogoś gramy, udajemy. I to jest o poszukiwaniu prawdy o sobie i własnej tożsamości. I okazuje się, że bardzo nam trudno jest być sobą, takim czystym, piór, jakby może chciał Witkacy, żeby nie było żadnych naleciałości, żadnych nakładek, które sobie zakładamy, kulturowych, społecznych, dotyczących naszych grup społecznych, wykształcenia, biologicznych, to też bardzo ważne, bo tutaj ta biologia w ramach rozwoju nauk przyrodniczych w lalce będzie też bardzo istotna, bo funkcjonowanie społeczeństwa nieustannie będzie porównywane do różnych mechanizmów przyrodniczych, no i stąd też ten później ewolucjonizm społeczny, który promują pozytywiści. I więc oczywiście możemy mówić o tych marionetkach, możemy mówić o kolejnym, bardzo takim typowym dla edukacji szkolnej, a jednak często o nim zapominamy, motywie, który jest powiązany z tą marionetkowością, czyli motywie Teatrum Mundi, czyli coś, co już nam powiedział Szekspir, tak, czyli po prostu jesteśmy aktorami na scenie życia i tutaj też zakładamy cały czas maski, więc nam się to łączy. Dodatkowo robi nam znowu Prus coś, co później zrobi nam Nolan. Nolan robi nam Incepcję, a tutaj mamy teatrocepcję. To znaczy gramy także w teatrze. I wielokrotnie mamy to podkreślone, bo chociażby zauroczenie się Izabelą Łęcką odbywa się właśnie w teatrze. Więc wszyscy udają i na scenie, i na widowni. Więc wchodzimy w różne role, odgrywamy siebie, narzucamy sobie role. To jest bardzo współczesne, jeżeli myślimy też o odgrywaniu przy mediach społecznościowych. Więc jak się okazuje, ta lalka przy Teatrum Mundi tutaj jest bardzo ważna i znowu bardzo współczesna. Oczywiście też są takie odczytania, że lalka to jest na przykład osoba jakaś pusta, więc taką lalką jest po prostu arystokracja. Można powiedzieć, nie ma w sobie żadnych innych wartości poza wyglądem. No i oczywiście takie komentarze uderzają w Izabelę Łęcką, chociaż uważam, że trzeba wnikliwie przeczytać powieść i jako dorosły człowiek i wtedy już tak się nie myśli. To znaczy zmienia nam się obraz Izabeli Łęckiej.
2: Tak, no ona jest taką, zresztą jednemu i głównemu bohaterowi i głównej bohaterce dostało się w tych odczytaniach najwspółcześniejszych bardzo mocno, bo z jednej strony Łęcka jest odsądzana od czci i wiary jako ta właśnie pusta laleczka, która ani ambicji, ani inteligencji, przede wszystkim jakieś okrucieństwo takie w tej zabawie różnymi swoimi absztyfikantami. Boże, jakie to jest piękne słowo, będę go teraz cały czas używać. Natomiast Wokulski faktycznie też jest oceniany jako osoba prześladująca, stalkująca, dławiąca i dusząca, natomiast to też jest bardzo jednostronne odczytanie, tak? Jak mamy wgląd jednak cały czas, dzięki wspaniałości tej powieści, wiemy, co się dzieje w tym zwalistym, wspaniałym człowieku. Ja jestem wielką fanką i jakoś nie mogę przestać. To wiemy o tym, że to jest tylko, że to wynika z jakiejś potwornej bezradności, z lęku i z bólu to, co on robi, nie?
3: W gruncie rzeczy to jest książka o Polakach. Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle.
2: No tak, zdecydowanie tak. Chociaż właśnie to dobrze też jest tak po prostu wielorakie w tej książce, no bo ten Wokulski miota się między różnymi porządkami też życia, nie? No bo z jednej strony chce być tym romantycznym kochankiem. Z drugiej strony jest i chce być biznesmenem. Chce być osobą, która kreuje świat też poprzez swój wpływ, przez swoje pieniądze, które będzie ładował tam, nie wiem, w naukę, w rozwój. Chce być też dobrym człowiekiem, który po prostu pomaga ludziom. Tam jest bardzo dużo, chce być też dramatycznym kochankiem, tak? Jest taki moment, w którym ta żyłka mu pęka i po prostu jest totalnie emo. I to jest w ogóle wspaniała postać. Łęcka jest może troszeczkę mniej złożona, przynajmniej trochę mniej o niej wiemy, może bardziej w ten sposób, ale obie te postaci bardzo ciężko byłoby, tak jak w ogóle jakąkolwiek sytuację, jakiegokolwiek człowieka, ocenić tak zero-jedynkowo, nie? Mimo, tak, że ludzie się starają cały czas to robić.
3: Myślę, że w takim pierwszym odczytaniu przede wszystkim, szkolnym, jest to bardzo potrzebne, bo musimy sobie posegregować, jakoś poukładać w szufladkach ten świat, a później przy kolejnych odczytaniach my jesteśmy w stanie dostrzec więcej, plus oczywiście zawsze czytamy przez swoje życie, więc im to życie dłuższe i bardziej złożone, tym inaczej będziemy interpretować. Dlatego to jest taka powieść, która się nie kończy, do której dobrze jest wracać. I arcydzieło literatury Prusa polega na tym, że on tutaj nie przedstawia nam postaci zero-jedynkowo właśnie i na każdego możemy coś znaleźć, możemy mu stworzyć akta, a z drugiej strony będziemy go gdzieś tam uwielbiać za coś. Więc to jest wspaniałe, że właśnie, że tutaj nie ma, on nie traktuje czytelnika jako ćwierć inteligenta, po prostu daje mu bardzo dużo różnych informacji, to ten czytelnik musi stworzyć tę postać w swojej wyobraźni, jak ją będzie interpretował.
0: To fragment rozmowy Ani Karczewskiej z Babą od Polskiego o lalce, o książce. Całość już w sobotę o 13 w audycji Albo Poczytam. A co wy pamiętacie i co lubicie w lalce Bolesława Prusa, albo za co jej nie lubicie? I co sądzicie o tej serialowej wersji? Piszcie na 886-971-9711. 11 minut po godzinie 4 i Video Sound Machine i utwór Love. To teraz.

Juna Ara, Saburra, Cap i Cadillac. To przed chwilą na 97.1 FM. Dostaliśmy SMS-a, że ja mam wrażenie, że czy są jeszcze ludzie, którzy nie mają Google Maps i potrzebują serwisu o korkach w radiu. Więc mi tak przyszło na myśl, że to jest właściwie dobry materiał, ten SMS, treść tego SMS-a, na mema w stylu powiedz coś po milenialsku. Pamiętam, jak nie było Google Maps, a i tak trafialiśmy do celu, więc tada. Poza tym, a co jeśli ten Google Maps się zawiesi? Albo się telefon rozładuje. I co wtedy? Jak wy wszyscy traficie do celu? Więc tak, po to są korki w radiu i w Radiu Campus przede wszystkim, które już po godzinie 16.30, tuż po wiadomościach, więc piszcie na 886-971-971, dawajcie znać, gdzie się korkuje. A teraz Logic 1000 i Kuczka w utworze All In For You. To teraz na antenie Radia Campus.

0: Gwiazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
3: Minęła 16.30, przy mikrofonie Wojtek Junosza-Kisielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: W tym serwisie Donald Tusk o atakach Rosji przy polskiej granicy, o ustawie związanej z cenami paliw, która wraca na biurko Karola Nawrockiego, a także o administracji Donalda Trumpa działającej wbrew decyzji Sądu Federalnego.
4: Wiadomości.
5: Premier Donald Tusk spotkał się dzisiaj z szefem rządu Bułgarii Rumenem Radewem. Podczas spotkania przekazał, że w trakcie jego rozmów Rosja zaatakowała punkty w Ukrainie blisko granicy z Polską.
6: Kiedy rozmawiam z którymiś z naszych partnerów tu w Warszawie i mówię o tym, jak agresywne są zachowania Rosji, jaki to problem,

0: strony Rosji, a sytuacja jest obecnie najpoważniejsza od zakończenia zimnej wojny. Określili wysoki stopień zagrożenia sabotażem wymierzonym w duńskie siły zbrojne, a także prowokacjami wojskowymi wobec państw NATO. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tej ustawy. Premier Donald Tusk zapowiadał, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd przywróci program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. Detaliczna cena za litr benzyny E95 to średnio w Polsce 7,87 zł. Trwa wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. Pół godziny temu Donald Trump powitał chińskiego przywódcę podczas uroczystości przed Białym Domem. Mimo decyzji sądu, reporterów serwisu Politico i telewizji MS Now, a także części pracowników CNN nie wpuszczono na teren Białego Domu. Kilka godzin wcześniej sąd zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu tych mediów. Zgodnie z decyzją sędziego Sądu Federalnego, dostęp dziennikarzy miał zostać przywrócony na co najmniej 2 tygodnie, podczas gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana. Po tym, gdy amerykański prezydent wykluczył 3 redakcje z Białego Domu, dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na jego teren. Redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Dziś wieczorem ulica Szaserów zostanie zamknięta. Drogowcy dokończą jej asfaltowanie. Na 3 dni zamkną ulicę na odcinku od Chłopickiego do Makowskiej. Na Chłopickiego przy Szaserów zamknięty będzie jeden pas po stronie remontu. Pozostałymi kierowcy pojadą prosto i w stronę wspólnej drogi. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że autobusy linii 188 i 202 jadące ulicą Szaserów do pętli PKP Gocławek na skrzyżowaniu z ulicą Chłopickiego skręcą w lewo i skończą kursowanie na pętli PKP Olszynka Gorchowska.
1: Korki. To skoro już jesteśmy przy tej Olszynce Grochowskiej, przy Gocławku, to kawałek dalej, czyli przy Parku Skaryszewskim, powoli będziecie jechać przy rondzie Waszyngtona. Właściwie wszystkie wylotówki z tego ronda są, no, spowolnione, powiedzmy to w ten sposób. Wisłostrada także się korkuje od Mostu Poniatowskiego w kierunku Mostu Północnego, ale także od Mostu Gdańskiego w kierunku Wilanowa. Tutaj także tymczasowe spowolnienia odcinkowe, można to tak powiedzieć, nazwać. Więc miejcie się na baczności i tam na pewno nie możecie się bardzo, bardzo rozpędzić. Poza tym Świętokrzyska nadal korkuje się teraz o tej porze jeszcze bardziej w kierunku Tamki i z Mostu Świętokrzyskiego. Ale Jerozolimskie także zakorkowane. Poza tym korkuje się Królewska na odcinku od Marszałkowskiej w kierunku Alei Jana Pawła II. Marszałkowska przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, czyli przy ratuszu, tutaj również robi się tłoczno. A co jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe? Tutaj bez zmian większych. Najgorzej jest w kierunku Błonia, Pruszkowa, Nadarzyna, Konstancina Jeziorny, Otwocka oraz Marek.
2: Pogoda.
1: Tutaj także muszę powiedzieć, że bez większych zmian, bo jest pochmurno, szaro, jak to przystało na jesień. W nocy stopni będzie niecałe 9. Jutro najcieplejszy punkt dnia to godzina tak mniej więcej 13-14, kiedy to będzie około 15 stopni, ale tylko na słoneczku, bo w cieniu to już tak cudownie nie będzie i nie będzie tak ciepło, bo będzie tych stopni ledwie 12. Temperatura odczuwalna w ciągu dnia. No, robi się coraz zimniej. Winter is coming, jak to mawiał klasyk. Ciśnienie nadal wysokie i będzie rosnąć 1016 hektopaskali.

0: 16 minut dzieli nas od godziny 17. Antony Szmirek i Seminal to za nami na antenie Radia Campus, a teraz rozmowa Bartka Pękoła i jego gości.
1: Normalnie o tej porze.
2: Już w tę sobotę na Ochocie w klubie Proxima kolejna edycja hip-hopowego wydarzenia. Ze mną Piotr Krasnodębski, czyli burmistrz Ochoty.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Oraz Paweł, czyli szaman. Organizatorzy tego wydarzenia. Czego będzie można w sobotę na Ochocie doświadczyć?
3: Ochota Hip Hop Festiwal Bloki Startowe to już jest nasza druga edycja. Po raz drugi odbywa się ten festiwal w klubie Proxima.
2: Może trzeba będzie nazwę zmienić. Bloki Startowe, potem Płotki.
3: Zobaczymy. Na razie Bloki Startowe są i to się chyba ta nazwa bardzo fajnie przyjęła. Ja jestem dumny, że jest jakieś to moje dziecko, bo jestem burmistrzem Ochoty od ponad 2 lat i ten pomysł wraz z radną Kasią Bornowską i tutaj chłopakami z Hip Hop Szansą, to jest jakby moje dziecko i to jest moja pieczątka na tej dzielnicy, a wszystko po to, by powodować, aby Ochota była odbierana bardzo pozytywnie przez młodych ludzi, szczególnie przez młodzież, bo do tej pory zawsze Ochota była odbierana jako dzielnica seniorów, ludzi starszych. Zawsze o tych seniorów bardzo dbano na Ochocie, nadal bardzo dbamy o seniorów na Ochocie i tu się nic nie zmienia, natomiast rozszerzamy zakres działalności o to, żeby ściągnąć tutaj młodzież, a młodzieży, która mieszka na Ochocie, pokazać, że Ochota jest cool, jest bardzo fajną dzielnicą do życia także dla nich i po to właśnie został ten festiwal stworzony. Może o tym samym line-upie to jeszcze powiemy za chwilę, natomiast no, na ten moment chcę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo dumny, że mogę też współpracować z taką, z hip-hop szansą, że możemy to wszystko razem robić i że jest to taka współpraca też na linii Proxima, Hip Hop Szansą, Urząd Dzielnicy Ochota, oczywiście Ośrodek Kultury Ochoty, tutaj też trzeba wspomnieć, że to jest formalnie organizator, ja mam patronat tak formalnie nad tym festiwalem. Trzeba też wspomnieć w tym zakresie, że mamy też również dofinansowanie z Mazowsza, a patronat nad wydarzeniem ma również marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.
2: Przejdźmy jednak do tego, co w sobotę najważniejsze, czyli line-upu. Tutaj też będzie połączenie młodych z seniorami, powiedzmy.
4: No dokładnie, czyli jakby stara szkoła z tą troszkę nowszą szkołą, czyli tymi artystami młodszego pokolenia. I pod tym względem ten festiwal, czyli ta edycja festiwalu będzie wyjątkowa. Pod tym względem właśnie, że będzie to połączenie tej starej szkoły i tej młodzieży rapującej, że tak powiem. No oczywiście ze starej szkoły to Włodi, Ero, chociażby Fu. Będzie także pokaz b-boy, który traktujemy tutaj jakby jako jeden z elementów hip-hopu, bez którego ten festiwal też już jakby by nie istniał, bo byli jakby stali tak. Się stałym elementem. Oprócz tego jeszcze Sarius, KB chociażby, no i z młodszych Amar, Kronkel Don. Oprócz tego jeszcze ze starej szkoły Tede chociażby, którego pominąłem. Tutaj.
3: A z młodej szkoły jeszcze trzeba dodać Perdzina i Żupana, bo to też są takie tacy wykonawcy, którzy no, generują ogromny ruch w sieci, jeśli chodzi o młodzież.
2: Ze mną Piotr Krasnodębski, czyli burmistrz dzielnicy Ochota oraz szaman, organizatorzy hip-hop bloki startowe festiwalu, który już w tę sobotę w klubie Proxima. Mamy dla was do rozdania wejściówki, 10 darmowych wejściówek na ten koncert, czy cykl koncertów. Żeby je dostać, napiszcie SMS-a na nasz numer 886-971-971. Pierwsze 10 osób, które napisze jednego z wykonawców w SMS-ie, którego będzie można w sobotę usłyszeć, i swoje imię i nazwisko, dostanie wejściówkę do odbioru u nas.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, że na bloki startowe hip-hopowy koncert w sobotę w Proximie w dzielnicy Ochota możecie dostać darmowe wejściówki. Wystarczy, że napiszecie na nasz numer SMS-a 886-971-971 SMS-a z jednym z wykonawców, którego będzie można w Proximie w sobotę usłyszeć oraz swoim imieniem i nazwiskiem. Wtedy wam potwierdzimy, że macie wejściówkę do odbioru. A ja wracam już do Piotra Krasnodębskiego, czyli burmistrza Ochoty oraz szamana. Mówimy o połączeniu starszej sceny z młodszą, o wykonawcach takich jak Tede czy Włody, weteranach sceny z młodszymi nazwiskami. To może o tych młodszych trochę pogadajmy. Skąd ich wzięliście, kim oni są i jak to wyszukiwanie raperów na hip-hop bloki startowe się odbywało?
1: Są to reprezentanci, którzy tak naprawdę w tym momencie, mówimy tutaj o tej młodszej szkole, są jednymi z najbardziej znanych wśród młodzieży, czyli generujących tak naprawdę w tym momencie największy ruch w internecie, można tak powiedzieć, w sieci. Są to osoby, które na pewno przyciągną właśnie tą młodszą część widowni, młodszą część fanów rapu. Będzie chociażby właśnie Kronkel Dom, czyli reprezentant, który reprezentuje poniekąd scenę polską, ale także niemiecką, jest, jeżeli się nie mylę, wychowankiem sceny dortmundzkiej. Wyprowadził się z Polski, mieszkał przez jakiś czas, wychowywał się w Niemczech, powrócił do Polski i dzisiaj będzie też szansa na spotkanie z nim osobiste na w cyklu spotkań właśnie Hip Hop Szansą, które będę prowadził dziś na Ochocie. I tam będzie właśnie będzie Kronkel Dom i będzie szansa jakby porozmawiać z nim osobiście i również zdobyć wejściówki na imprezę sobotnią.
0: Powiesz jeszcze o której godzinie, bo to...
1: Dzisiaj o 18.
0: No to za półtorej godziny.
2: Przystanek Książka na
1: Przystanek Książka na Grójeckiej. Grójecka 42, jeżeli się nie mylę.
2: Grójecka 40 chyba.
1: Tak.
2: Przystanek Książka na pewno wszyscy znajdą i to serdecznie zapraszamy. To jest tak jakby nasz cykl, który trwa już półtora roku.
1: Tak, tak.
2: I jestem też bardzo dumny, że udało nam się coś takiego ściągnąć na dzielnicę, bo to są spotkania z hip-hopem, z rapem w bibliotece.
0: Także to wróćmy do sobotniego koncertu w Proximie. Jak zdobyć na niego wejściówki po zapisaniu do nas SMS-a z jedną z ksyw, która
2: była. Było już kilka edycji, że można było te wejściówki zdobyć. One były przez internet. Teraz tak naprawdę one się w zasadzie porozchodziły, więc najprostszą metodą dla radiosłuchaczy będzie wysłać SMS-a do pana redaktora. Natomiast ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jakby to starsze pokolenie, Tede na przykład, Włody, to są ludzie, których ja słuchałem na studiach. Jak przyjechałem na studia do Warszawy, mieszkałem w akademiku na Żwirki Wigury po sąsiedzku z Proximą. I nigdy się nie spodziewałem, że mając tam 20 parę lat, jak będę studentem, po 20 paru latach, jak jestem burmistrzem dzielnicy Ochota, to właśnie dla tych ludzi z tych akademików i w tej Proximie będę robił taki festiwal hip-hopowy i będą na nim występować ludzie, których ja wtedy słuchałem. W tej edycji jest Tede i Włody, a w tamtej edycji, w tamtym roku była Molesta Evenement na przykład.
1: Peja.
2: Był Peja.
1: Hemp Gru,
2: więc to są takie osoby, które... Molesta. To, czyli osoby, których ja słuchałem w latach studenckich, a dzisiaj organizuję wraz z moimi przyjaciółmi festiwal, na którym to festiwalu ci ludzie występują. Coś wspaniałego dla mnie.
0: Ochota X Hip Hop, bloki startowe. Ze mną byli Szaman oraz Piotr Krasnodębski, burmistrz dzielnicy Ochota. Wpadajcie w sobotę do Proximy, a jeżeli nie macie jeszcze wejściówki, to napiszcie do nas SMS-a, to możecie taką dostać. Wielkie dzięki za rozmowę i dobrej zabawy w sobotę.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy
2: zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy
2: wszystkich.
3: Normalnie o tej porze.

Baklava Got It Good to przed chwilą na 97.1 FM. Zostały tylko niecałe 3 minuty do godziny 17, więc ja uciekam, słuchajcie normalnie o tej porze na 97.1 FM. A co do tego konkursu, to muszę powiedzieć, że no, wejściówki szybko się rozeszły, także czekajcie na informację od nas, że ją dostaliście. Także miejcie się na baczności i miejcie też telefony pod ręką. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz. Słuchajcie normalnie o tej porze na antenie Radia Campus. Dziękuję wam za dzisiejszy popołudniowy program. Za chwilę Alternator, a teraz Buddy and Fawcett w utworze House Jam. Do usłyszenia. Pa.

0: Dzień dobry.
1: Witamy bardzo serdecznie w Alternatorze w Radiu Campus. Miło, że jesteście z nami. Hello.
0: Mam takich dwóch dziennikarzy piłkarskich, których oglądam co piątek. Oni mają taki program 4, 5, 6 godzinny, różnie bywa. I zawsze na początku tego programu jeden drugiego pyta, jak chciałbyś się dzisiaj przedstawić?
1: Skoro już zacząłeś tak trudnym wstępem, myślę, że mógłbym być spokojnie być telegazetą. To jest więcej. Dziś jest dzień stylistów rzęs, mogę być rzęsą albo stylistą, co chcesz.
0: To ty wybierasz. Czy wolisz być telegazetą czy rzęsą?
1: Nie, czy może rząsą? To jest alternator, możemy dać komuś wybrać. Zawsze.
0: Państwo sobie wybiorą. Jedynka.
1: Co za piękny numer.

0: Czy wypada zostawiać numer świeży z numerem, no trzeba powiedzieć mocne słowo.
1: Sęk w tym, że rozmowa on jest zawsze świeża. To jest jakby coś, co się nie starzeje. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Bój się Boga.
2: Kogo?
1: O, przepraszam. Ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś
0: naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Alternator. Jeśli państwa to już nie bawi, to można na dwójkę.
1: Rozpocznijmy, puśćmy tygrysy na tę arenę. Drodzy państwo, jeden Gmx z PZ-em i dwójeczka łona rozmowa. Proszę bardzo, wszystkie numery dostępne. Wuju, możesz podyktować, bo ja nie pamiętam tych numerów.
0: 228277205 na końcu i 886971971. Halo!
3: No hej.
1: Kłaniamy się, witamy. Dobry, bardzo. Pierwszy witam. Słuchacz, pierwszy dzień. Co tam u ciebie?
0: Papo, żebyśmy mieli już sprawy załatwione. I jaka jest długość pętli w Skaryszaku, proszę powiedzieć, bo żeśmy ostatnio o tym rozmawiali, wiem, że zmierzyłeś to. Badania były terenowe.
1: Zależy o której godzinie, to nie jest takie oczywiste.
0: Halo?
1: No i zawstydziłeś słuchacza, wiesz, on dzwonił, żeby jedynkę, dwójkę wybrać się z jakimiś...
0: No co jest?
1: No właśnie, no i co?
0: No nie, no papa, no.
1: Ty będziesz pytał sprawdzian. No dobrze, fajnie.
0: Ja
1: można
0: nadzieję...
1: też na WhatsAppie napisać, jak ktoś lubi, bo widzę, że z telefonami nie jedzie. Znaczy, na najlepiej.
0: Ja mam nadzieję, że to u niego, wiesz.
1: Oczywiście, że to jest jego wina. Wszyscy wiemy o tym, że technicznie to tu jest, wiesz. NASA to przy tym uczyła się jeszcze z tych notatek, jak tu studio powstawało.
0: Kojarzysz gościa? Tego?
1: To on przy okazji kojarzy mnie. To jest tak.
0: Pozdrawia cię.
1: Naprawdę, ja też go pozdrawiam. Słuchajcie, czujcie się pozdrowieni, kimkolwiek nie jesteście teraz.
0: Tak. Hubi, czuj się pozdrowiony.
1: Hubi, pozdrawiam
0: cię
1: bardzo.
0: Cię serdecznie.
1: A jedynka czy dwójka, drodzy państwo, bo to jest jednak fajnie. Zacznijmy porządne starcie.
0: O, widzisz, a na przykład Hubi, na kogo by zagłosował, jak obstawiasz? Ja myślę, że na jedynkę.
1: On jest DJ-em, więc zmiksowałby oba. To stary cwaniak jest.
0: To prawda też.
1: To są lata doświadczeń. Na pewno się uśmiechnął.
0: Papa, weź zadzwoń jeszcze. 228277205.
1: Przyszła wiadomość, 1,8 km ma pętla w Skaryszaku.
0: No to nie jest możliwe.
1: Jest możliwe.
0: Nie.
1: Jest możliwe.
0: Nie, nie.
1: Co to jest za program? Bo ja nie wiem, może ja pomyliłem, jakiś tygodnik wędkarski tutaj.
0: Poradnik speleologiczny.
1: Co?
0: Halo.
1: Ja tu mięso mam. Dzień dobry.
4: Halo, kampus.
1: Cześć.
4: Ja na dwójeczkę chciałbym zagłosować.
1: A co cię skierowało do tego, żeby oddać głos akurat na łonę, powiedz, ten piękny popołudniowy wieczór?
4: Bo dawno nie było łony.
1: To prawda, no.
4: Będzie chyba 3 godziny, ale tak to...
1: Ja też tęskniłem. Dawno. Super, bardzo dziękujemy. Masz jakąś dobrą radę dla wszystkich słuchaczy. Zadzwoniłeś, już możesz powiedzieć wszystko wszystkim. Proponuj. Jedno zdanko takie krótkie. Monumentalne.
4: Nie wiem, ubierajcie się ciepło, bo jest zimno.
1: W ogóle tak, ubierajcie się. Skróćmy to do ubierajcie się. To jest taka dobra rada golasom zawsze. Dzięki wielkie, pozdrówy. Papa dzwoni wyjaśnić ciebie.
0: Dobrze, że tego Myciu nie powiedział. Halo.
1: Dzień dobry.
5: Halo. Na torach przy Zielonce zrywa zasięg.
1: No, twoja wina. To ile ma ta pętla w końcu?
5: 1,8 po zewnętrznej, 1,75 po wewnętrznej.
0: Faktycznie tak napisał mi też w wiadomości, bo sprawdziłem.
1: No i bardzo dobrze, mamy to. To z tej okazji możesz jedynkę albo dwójkę. 1,8 się nie liczy. 1,8L. Ale bez nadziei.
5: Jedynkę wybiorę, bo byłem na koncercie, chociaż wiem, że wygra i tak dwójka.
1: Wiesz co, nie byłbym taki pewny, bo ten numer jednak ma coś sobie takiego energetycznego.
0: A jak koncert?
5: A bardzo bało mi się.
0: Czy było tak dobrze, jak ludzie mówili, że dobrze było? Czy to jednak...
5: No było dobrze, dobrze było.
1: Bo to jest koncert sentymentalny bardzo. Bo to nie jest tak, że to...
5: No, ale tam, wieszcie, też grali moi znajomi z liceum, nie? Ja nie jestem najmłodszy i znam trochę tych starszych raperów.
1: Jakiś bardzo znany człowiek zadzwonił do radia, fajnie. Nigdy nie rozmawiałem z nikim znanym, ale faktycznie wydaje mi się, że...
5: Ja nie jestem znany.
0: Ja go widziałem parę razy w życiu, wygląda jakby
5: był znany. Poznać.
1: A ma głos...
5: Jak jeszcze nie...
1: Chciałem powiedzieć, że papa ma podobny głos do Testowirona, sławetnego zawodnika. Muszę tu... Także to... Tylko mówi to mylące. No dobrze, idźmy dalej z głosowaniem. Papo, czy chcesz powiedzieć coś słuchaczom ważnego? Powiedz, co może nie jeszcze chcesz? Powiedz
5: jedno... Chętnie bym usłyszał nowe Bonobo, jako że jestem pierwszą osobą, która się dodzwoniła, to może mam ten wybór.
1: Drugą, dlatego bardziej bylibyśmy za mrozem. Ale dobra, fajnie.
5: Pierwszy się dodzwoniłem, tylko się nie było mnie słychać.
1: Wiadomo.
0: To prawda, chłopie, tak było.
1: Nie, no, ja tak samo prawie wygrałem w sławetną loterię z cyferkami, tylko nie wysłałem kuponu. Tak się liczy, papa. To, no.
0: A powiedz mi, czy ten Uncasuali będzie okej?
5: Okay? Będzie okej.
0: Okay. Czy coś, no bo nie wiem, co z tych nowszych rzeczy byś chciał. Czy Talk to Me?
5: Wyszła ta nowa płyta teraz, ale no, wybierz coś.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: No dobra.
1: Dziękujemy. Pozdrawiam cię, papo. Trzymaj się. Pa.
0: Zaraz wymyślimy.
5: Dzięki.
1: Dobra.
0: To ja sprawdzę. Widzisz, tyle tych nowych płyt na wychodziło, że ja totalnie zapomniałem...
1: Musisz w kajecik zerknąć z nowymi płytami.
0: Nowertuję tutaj. Oczywiście wiem, że płyta wyszła 11 dnia września, bo wtedy mój tata ma urodziny, więc dlatego pamiętam, że...
1: W ogóle przypomina mi nowe Bonobo czasami fragmentarycznie stare Buka Shade gdzieś zaczyna skręcać. Mam takie dziwne wrażenie. Znaczy bardzo dobre, bo lubię oba, ale no...
0: Tak, to kto mi to ten dobry numer. To możemy tak
1: no, dziękuję, puścić. Że fajnie dałeś mi powiedzieć. Na razie mamy 1-1. Dawaj, grajmy w ramach takiej rewolucji międzyutworowej.
0: To może w ogóle coś innego zagramy?
1: Zagrajmy to Bonobo.
0: Proszę.
1: Fajnie.

0: Kolega mówi, posłuchałbym jakiegoś reggae.
1: Mówię, no to bless!
0: Ale nie polskiego. No dobra, no.
2: Doskonała jest ta wersja Super Stylin'. Gentleman's Dub Club, Super Stylin', absolutnie pływająca na czwartkowe popołudnie. Doskonałe.
0: A pada?
2: Nie.
0: Nie, nie pada.
2: Choć oby.
0: Bo ja nie wychodziłem stąd od jakichś 8 godzin.
2: A czym przyjechałeś?
0: Moturem.
2: Wiem. Dlatego dla nas obu lepiej, żeby nie padało.
0: To prawda.
2: Tego Brytyjczyka widziałem, stoi tutaj.
0: Stoi Brytyjczyk, prawda. Jutro się z nim żegnam.

0: skoro był klasyk w formie no takiej warstwy pod spodem, no bo to jednak bardzo znany numer, to tu stwierdziliśmy, że na dwójce będzie klasyk, po prostu klasyk.
1: Trochę
0: klasyk.
1: Dawid z Goliatem, ale mam nadzieję, że Super Stylin wygra, nie sugeruję, możecie dawać znać, daj te numery wuja.
0: 228-27-7205, tam masz na kartce.
1: Ja ślepy jestem.
0: 886-971-971 228-27-7205. Alternator. 21 minut po godzinie 17. Powoli trzeba się tu
1: czwarteczek jest.
0: Do wiadomości zawijać.
1: Mamy.
0: Czekaj,
1: to.
0: Bo coś tu... Aha, bo to papa pisał, że mu urwało ten,
1: tu ten. Wszystkie głosy są
0: dobra,
1: przyjęte.
0: Dobra, wszystko wiemy. Wszystko wiemy, drodzy państwo. A i ktoś faktycznie, zobacz, wysłał nam pętlę z znanej aplikacji biegaczowej. Ale no tu jest trochę przekłamany, widzę. Start się trochę nie... Chodź? No,
1: nie. Ale napisał też, że Agricola jest niedostępna. A co tam jest takiego?
0: A nie wiem. Widziałem, że... teraz żebym nie skłamał, ale wydaje mi się, że widziałem, że dzisiaj nasza nadzieja lekkoatletyczna, czyli...
1: Mariusz Pudzianowski znowu?
0: Elżbieta Glinka biegała dzisiaj tam, więc nie wiem czemu.
1: To mnie tego zamknęli, żeby nikt wiatru nie zabierał.
0: Czemuż to? A czytałem dzisiaj, bo kiedyś przynosiłem tu informację od Eli i jej otoczenia, bo trochę się znamy, czasem się wymieniamy tam DM-kami. Kiedyś mieliśmy okazję biegać parę razy na jednej bieżni, znaczy ja za nią oczywiście, ale tylko przez 100 metrów, bo pluca wypływałem. No i czytałem już teraz, jak czytam coś o Eli, to z tabloidu, proszę pana. Już takie, wiesz...
1: To już jest ten level.
0: Poszło. Ela nie będzie... Znaczy nie wiem, czy będzie próbowała bić rekord Polski w niedzielę półmaratonu, ale widziałem, że na tej trasie, na której będzie startowała, jest nagroda 100 tysięcy za rekord Polski.
1: Wow.
0: Pylny.
1: Człowiek.
0: Jest motywacja, co?
1: Fajnie. Gratuluję wszystkim zmotywowanym.
0: Ty będziesz próbował też szarpnąć rekord Polski?
1: W żadnym wypadku.
0: Bo ty też biegniesz.
1: Faktycznie, bo bardziej będę chodził, nogę rozwaliłem.
0: No ty tak zawsze z tobą.
1: Ale sobie przejdę maraton. Tego jeszcze nie grali.
0: Fajny spacer taki, no.
1: Książki posłucham.
0: Wiesz, z kim możesz porozmawiać? Z Tytusem Brzozowskim.
1: Dlaczego?
0: Bo Tytus Brzozowski ma też, on też chodzi. I właśnie chodzi.
1: Wiele osób chodzi na świecie.
0: Ale on chodzi taki dystans właśnie typu 50 km.
1: A Tytus Dezoby go przeskakał. Zagrajmy może zwycięstwo poprzedniej pary.
0: Ale by tak nie namalował.
1: Jimek z PZ-em.
0: No pogadajmy jeszcze chwilę.
1: Dlaczego?
0: Bo mi się nie spina czas do wiadomości. To ja ciebie mam uczyć, jak się radio robi.
1: A mnie już męczyło po prostu.
0: To ty tu miałeś przychodzić i mi pokazywać, jak się robi dobre
1: radio.
0: Ja
1: ci mogę pokazać, a później dobre radio. Czy to będzie okej dla ciebie, myślisz? Czy to jest za wczesna pora?
0: Nie wiem, co na to państwo.
1: W ogóle znasz najstarszy dowcip świata, jak gościu otwiera Atlas i mówi: witam państwa. Bardzo mi się podobało, to jest bardzo to. Proszę dawać głosy, przypomnę, Super Stylin 1 i Damian Marley 2, bo to Dawid z góry. Ja z tym, słuchajcie, no nie wolno sugerować, pouczono mnie to, jak przychodziłem, ale ta jedyneczka, ja bym chciał, żeby wygrała, jakby ktoś się mógł tak dać znać.
0: To zapisz mój na 1.
1: Nie możesz.
0: To ja wyślę zaraz.
1: No to wyślij, bo inaczej to się nie liczy, to trzeba napisać.
0: A ciekawe, jak jestem zapisany tu w tych konkursach.
1: Jak wyślesz, to ja zapiszę, ja tutaj skrupulatnie.
0: To weź powiedz państwu jakąś historię jeszcze.
1: Drodzy państwo, fajny dzień, w ogóle zbliża się ta jesień. Zaraz będzie, słuchajcie, kłosy, rzepak, kwitnie i później będzie zima i lato znowu. No by nie padało w ogóle, nie martwmy się, zima nie będzie taka zła. Zastanawiasz się, czy już grzeją, bo ja już tak.
0: O, widziałem dzisiaj na grupie mieszkańcowej.
1: Było pytanie oficjalne?
0: Było pytanie, czy grzeją na Oboźnej, tak. Naprawdę, nie żartuję. Tak ze 2 godzinki temu mi mignęło.
1: Że moi dwaj koledzy grzeją od paru lat, ale to nie jest nic dobrego. Dobrze. 2 jedyneczki mam, patrz jak fajnie. Dziękuję wam po prostu.
0: To na jedyneczkę to... A skąd to taki kierunkowy? Ale śmieszny, co?
1: Daleko, tu bardzo dużo cyfr, wiesz?
0: Jakiś jest tak.
1: No i patrz ile, no jejku, ile, dziękuję wam bardzo, ale fajnie, no, że na 1.
0: I patrz, ja też mogę głosować, bo mój numer nie jest zapisany jako zastrzeżony tutaj.
1: No i 1. Dziękuję bardzo, kochani, fajnie. Uśmiechajcie się, ponuro, ale naprawdę bywa gorzej z pogodą.
0: Co ponuro? Nie jest źle, ty.
1: Zależy u kogo.
0: Słuchaj, straszyli, powiem ci tak.
1: Kto cię straszył? Pokaż mi palcem.
0: Wszyscy straszą pogodą, że zimno, że się nie da. Ja wychodzę dzisiaj rano. Znaczy rano, no tam 9:30.
1: No to już jest tak.
0: 11 stopni. No to nie trzeba psuć przecież.
1: Hiszpanie dokładnie zawsze mówią to samo. Chłopie, wstaję rano 11.
0: Byłem w Hiszpanii ostatnio.
1: No i co u nich?
0: Wiesz, co mówi Hiszpan, jak się z tobą wita?
1: Nie.
0: Hola.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Reklama.
6: Mamy 17.30. Wojciech Junoszek Sielewski.
7: Akademicki Radio Campus.
6: Za chwilę w serwisie. Szef MON o obronie powietrznej oraz noc pełna ciekawych wydarzeń w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
7: Wiadomości.
6: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej wizyty w garnizonie Rzeszów przekazał, że ma zapewnienia z kwatery głównej NATO o tym, że to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze będą chronić lotnisko Wiesiące. Przy tym wypowiedział się również o wydatkach na obronę powietrzną.
8: To jest największą inwestycją ze wszystkich wydatków na zbrojenia. 700 miliardów w kontraktach, 250 obrona powietrzna. Ona jest w ogóle najdroższa. Dużo tańsze są te środki napadu powietrznego, czyli pociski manewrujące czy drony, szczególnie te niskokosztowe, precyzyjny, daleki zasięg, od obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej, obrony przeciwdronowej.
6: Obecnie dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO Wiesiące pod Rzeszowem, przez które pomoc trafia na Ukrainę. Oprócz dwóch systemów Patriot, Holandia wysłała też system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów i 300 żołnierzy. Zostańmy w temacie lotnictwa i obrony powietrznej, jednak z tej weselszej strony. Już w ten piątek wydarzenie Noc w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Będą rakiety, łaziki, śmigłowce i symulatory. Celem imprezy jest pokazanie, że nauka nie jest zamknięta w laboratoriach. Można jej doświadczyć, porozmawiać o niej z ekspertami, a często także samodzielnie sprawdzić, jak działają prezentowane technologie. W programie nocy znalazły się pokazy, eksperymenty, warsztaty, wystawy, interaktywne stanowiska oraz spotkania z naukowcami i inżynierami. Tegoroczne wydarzenie przypada w roku obchodów stulecia Instytutu. Odbędzie się w godzinach 17.23 przy Alei i Krakowskiej 110-114. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
7: Sportowy Kampus.
6: Już jutro o 20.45 mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina w ramach meczu Ligi Narodów. Jutro gramy u siebie, jednak już 5 października zagramy rewanż w mieście rywala Zenicy. O tym wypowiedział się skrzydłowy reprezentacji Polski Przemysław Frankowski.
9: Jak i Bośnia, jak i my będziemy więcej wiedzieli po tym meczu o sobie. A czy to jest jakieś utrudnienie, to myślę, że nie. Ale też jest poniekąd ułatwienie, bo każda strona będzie wiedziała coraz więcej o drugiej.

0: Kobayashi, jedynka.
1: Fajny
0: będzie
1: numer.
0: To para ze skoczkami narciarskimi.
1: To Alternator.
2: Pierwsze sprawdź ten projekt, hej. No mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są sytuacje.
0: Zaskoczony?
1: Tak, no. Miejscu i spodziewałem się resort kace.
0: Nie, to potem. To jest legendarna zwrotka z gościem, który nie wiem, czy jest skoczkiem, czy biatlonem.

0: pianistą. Może Pablo Nisto.
1: Bjørn Einar Rumoren. To jest Pjern Bjørn Einar Rumoren. Taki był. To chyba skoczek, nie?
2: Sprawdź. Nie wiem. Weź tu przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcję
1: w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To power play. Ha, był łona i znowu łona. To nie jest łona do końca, drodzy państwo.
2: Bjørn, co?
1: Bjørn Einar Rumoren.
2: Einar Rumu. Słuchajcie, współczujcie mi.
1: Na środę?
2: Skoczek, chłopie.
1: No, dobrze myślałem.
2: No
1: tam nawet w tym wersie chyba
2: norweski nawija, skoczek narciarski.
1: Latał
2: w klubie, klub Hosle i El. No niesamowite.
1: A skąd jest? Z Oslo.
2: A z Oslo. Pozdrawiamy serdecznie całą północ. Pojechałbym. Oni mają zimniej. Właśnie to jest najlepsze, że dobrze, że istnieje Szwecja, Dania i Finlandia. Oni wszyscy mają zimniej, nie? W ogóle.
1: No nie do
2: super.
1: Końca.
2: Zawsze,
1: wiesz?
2: Tak.
1: Nie.
2: Święty Mikołaj by w cieple nie mieszkał,
1: zobacz
2: chłopie.
1: Sobie. Zobacz sobie temperaturę w Oslo.
2: Dobra.
1: Oslo wbrew pozorom ma bardzo podobną, leży na bardzo podobnym wysokości co my, czy tam szerokości, nigdy nie wiem.
2: Mm-hmm.
1: W końcu jestem tylko po turystyce i rekreacji.
2: W środę będzie 11.
1: No ale chłopie, no 14 stopni jest.
2: A jak tam jest drogo? Może jest ciepło, ale drogo jest strasznie.
1: To już zupełnie inna.
2: Oni mają tam drożej. Dobrze, że istnieje.
1: Teraz mówi pan z sensem.
2: Fajnie. Dobrze, witamy serdecznie. To był numer 1, daj numer 2. Były dwa numery, przepraszam.
1: No były.
2: Bo mnie zaskoczyłeś tym. Jestem za... O, dobra, nie mogę powiedzieć ciągle. Piszcie, dzwońcie, śmiało polecam się, jeżeli chcecie coś przekazać światu. Chciałem tylko powiedzieć, drodzy słuchacze, że ja byłem w kilku stacjach radiowych w tym kraju i to jest najlepsza kawa w Radiu Campus. Naprawdę. I to tak bezkonkurencyjnie. Fajnie, że zareagowałeś. Dzięki.
1: No, słuchaj, no bo jakbym coś powiedział, to by było, że...
2: Jest drogo, ale też się więcej zarabia, napisał ktoś i podpisał, że jest z Oslo.
1: No widzisz.
2: No właśnie.
1: Nie z Oslo, tylko z Oslo. Uszlo, zapamiętaj.
2: Emil do Drewutni, to zapamiętaj. Uszlo, dobrze, świetnie.
1: Jako człowiek, który mieszkał w Trondheim.
2: O, bonus BGC walczył w Trondheim.
1: Ta, a ja
2: w Trondheim,
1: mieszkałem.
2: Nie w Trondheim, tylko w Trondheim.
1: I byłem nawet na legendarnym meczu, kiedy to dostaliśmy w cymbał.
2: Będziesz, faktycznie ksywa wujek pasuje, bo tego wujek opowiadasz. Czego to ja nie robiłem.
1: A wiesz, co mi zrobił Norwek? Sprzedał mi bilet, nie chciał mi sprzedać biletów na trybunę Legii i sprzedał mi na trybunę Trondheim.
2: Co ty gadasz? I żeby ktoś Polaka oszukał za granicą. No. To jest w ogóle niesamowite. Trzeba odnotować to. Niech to jakiś galanonim zapisze w księdze.
1: I dzień po tym, jak był mecz, ukradli mi rower. Przypadek?
2: Kupiłeś go sobie później od kogoś po znajomości?
1: Nie.
2: Po prostu ukradli ci rower?
1: Wrócił tutaj. Wrócił na ziemię ojczystą.
2: Chcesz kupić, mam go nadal. Nie, ale, no serdecznie ściskamy.
1: Ale to był jeden z tych razy, kiedy naprawdę płakałem tak rzewnymi łzami.
2: Słuchajcie, może teraz poczekaj sekundkę ciszy dla twojego skradzionego roweru. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. No.
2: Może ktoś zadzwoni. Jakie to są numery?
1: I panowie policjanci nie chcieli przyjąć ode mnie zgłoszenia.
2: Tak, kto by uwierzył? Wszyscy Polacy byli podejrzani, jako ci to rowery biorą, a nie tracą.
1: Pan jest zaskoczony, że po meczu panu rower ukradli.
2: No nie, ale nieładnie. Słuchaj, może tak się składa, że ktoś ze złodziei twojego roweru wyszło akurat słucha. Kolego, jest szansa, żeby po 17 latach ten rower zwrócić. Odpust zupełny fundujemy.
1: 15 dokładnie minęło, bo to było w 11 roku, jeśli mnie pamięć nie zaśnie, albo w 12.
2: Jeżeli zaś jesteś przedstawicielem służb mundurowych, jeżeli widziałeś Wigry 3, wyszło.
1: Przedawniło się.
2: A, dobra. To wyślijcie SMS-a na 1 albo 2 w takim razie.
1: O, to można zrobić najlepiej.
2: I teraz chciałem powiedzieć, że wygrało Super Stylin, a nie żaden Welcome to Jamrock. Według głosów słuchaczy Radia Campus najlepszych. Tak. Widziałeś?
1: Trochę było w tym agitacji, ale.
2: Słuchaj, ale ale liczyliśmy głos. Trochę było agitacji. Jest parę państw na świecie, gdzie prezydenci idą jak źli. A tu proszę, mała namówka. Żadnej kiełbasy wyborczej. Ja nic nie obiecałem.
1: No, to prawda, nie obiecałeś.
2: No, lepiej nie obiecałem.
1: Gdybyś na przykład obiecał, że nigdy więcej ty nie przyjdziesz, jak wygra.
2: Ale wygrałoby 300-2 wtedy.
1: No, drodzy państwo, można też do nas zadzwonić. Ja wiem, że my się tu tak brzmimy, jakbyśmy się najlepiej bawili we własnym towarzystwie, ale państwo nam też są potrzebni.
2: Państwo są najfajniejsi.
1: 8277205 można spróbować do nas tu przytarabanić i na przykład pochwalić się tym, że będziecie państwo biegli w niedzielę.
2: Albo na przykład jesteście dumni w niedzielę, jesteście dumni, że nie biegniecie nigdzie. Bo bieganie i męczenie się w ogóle jest passé i to jest dla grupy zamkniętej, trzeba przyznać.
1: Tak, może wybieracie się na weekend do Poznania i się ze mną spotkacie wtedy. Też jest taka szansa. Też można zadzwonić i powiedzieć, ej, będę w Poznaniu, zbijmy piątkę.
2: A jeżeli ktoś redaktora nie lubi, to po prostu niech nie jedzie do Poznania.
1: Wtedy najlepiej wtedy nie jechać do Poznania.
2: Czy to jest ten guzik?
1: Ten guzik.
2: Dobra. Halo, dzień dobry.
3: No witam, dzień dobry.
2: Cześć,
3: dobry.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Krystian z tej strony.
2: Cześć, co tam?
3: A w porządku, jadę sobie właśnie na zakupy po pracy. Mm.
1: Krystian, czy interesujesz się żużlem?
3: Totalnie nie.
1: Nie.
3: Chyba z tego powodu, że żużel jest znany tylko w Polsce i nigdzie indziej.
1: To nie jest dobry powód, ale on jest twój i niech będzie.
2: Nie, nie, w ogóle myślę, że to jest akurat jeżeli mówimy o Danii, o Szwecji, to jest to znany sport, powiem ci Krystian, ale nie będę go bronił, bo ja jestem psychofanem akurat.
1: Niemcy, Czechy.
2: Nie, nie, w Niemczech jest taka brzydka liga, taka tam mała. No, najlepsza drużyna w Niemczech jeździ w polskiej lidze, także to w ogóle jest wesołe. Czechy faktycznie, no Wielka Brytania w Stanach trochę jeżdżą. Dobra, Krystiano, ale
1: tam, gdzie jeżdżą w drugą stronę, tak. Ale ze względu na to, że są po drugiej stronie kuli ziemskiej.
2: Czyli w Australii. Dobrze. Krystiano, jeden czy dwa? Czy bardziej Hubercik dla ciebie, czy może łona, nie łona i ten skoczek?
3: Dla mnie będzie dwójeczka.
2: Dobra, super. A możesz zdradzić takie zdanie, które chciałbyś zostawić? Chcielibyśmy, żebyś powiedział takie zdanie, które wszyscy sobie wezmą do serca i będą mieli, tatuowali zamiast tribala nad wiadomo czym.
3: O Jezus Maria.
2: Jezus Maria jest znany, mógłbyś coś innego,
1: takie,
2: wiesz, bo to jest
1: duet. Takie od siebie, no.
2: PZ Nun taki.
3: Coś innego ode mnie. Więcej słuchajmy, mniej mówmy.
2: Pięknie. Zadzwonił do gości z radia. Fajnie, Krystian, dzięki.
1: Ładne.
2: Chyba średnio nas lubi, ale jakby piękne. Więcej słuchaj, w ogóle więcej słuchajmy, jest fajne. Dzięki, kochany. Dobrych zakupów, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzyma się, hejo.
1: Myślałem, że pisze do nas Kaja.
2: Oczywiście.
1: Po miniaturce, ale
2: słuchaj, ja wiem, że ty wstajesz codziennie rano, marzysz, że napisała do ciebie Kaja. To jest taki mokry sen w ogóle.
1: To prawda.
2: To weźmy jeszcze Przemka.
1: Muszę przyznać, że gdyby napisała do mnie Kaja, to spadłbym z krzesła.
2: Dobrze.
1: Znaczy pani Kaja, bo...
2: Pani Kaja. Dzień dobry, Przemku. Witamy, kłaniamy się. Co tam u ciebie?
4: A, dzień dobry, bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć, że no ja właśnie wracam z Poznania, więc nie zbiję piątki.
1: Ajajajajaj, jak tam w Poznaniu? Dobra pyrka?
4: No akurat, że tak powiem, ruchliwie. Ciężko było wyjechać z tego Poznania, ale Poznań jest miasto doznań.
1: Wiadomo.
2: Takie hasło wyszukane bardziej. Dobrze,
1: dobrze, no.
2: Skoro jesteś Przemo, jeden czy dwa? Czy wolisz Huberta, czy może Skoczków?
4: Ja poproszę zawsze łona.
2: Dobra, fajnie. Przemek, jedno zdanie
4: i
2: jeszcze.
4: Żużel w Polsce jest na mega dobrym poziomie.
2: Najlepszym.
4: Aczkolwiek nie jest aż tak popularny, jak powinien być.
2: Czy ja wiem? Myślę, że jest bo to jedyne co, to on jest mało popularny w Warszawie. Cudowne jest kibicowanie, mniejsze miasta, które mają te stadiony, no, to tam idą wszyscy.
1: W Krakowie też nie za bardzo. No.
2: No, wiesz, że tam w Krakowie taka afera była, że tam podobno właściciele klubu podpisali w ogóle kontrakt za zawodnika. Tam się brzydko to starzeje, bo ten klub wrócił teraz w lidze, ale tam chyba już szybko nie wróci na tej hucie. Zresztą grupa Ćpaj Style, która stamtąd też pochodzi, chyba nie pomaga żużlowi. Przemo, prosimy cię o to, co mówisz.
4: Moim klubem jest Stal Rzeszów.
2: Stal Rzeszów obroniła się pięknie teraz w ogóle, to trzeba przyznać. Tam
1: w
2: się
1: ostatnim
2: się...
1: biegu, nie?
2: Na lotnisku walka jest.
1: Tam... Widziałem ten ostatni bieg.
2: Nie, tam w ogóle 5-0, stary, tam się działo. Naprawdę, dobra, Przemek, monumentalne zdanie, które ludzie będą wspominać i będą mówić, bo Przemek w radiu powiedział, brzmi, dawaj.
4: O kurczę, ale ja mam problem tak jak słuchasz wcześniej.
2: Dobra, dawaj, się nie przejmuj.
4: nie mam nic.
1: No
4: nie.
1: Dobra.
2: Nie mam nic, to jest dla wielu podejrzanych.
1: Okay.
2: Dla wielu podejrzanych to jest wyjście wiesz, w świetle. Dobra, Przemo, dziękujemy, jedź ostrożnie. Szerokości tam ze Strykowa będzie jeszcze ciasno, więc uśmiechaj się dużo. Pozdrówy.
4: Tak zawsze. Dzięki, cześć.
2: Dzięki, Przemo, cześć. Fajnie. Dobrze, no to co? Nastroiłeś się, czy zamyśliłeś się ciągle o Kai?
1: Bo tu mi ta słuchaczka, co myślałem, że to Kaja, napisała, że Kaja ma fajny kawałek z Hubertem i braciami Kacperczyk. Nie słyszałem, szczerze mówiąc.
2: Braciami powiedziałeś?
1: Braćmi.
2: Powiedziałeś braciami?
1: Bo przeczytałem.
2: Powiedziałeś braciami w radiu.
1: Bo przeczytałem.
2: Idziesz siąść na Karnego
1: tak
2: Jerzyka
1: napisała.
2: Za takie numery. Tak na jej wina w ogóle.
1: I teraz zedytowała, widzisz?
2: I taki smutny bralczyk w kącie, tak chlip,
1: napisała
2: chlip.
1: Napisała braćmi. Ty faktycznie napisała braćmi. Cóż zrobić? Jest to drugi mój językowy dzisiaj, moja językowa wtopa. Już jedną poczyniłem, ale jakieś... 8 godzin temu myślałem, że już zapomnę o tym. Ale
2: życie jest piękne i ma się co przejmować. Posłuchajmy dobrej muzyki, od tego jest radio.
1: Od czego są przyjaciele?

0: myślałem o starszym Justice, ale wybrałem nowsze, bo ile można tych staroci słuchać?
1: Fire Justice, numer jeden.
0: Słuchałem ostatnio tej płyty i proponuję do niej wrócić. Fajna.
2: Taka podnóżkie.
0: Teraz jest jakiś karnawał, coś tego? Nie, jeszcze nie.
1: Nie, może być jak chcesz.
0: Daleko z Francji nie uciekniemy, drodzy
1: Państwo. W moim sercu jest karnawał.
0: Alternator. Karnawał życia.
1: Absolutnie. Francja faktycznie zostaje tym razem Cassius. Action, to jest to.

0: podnóżkę para, Państwo.
1: Ale to właśnie chciałem powiedzieć, że piękne zestawienie, podnóżka, takie balansujące, z kiwką, główką.
0: Państwo
1: piękne.
0: Wiecie, rozumicie.
1: To jest numer dwa.
0: Alternator. 228-27-7205. Dużo czasu nie ma, ale jakby Państwo chcieli, to... No to można, no czemu by nie?
1: Może. Chciałem pozdrowić Maćka po teflona, bo napisał do mnie, że dobrze mnie słyszeć. Fajnie, Maćku, pozdrawiam cię. Studiowałem z Maćkiem.
0: Niech się czuję pozdrowiony.
1: Czuł się w ogóle takie, zamiast bądź pozdrowiony, czuł się pozdrowiony.
0: Czuł się pozdrowiony.
1: Czuł się pozdrowiony.
0: Halo!
1: Dzień dobry.
2: Cześć, cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć, Bartek.
1: Bardzo proszę, bardzo cię słabo słychać. Powiem ci, ostatni raz dzwonisz do nas z batyskafu. To są naprawdę już jaja, Bartek. Głosuję na Kasiusa. Opowiadaj, co tam w twoim popołudniu jest najciekawszego.
2: Wracam z pracy, a słychać mnie tak fatalnie ze względu na to, że wracam w bardzo małym samochodziku, który jeszcze ma tak prezentowy. Mazda MX-5, wracam S8, więc to wszystko składa się na to, że rzeczywiście może mnie wysłuchać jako spadysta.
0: To trzymajcie się tam, Bartek.
1: Wszyscy, no hej, pa, pa.
0: Wszyscy trzej.
1: Bartek, cześć, Bartek powiedział, że pozdrawiam was serdecznie, był na karuzeli, jest fajnie i piękna pogoda, to chciałem powiedzieć.
0: Tak było.

projekt, hej. No mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste mniej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżejmy, wodzimy tłusty rej. A oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mameje tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Lamp. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcję w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.

0: Man, man.
1: Tego kolabu nie wymyślił A&R. Z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. Yo. A ja jestem tu since day one. I byłem zanim ten bass. Ilon

0: to dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem sprayem miejsca. Weź the fame, MMA i day donata, raczej pejzaż i Dayla, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
1: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tu gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak

0: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.

0: Plus me, my place in the queue are waiting for. Yeah. Alternator.
1: Dave.
2: Isn't it? Isn't it?
3: Hola.
4: Hallo, Shema.
2: Shema.
4: Szema. Ten triumf to, ten Brytyjczyk to triumf, tak?
2: Tak.
4: A jaki?
2: No, taki sportowy. No nie moja liga, ogólnie mi się nie podoba.
3: Trident.
4: To nie jest sportowy, to naked.
3: No taki, no ale zahacza już, no.
4: O, no. A ile masz wzrostu, tak się zapytam?
3: Ja?
2: No poznajcie się.
3: No, 192.
4: I jest git na tym motorku?
3: No, taki troszeczkę jest przykrótki, ale jest okej, no.
4: A,
3: ale okay. To nie jest docelowy, jakby w sensie, testuję go dla was.
4: A, o, tak, o, dzięki, no. To miłe. Ja głosuję na dwójkę, no bo każdy z nas zna taką osobę, o której jest ta druga piosenka.
3: Okej. Okay.
2: Dobra, mamy to. Wszystko dobrze u ciebie w ogóle popołudniem?
4: Tak. Jest miło. Jeździ się, pracuje się. Bardzo dobrze.
2: Subcio. No to pozdrawiamy w takim razie. Ślemy dobrą energię. Miej się dobrze na popołudnie. Pozdrówy wielkie.
4: Dzięki, trzymajcie się. Pa.
3: Pa. Dzięki, pa.
2: Dobrze.
3: Halo. Czekaj, teraz. Halo.
2: Cześć.
5: Siema. Wojtas.
2: Siema, Wojtas.
5: Chciałem zagłosować na dwójkę. The Trees, tak? Dobrze,
2: tak jest. No.
5: No to głosuję. Dobrze. Jednoosobowo, bo kot się nie liczy.
2: Kot się nie liczy, bo nie mówi. Jakby mówił, to...
3: Chyba, że mówi, to mów, to...
2: Spróbujmy.
5: No coś tam mówi, ale tak niewyraźnie.
3: No to daj go.
2: Jak nie wiesz, co mówisz, to mów niewyraźnie. Dawaj go, słuchaj.
5: Powiedz coś. No powiedz coś. No nie powiedz.
2: No dobra. Tak. To jeden głos. Wojtas.
5: Jeden głos na The Street.
2: Dobra, powiedz w takim razie jedno zdanie, które mogłoby dzisiaj poruszyć świat.
5: Pozdrawiam fajną Anię z Bemowa.
2: To będzie miłość. Poświęcił czas, żeby pozdrowić Anię. Trzymaj się.
3: Dzięki, pa.
2: Pa.
3: Halo.
2: Dzień dobry. Musisz radio chyba ściszyć, wydaje mi się.
3: Halo. O. Presja. Za
2: no,
3: duża
2: niestety.
3: Presja.
2: Ja też się zdenerwowałem.
3: Tak to czasem bywa, no. Niestety. Niestety tak to czasem bywa. Słuchaj, ciemno się robi już.
2: Zgasły wszystkie światła.
3: Ostatni raz, jak tu byliśmy, to chyba nie było tak ciemno.
2: Noc
3: godzinie,
2: nadchodzi
3: co?
2: Głucha.
3: A czym będziemy jeszcze... Co jest w końcu z tymi zegarkami? Czy my to przestawiamy?
2: Bo ja za każdym razem przestawiamy je ostatni raz. To jest właśnie... do znudzenia temat w ogóle.
3: Halo.
2: Dzień dobry.
6: Halo.
2: Cześć.
6: Cześć. You're right, mate. Tak sobie robicie
3: nie,
6: jaja z tego brytyjskiego akcentu.
2: No dobrze, pięknie go udajesz, mamy to. Powiedz w takim razie, rozumiem, że dwójka od razu, czy jednak jedynkę będziesz próbował?
6: Oczywiście, nie no, dwójeczka.
2: Okej, dobra, fajnie, dobrze, świetnie. Co dobrego u ciebie, powiedz?
6: A, pracuję. Grzeją mi w mieszkaniu.
2: No, grzeją? Czuję to bogactwo.
3: Jaka dzielnica?
6: No, Wola.
2: No, to Woli, od to... zachodu idzie ciepło. To jest
6: robotnicza Wola.
3: Ja wiem, kto tam mieszka, proszę pana.
2: Fajnie, ktoś bogaty zadzwonił, popraw grzywkę, dzień dobry, jesteśmy.
3: Ciekawe, po której stronie torów na Rakowcu mieszka.
2: Po której stronie torów?
6: No, Rakowiec to nie jest.
2: To jest Ochota, gościu.
6: Rakowiec to jest Ochota.
3: A tam się pomyliły dzielnice.
2: Słuchaj, nie, w ogóle się nim nie interesuj.
3: Ja no mi się Wola z Ochotą mylą jak w tym kawałku. No,
2: no właśnie, jak Włochy. Dokładnie. No.
3: Nie, to mi się nie myli akurat, ale...
2: Proszę, jak do ciebie.
3: Bo to no. Zupełnie inaczej. Ale Wola z Ochotą jakoś tak... Od zawsze mam problem z umiejscowieniem, mimo że partnerka moja z Ochoty pochodzi.
2: Dobrze.
3: I często tam bywam.
2: Czy możesz, kochana, w takim razie nam dać takie zdanie monumentalne, które popłynie z Woli prosto w świat?
6: Kochajmy się wszyscy.
2: No i to mi się podoba. To mi się to jest
6: tak
2: właśnie.
6: Jest.
3: Dla mnie się podoba.
2: Dla mnie to się podoba. Dziękuję.
6: Dla mnie
2: ci.
6: To też się podoba. Bardzo panom dziękuję.
3: A gdzie ta Wola? Jak idziemy bliżej coś zarysować?
6: Odrany.
3: Bo taki punkt orientacyjny.
2: Odolany już był powiedziany. On ciągle myślał, że Pruszkowska wie, że to będzie gdzieś Trojdena i on się ciągle to myli.
6: Ale to jest niedaleko, to 10 minut rowerkiem.
2: Warszawa na szczęście jest 10 minut rowerkiem wszędzie, zawsze.
3: Garaże na urbanistów zawsze w moim sercu.
2: Dobra.
6: Tak jest, na zawsze w naszym sercu.
2: Na zawsze, tak, kochani. Dziękuję wam, pozdrów, wytrzymaj się. Pa.
6: Pozdrawiam, cześć.
3: No i legendarna szkoła judo. Wiesz, w tamtych okolicach.
2: No.
7: Halo, Przemek ponownie.
2: Przemek, na kogo głosujesz?
7: Na dwójeczkę.
2: Dobra, ale to Street idzie w przewagę.
7: I najfajniejszy brytyjski akcent to szkocki.
2: Ja też bym tak uznał, gdyby dał się coś z tego zrozumieć, Przemek, także no wierzymy na słowo.
7: Ja ponad 3 lata tam mieszkałem, także polecam.
2: Jakby ktoś potrzebował pilnie tłumacza z niezrozumiałych brytyjskich zdań, Przemek z trasy prosto może przetłumaczyć. Przemek, ślemy ukłony, jedź ostrożnie. Pozdro, pa!
3: Halo, halo!
1: Halo!
3: Cześć!
2: Cześć, cześć, cześć, cześć! Na kogo głosujesz? To tam
1: cześć.
2: U ciebie? No.
1: Cześć, na dwójkę.
2: Dobra. Jak się masz?
1: Dobrze, ze szkoły wracam.
2: Co było ostatnie w szkole?
1: Polski.
2: Polski, jakoś tam
3: na... Jezus Maria, na ostatni nie, polski, co za
2: standard. Matematyka, jeszcze gorzej, jeszcze na ostatni, gorzej.
3: Chyba, że lubisz to.
2: A lubisz czy nie, matmę?
1: Nie lubię.
2: Nie, dobra. No to nic...
3: A będą z ciebie ludzie.
2: Dobra, dzięki za głos, pozdrawiamy, dzielnego wracania ze szkoły. Ach, ta matma, no.
3: A, i pamiętaj... A, dobra.
2: Co, powiedz,
3: nie,
2: powiedz,
3: bo
2: no.
3: ja w kwestii dawania rad szkolnych to nie,
2: spróbuj,
3: nie powinienem.
2: Spróbuj, chętnie bym posłuchał, co ty chciałeś za kit wcisnąć.
3: Nie, nie, bo chciałem właśnie takim, chciałem powiedzieć zdanie, z którym się kompletnie nie zgadzam.
2: Wielu polityków tak robi.
3: Bo tak chciałem coś o tej matmie, że trzeba i że dobrze, ale to ja, nie, nie.
2: Znaczy, dopóki to nie...
3: Ja byłem 3 razy zagrożony z matematyki.
2: Naprawdę?
3: Tak.
2: Fajnie.
3: Miałem 3 poprawki, które zdałem, żeby nie było. Serdecznie nie pozdrawiam pani Elżbiety, jeśli słucha.
2: To niestety zależy podobno, ja przynajmniej uważam, że zależy od nauczyciela.
3: A pani Elżbieta była taką personą, że byłem kiedyś na nocnym wypadzie, tak możemy go chyba nazwać.
2: Jak się skończy tym, że pani Elżbieta tam tańczyła, to
3: nie,
2: ja nie chcę tego słuchać.
3: Spokojnie, będzie szybka, krótka anegdota. To była taka persona, że byłem kiedyś na imprezie u mojego kolegi. Weszliśmy na tę imprezę o 2 w nocy i ta impreza już była taką imprezą dogasającą. I na tej imprezie poszliśmy do pokoju takiego, gdzie leżały kurtki na tym.
2: No
3: i,
2: tak.
3: tam był w miarę spokój, tam nie było tych ludzi, co już byli w tym imprezowym nastroju, a my dopiero chcieliśmy być w imprezowym nastroju, więc tam zrobiliśmy bazę. No i tam szczękanie tych szklanek, takie no rzeczy, co się robi na takich o 2 w nocy na tego typu imprezach. Po czym rozmawialiśmy coś o szkole i tiru riru. Ta pani miała takie bardzo charakterystyczne nazwisko, którego wolałbym nie zdradzać, więc przyjmijmy, że mówiliśmy pani Ela, pani Ela. Nie, że mówiliśmy coś tam o tej matematyce i w pewnym momencie ktoś powiedział pani Ela. I te kurtki wygenerowały chłopa. W sensie on
2: się zbudził z tych kurtek.
3: Pod kurtkami na nazwisko tej pani on po prostu zrobił tak jak deska. Tak.
2: No.
3: Co pani Ela? Co pani Ela? Okazało się, że to jest były absolwent szkoły, do której wtedy chodziliśmy, który również tak jak ja miał kilka przepraw z panią Elą.
2: No, moja anegdota jest bardzo krótsza, ja z matematyki miałem same dobre stopnie. Ja po prostu w liceum dobrze usiadłem i kolega obok miał talent do matematyki obok. Dajmy zwycięzcę, bo Kasius wygrywa.
3: Tak? Dobra, to Norwegia poczeka z telefonem. It takes

0: skrable. Można poukładać. HGWDZ.
1: Co?
0: HGWDZ. Ułóż słowo.
1: HGWDZ?
0: Takie masz literki w skrablach.
1: No widzisz. W swoim wyżej. Wiek tam w barze. Senator. Ta.

0: tam byłem, nie paliłem. Puściłem sobie ostatnio winylka i zapomniałem, że na tym winylku jest ten numer. Bardzo mnie zaskoczył. Był to przez długi czas ukryty traczek.
1: Ja
0: wiem. Mówię o rapie, jeszcze w szerokim stroju. Pamiętam się. Nun, żyto. W pokoju stoję, palę
2: trawę, a zapas mam w swoju. I wszystko jasne. Nowym
1: doskonałym, te wszystkie durne
0: pały.
1: Ręce.
0: To nie te.
1: Wiem, ale tak powiedziałem.
0: Ale podobnie. Szczególnie w tym numerze, nie?
1: To tak.
0: Tak? Kurczę. Czekaj, chociaż zrobię taki track dla takich jak ja, jak ta pani Anastazja. Będzie kontrowersyjnie tak. Około Warszawa, reszta plagiat, magia, zabiotele chama. Alternator. Rzadko mam tak, że chciałbym usłyszeć coś w czyjejś innej wersji, że to raczej się zostaje.
1: Chciałbyś Sokoła usłyszeć.
0: Ależ, no. Chciałbym, żeby Sokół nawinął tę zwrotę.
1: No nie.
0: Ja wiem, że to się nie wydarzy, ale...
1: Ja tego życiaka to tak zdecydowanie, tera to Oscar zdecydowanie.
0: Patera, oj!
1: Co ty tu nawciskałeś? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry, witamy serdecznie. Was, co tam dobrego?
3: Super.
1: Fajnie, głosujecie na jedynkę, na dwójkę?
3: Na jedynkę.
1: Na jedynkę, dobrze. Czy jest drugi głos? Ile?
3: Nie. Trzy głosy.
1: Trzy głosy. A gdzie jest trzeci głos? Bo nie słychać.
3: Trzy głosy na jedynkę.
1: O, powiedzmy, że trzy można zaliczyć, redaktorze. Dobra, zaliczam. Kochani, jedźcie ostrożnie. Dziękujemy bardzo. Zaliczamy trzy głosy. Halo.
4: Siema, tu ponownie Wojta. Tym razem chciałem na jedynkę zagłosować.
1: Bardzo dobrze, bo ten, ja to nie jakoś powiem, ja nie rozumiem w ogóle wszyscy, którzy jakoś są super, ty lubisz bardzo tego żyta, powiedz Wojtas, na przykład wiem, że skrable lepsze, no ale jak u ciebie z żytem?
4: A ja chciałem na skrable głosować.
1: Wiem, dlatego pytam jak żyto, przy okazji.
4: Nie, to nie dla mnie.
1: Ja też jakoś tak wyjątkowo. No dobrze.
4: Takie
1: A co miałeś z matmy?
4: Z matmy, słuchaj, miałem dosyć dobre stopnie, ale a propos zagrożeń ze szkoły, bo o tym chyba gadaliście, to z matmy miałem raczej czwórki, piątki. Natomiast miałem jedno zagrożenie w historii całej mojej edukacji szkolnej i to było zagrożenie z plastyki.
1: Ocie Florek, aby się żyto zdziwił. No. A czemuż tak się, co takiego nastąpiło, że akurat z plastyki, bo nie lubiliście się z panem, panią?
4: Nie, po prostu kuśmy, miałem taką, a nie lubiła ta babka, tylko że... Miałem jakąś taką dużą absencję na tych lekcjach i zapomniałem przynosić prace swoje, za które każdy miał jakąś tam ocenę, więc summa summarum pępały same za jej przynoszenie i tak to wyszło.
1: Podoba mi się stwierdzenie, miałem jakąś taką małą absencję na tych lekcjach. Kozak
4: tak
1: stwierdza. Wiem, Wojtku. No to nic, słuchaj, mamy nadzieję, że dzisiaj jesteś dobrym, ale pewnie jesteś dzisiaj super znanym malarzem i sprzedajesz obrazy za miliardy. Tak się kończą takie
4: historie.
1: Mogłeś nie psuć tej zabawy. Dziękuję ci, Wojtas, w takim razie.
4: Dzięki,
1: pozdrawiam.
4: Tarka.
3: Siema, znowu typ od matmy.
0: Siema, typi od matmy.
1: Dawaj, typie od matmy.
3: Na dwójkę.
1: No, o, żytas, a czemu ten żytas tak?
3: A on mi się bardziej podoba.
1: Okej, dobra, fajnie. No dobrze, mamy to. To jeszcze możesz zdradzić, czy ty byłeś kiedyś zagrożony z jakiegoś przedmiotu?
3: A nie, ale tylko moich kolegów było.
1: Wiadomo,
3: Ale to najgorzej w geografii, bo straszna pani.
1: Straszna pani. Dobra, mamy to, dziękujemy. Pozdrówy. Kilka moich kolegów było, brzmi jak do moich kolegów strzelano. Z ostrej amunicy, bo oni taką mają właśnie.
0: Na torach, wiadomo.
1: To jest poważna sprawa.
0: Pamiętamy.
1: Okropne prowadzenie skrabli.
0: Dobrze, proszę pana, że mnie nikt nie pyta o te zagrożenia, bo muszę przyznać, że z matematyki...
1: Nie mamy tyle czasu.
0: To nie były moje jedyne.
1: Nie, ja mam sporą listę zagrożeń, ale to zawsze motywowało, że wiesz, zagrożenie dawało to, że kręciłeś coś zawsze, żeby tam na koniec...
0: Ale jakieś... nie, poczekaj, bo mówimy o takim, że miałeś komisa już.
1: A nie, no teraz to zawężyłeś w ogóle. Nie, no nie, komisów było niewiele w życiu.
0: Nie miałeś żadnego?
1: Przykład nie, nic, ale zagrożony to byłem.
0: Ja miałem trzy razy matmę i raz chemię. I raz z chemii nie puścili mnie dalej.
1: Brzmi jak trzy białe, dwa zielone, nie ta chemia.
0: Pani powiedziała, nie pójdziesz.
1: Ja chodziłem do liceum.
0: I bardzo sobie to chwalę, szczerze mówiąc. Miałem wtedy rok, se popracowałem, było fajnie.
1: Tak?
0: No, bo ja wiesz, z zawodu się uczyłem i no fajnie było.
1: Robię mu brata. Halo Bartek, cześć.
5: Cześć. Ja bym chciał na tej parze na problem zagłosować.
1: Super.
5: Dołożyć cegiełkę do przewagi.
1: Bardzo mi się to podoba. A powiedz Bartek, czy byłeś kiedyś zagrożony z czegoś?
5: Byłem, no.
1: Z czego?
5: z polskiego i z angielskiego.
1: Z angielskiego? Ale to pewnie nie chodziłeś po prostu.
5: No tak, no w większości nie chodziłem i chodziło to moja wychowawczyni mnie uwaliła.
1: A widzisz, no z wychowawczyniami, jak wychowawczyni uczy i to przednio, to zawsze są komplikacje. Dziękujemy za twój głos, Bartasie, pozdrawiamy, trzymaj się ciepło.
5: Dzięki, cześć.
1: Słuchaj, wuju, no więc zagrożenia są takie, wiesz, no z angielskiego teraz, kiepska sprawa, muszę powiedzieć, kiepska sprawa.
6: A to z angielskim nie miałem.
1: Czy chcesz usłyszeć, że The Streets rozjechali, jak się masz zespół Blur?
6: Mam tego świadomość, ale jeszcze byśmy odebrali telefon, bo my się do wiadomości dojedziemy już wtedy.
1: Halo, dzień dobry, telefonie.
7: A, dzień dobry.
1: Cześć.
7: Jesteś Cindy, jest dziennikarz Filip Antonowicz.
1: Nie ma wśród nas takiego...
7: Prowadzi.
1: Nie ma wśród nas takiego dziennikarza, niestety. Nie możemy potwierdzić tej informacji.
6: Jest chłop z telegazety tylko.
1: Tak.
6: O. To tyle?
1: No.
6: No dobra, no.
1: Powiem ci, że ci ludzie, co... A, zresztą.
6: No nie, no.
1: No nie, bo...
6: Już tak zacząłeś?
1: Chciałem powiedzieć, że pani po prostu przez to, przez moje złe zachowanie, przyznaję się, chciała zagłosować na Żyta. Ja tutaj tak nieładnie...
6: No.
1: I się wstydziła. Przepraszam bardzo.
6: Dokładnie.
1: No. Chciała na
6: chodziło,
1: Żyta zagłosować. A ja? Halo,
6: cześć.
1: Dzień dobry. Cieś.
8: Siemanku.
6: Cieś.
8: Kamil, co jest urany?
6: Cześć, Kamil.
8: Cześć, cześć. No, ja bym chciał zagłosować na Żyta, dlatego, że to się przynajmniej w bit wbija, no.
6: Jest.
1: No jest i zwycięzca. Podoba mi się.
6: Ja bym
1: to
6: za dwa zaliczył.
1: Tak, dajemy ci dwa. Straszny wjazd,
6: ładne,
1: z buta.
6: Ładne.
1: Dziękujemy.
6: Dzięki. Pozdro.
1: Pozdro, cześć.
8: Cześć.
1: Ale wyjaśnił. Ale król, złoto dzisiaj.
6: Aż, słuchaj, wyciągnę plakat pana Żytniaka, który mam w tubie i go dzisiaj zawieszę.
1: To na sztandary zawi, za rowerem ciągnij.
6: Nie, bo ja mam taki ten, mam taką rotację w mieszkaniu plakatową i one się rotują.
1: A ja jestem na którym?
6: Bo mam dużo plakatów i nie mam... Nie mogę ich wszystkich wywieszać, więc dziś myślę, że właśnie za ten telefon pan Żytniak znów zawiśnie ze swoją pracą. Korty nocą, tak się nazywa.
1: The Streets, wycięzca kolejnej pary.

0: Fuck you, man. Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
2: To już 18.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: W tym serwisie wrócimy do najważniejszych wydarzeń dnia, a zaczniemy od historycznej wizyty w Białym Domu.
3: Wiadomości.
2: Prezydent Xi, Madame Peng, dziękuję jeszcze raz za tę historyczną wizytę i witam w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chiński przywódca Xi Jinping wylądował w Waszyngtonie wczoraj wieczorem, rozpoczynając 3-dniową wizytę państwową. Dzisiaj z Donaldem Trumpem zasiądą do bezpośrednich rozmów. Według przewidywań głównymi tematami będą kwestie handlu, sztucznej inteligencji oraz Tajwanu. Od czasu mojej pierwszej kadencji prezydent Xi i ja zawarliśmy przyjaźń, naprawdę wspaniałą przyjaźń, zbudowaną na wzajemnym szacunku i najważniejszych potrzebach naszych ludzi. Spędziliśmy razem czas w wielu miejscach na świecie, ale co ważne, to pierwsze nasze spotkanie tu w Białym Domu. I jak prezydent Xi zdążył już zauważyć, wiele się tu zmieniło od czasu jego ostatniej wizyty. To pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Białym Domu od 11 lat. W 2015 roku spotkał się w nim z urzędującym wtedy prezydentem Barackiem Obamą. Około 9 rano w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem kilka osób, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Sytuacja, jeżeli chodzi o poszkodowanych, nie zmieniła się. Mamy jedną ofiarę śmiertelną, 3 osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już na miejsce zdarzenia, do miejsca swojego zamieszkania.
2: Pokrzywdzeni zostali 4 mężczyźni i 1 kobieta. Zmarły był osobą duchowną, księdzem. Sprawca został zatrzymany. 31-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy. Wczorajszej nocy przeszedł granicę niemiecko-polską. Później nieskutecznie próbował dostać się na teren Ukrainy. Przejścia graniczne były jednak zamknięte z uwagi na ataki Rosji. Sprawę skomentowało wielu polskich polityków, w tym Donald Tusk i Karol Nawrocki, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który potępił akt przemocy i wyraził swoje kondolencje. W tej sprawie pojawia się bardzo dużo fałszywych informacji przed dezinformacją w internecie i nie tylko, ostrzega wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Bardzo proszę o niepowielanie nieprawdziwych informacji, bo tych informacji nieprawdziwych w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo.
2: Wczoraj wieczorem doszło do pożaru na ziemnej stacji Starlinku w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dzisiaj sprawę komentuje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Mamy do czynienia z podpaleniem, które miało mieć wpływ na...

obsługi części dronów. Rosjanie próbują natomiast zakłócać działanie systemu, m.in. wykorzystując środki walki radioelektronicznej. Na koniec serwisu wrócimy do informacji z warszawskiego zoo, które ma nowych mieszkańców. To 3 irbisy śnieżne, inaczej pantery śnieżne. Otrzymały jak wszystkie zwierzęta w tym roku imiona na literę S. Sati, Szapur i Shisha. Oprócz tego ogród zoologiczny po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki żołędzi i orzechów dla podopiecznych ogrodu. Od dzisiaj do 4 października zoo czeka na orzechy włoskie i laskowe oraz żołędzie. Dary można przynosić codziennie od 7 do 19 i zostawiać przy wejściach do zoo od strony ulicy Ratuszowej i Mostu Gdańskiego. Zebrane żołędzie i orzechy pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Tym wydarzeniem zoo wprowadza nas w nowy okres jesienny. Radio Campus.

0: No ja nie wiem, co ja Państwu mogę powiedzieć. Aha, mogę Państwu powiedzieć. Napisał do nas serdeczny kolega DJ i ja Państwu przeczytam zaraz. Znów połykamy tęczy. Wrzućcie coś z Urban Discotek Jamala.
1: Tak się nazywała płyta Jamala, chyba druga lub
0: jak
1: trzecia.
0: Jak możecie, oczywiście.
1: Możemy, proszę bardzo, pójdę tylko tam. Absolutny reprezentant.

0: Tego numeru nie wolno słuchać w żadnej innej wersji. Tylko i wyłącznie w wersji live i to w tym wykonaniu. Reggae kompasem mym, a reggae płonie stąd dym. To oczywiście Gutek.
1: To oczywiście Indios Bravos i kapiąca woda z sufitu w jakimś małym klubiku.

0: Terminator.
1: Uch,
2: potężne pana. Starcie, drodzy państwo, no. To trzeba przyznać, polski reggae właśnie stało bardzo dobrze. Jeżeli chcecie, żeby zaśpiewał wam Miodulas w zespole Jamal, proszę bardzo, numer jeden, numer dwa idzie z Brawo z Gutkiem. Jako frontmanem bardzo proszę oddawać głosy, nie możemy się doczekać tego, kto zwycięży, ale para. Dobrze.
1: Na jedynkę jak na razie.
2: Kurczę, no nie, no tak pochłonie ten wiesz co, no mnie się tak kojarzy to idzie z Brawo z bardzo dobrze, ale to jest właśnie takie uniesienie, że kapie sufitu, wiesz, że dziewczyny za darmo wchodzą we wtorki. To jest takie w ogóle jakieś wspomnienie. Szatni nie ma, stoisz z kurtką pod pachą, jest źle. No, jest głos na Indius Bravo.
1: Pamiętasz ten taki klub na tyłach Emily Platter?
2: Oczywiście. No. Tam to w ogóle.
1: Oj, proszę państwa, cię. Jak państwo nie wiecie, o czym mówimy, to lepiej państwo nie googlujcie, bo to se już nie wrati. Halo!
2: No to patrzcie, jest więcej głosów.
3: Halo, Szymka, Maciej z tej strony.
2: Cześć, opowiadaj.
3: Czy ja dobrze słyszałem Indius Bravo?
1: Tak.
3: No. Bo byłem właśnie w tunelu i tak mnie urwało, no to oczywiście dwójeczka.
2: Bardzo proszę. Masz jakieś wspomnienia z zespołem Indius Bravo? Jakąś taką chwilę z tym kawałkiem albo z tym zespołem?
3: Mam, ale niestety nie nadaje się do opowiedzenia na
1: radio. Ale to, może to i lepiej.
2: Ale nie, rozumiem, że było to coś, co warto pamiętać.
3: Oj tak.
2: No i fajnie, dobrze. Pamiętamy razem z tobą.
1: A jaka część Norwegii?
3: Mieszkam niedaleko Oslo, tylko w tej chwili jestem w górach, jeżdżę dużo też.
1: Ale w górach norweskich, czy...
2: W górach norweskich.
3: Tak, w norweskich.
2: I ty potwierdzisz, skoro dzwonisz, że jest tam zimniej niż u nas. Powiedz, że jest zimniej.
3: 12 stopni mi w tej chwili pokazuje, no nie ma tragedii.
2: Słuchaj, jesteśmy w tunelu.
1: Tracę cię, pa!
2: Dzień dobry, co tam, Radzio?
4: Ten klub na tyłu chętnych platter to był Mandala?
1: Czasem są takie rzeczy, które powinny pozostać w takim... przykryte nutą tajemnicy.
2: Udzielę odpowiedzi na to
1: Filip
2: pytanie.
1: Filip ci powie.
2: Nie, to nie był ten klub i wink, wink, także dlatego to nie można, nie mówimy tak, no ale to właśnie działo. Dobrze, więc...
4: A tam te wtorki za darmo, to tam były wtorki za darmo?
2: Czy chcesz
1: gdzie
2: oddać...
1: nie były?
2: Tak, jeszcze były poniedziałki za darmo. Dobrze, czyli oddajesz głos na Indius Bravo, czy jednak twoim zdaniem Jamal...
4: Tak, tak. Ja miałem kiedyś dziewczynę, która słuchała Indius Bravo.
1: Wszyscy mieli kiedyś dziewczynę,
4: która słuchała. Indius Bravo. Tak. Zaczynam, to fajnie, to
2: są. No, dobra, pięknie. To piękne połączenie.
4: Jeżeli teraz słuchamy, pozdrawiam i no.
2: Ale nie jest tak...
1: Pozdrawiamy wszystkie
2: dziewczyny, które słuchały. Ja chciałem powiedzieć, ale się powstrzymałem, że mi się to kojarzy z dziewczyną w swetrze, ale jakby w ogóle to taki czas
1: Oj,
2: był.
1: Tak?
2: Długie swetry,
1: nie,
2: no.
1: Nie, totalnie inaczej się
2: kojarzy. I trochę dretki.
4: Słuchały reggae, to prawda.
2: Tak, no, to właśnie było to. To był sweter taki.
1: To ja zupełnie inne miałem koleżanki.
2: Tak jeszcze, że w czwartek muzyki. Czuć było wtorek.
1: To ja właśnie, żeśmy chodzili do tych klubów i w tych klubach właśnie kapało ze ściany i tam się swetrów nie nosiło. Ja tam nigdy w życiu nikogo w swetrze nie widziałem.
2: Dzięki, dobrze, dzięki. Nie wiem, w którą stronę idzie ta rozmowa. Dwójeczka, po raz kolejny głos. Drodzy państwo, wychodzi Indius Bravo na prowadzenie, ale kiedy my sobie gadu, musimy poznać zwycięzcę poprzedniej pary.
1: Gdzie jest Pablo, gdy jest potrzebny, drodzy państwo? To jest pytanie. Gdzie jest 2-7 Pablo, gdy go potrzebny?
2: No właśnie.
1: W Portugalii brzmi odpowiedź.

0: Digi Premier.
1: Jest.
0: Naprawdę. Digi Premier.
1: A słychać, nie?
0: To jest Macklemore. Ostatnio głośno o nim.
1: Jest kosa.
0: No ja do tego.
1: Ale my nie będziemy rozsądzać. Nie. My państwu puścimy Heroes.

0: Czy myślisz, że gdyby nie wydarzenia sprzed 8 lat, nadal tak bardzo jaralibyśmy się Macmillanem?
1: Tak.
0: Tak. Here we go. Mac Miller.

0: Alternator.
1: No ja go kocham, to McLemore to w ogóle rozsadza, w ogóle ten McLemore to w ogóle...
2: Trochę tak tu...
1: No dobrze, nic, ale
2: państwo to... zdecydują.
1: Tak, McLemore jako numer jeden, Mac Miller jako numer dwa.
2: Cześć.
1: Cześć. Halo, halo. Dzień dobry, co tam dobrego?
3: Michał, no po pracy już. Mm.
1: Ale tak pozytywnie, negatywnie, coś, masz się dobrze?
3: Pozytywnie, pozytywnie, super, super, jak wiadomo, super, jak zwykle Radio Campus.
1: No to wiadomo. Powiedz, bardziej McLemore jest twojemu sercu bliski, czy może Mac Miller?
3: Mac Miller.
1: No i bardzo dobrze, fajnie, mamy to zapisane. Czy masz No, pozdrówki.
3: No, pozdrówki i miłego wieczorku.
1: Hejka, hej. Halo.
2: Halo.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Halko!
1: Mamy jakieś takie...
2: Jesteście?
1: Odnoszę wrażenie, że tam jest stres po drugiej stronie. Halo?
4: Tak, bo pierwszy raz dzwonię.
1: A widzisz, dobra, ale na kogo głosujesz? No to McLemore, Mac Miller, coś trzeba tak odważniej. Ciuch.
4: Na jedynaczkę.
1: Na jedynaczkę. Tata na dwójeczkę. Dobrze, ale to stres, bo pierwszy raz dzwonię. Jak po pierwszym razie, dobrze?
4: Dobrze.
1: No i dobrze.
2: Ale gra gitara.
1: Fajnie.
4: Mogę powiedzieć żart dla Czesia?
2: Jeszcze raz?
4: Żart dla Czesia.
2: Ale dla tego Czesia, co tu dzwoni czasem?
4: Tak, dobra. Dokładnie.
2: To ja mu przekażę.
4: Mój długopis może pisać pod wodą. Może pisać inne słowa, ale lubię słowo pod wodą.
1: Okej. Okay.
2: Dobra.
1: Dobra.
2: Dzięki, pozdro.
1: Dzięki.
2: Halo.
5: Siema.
1: Siema.
5: To Wojtas.
2: Cześć Wojtas.
1: Cześć Wojtas.
2: Wojtas, zamykasz dzisiaj chyba.
1: Dawaj, zamykaj porządnie.
5: Dobra, oczywiście, że Mac Miller, ludzie.
2: No my to wiem, nam nie musisz tego mówić.
1: Ale to wora słuchaczy, pamiętaj. To, że prawda. My tu sobie gadamy i nudzimy, to jedno, ale to głos liczy się tych, którzy zadzwonią albo napiszą. Także to wiadomo, no. Ale bardzo dziękujemy. A czy twoim zdaniem też, jakby nie było wydarzeń sprzed 8 lat, nadal Mac Miller byłby takim kotem, nadal byśmy się tak jarali, myślisz?
5: Myślę, że tak, bo jarałem się też jak żył, więc...
1: No...
5: Tak, teraz też byś nie
2: chyba, żeby się popsuł,
5: może
2: to wtedy...
5: do powiedzenia o tych swoich wszystkich kryzysach, które przeszedł i które doprowadziły tego, do czego doprowadziły. I pewnie tak jak wielu artystów ewoluowałby wraz z widownią, no, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje. Bo to jest dobra okazja, żeby powiedzieć wszystkim, którzy mają jakiś problem, żeby też spytali, odezwali się do kogoś bliskiego po pomoc, bo to jest, słuchajcie, prawda. Rzecz, której
2: a
1: nie można...
2: Jak nie macie bliskich, to się odezwijcie do kogoś dalszego.
1: Tak. Kto będzie
5: dokładnie,
1: wiedział,
5: albo do kogoś dalekiego, albo do obcego.
1: Dokładnie tak, warto mówić. Dziękujemy ci bardzo, zamknięcie Wojtasa. Dzięki z taką nutką przesłaniową, ale to Mac Miller. No trzeba było coś powiedzieć, no nie można tego olać.
2: To prawda. Dobrze, drodzy państwo, zostawiamy was w niezwykłym anturażu przeniesienia się. Ja jednak mi się wydaje, że to jest festiwal, a nie kapie ze ściany.
1: Dobrze, to w takim razie niech to będzie festiwalowy czwartek w Radio Campus. Dziękujemy za
2: ja
1: ten alternator.
2: Ja myślę, że to jest ostruda.
1: Czuć ostrudę w powietrzu.
2: Taka średnia ostruda. Przy zachodzącym słońcu, jak już zaczyna wiać bryzą znad jeziora, spada już nieco temperatura, a ty już jesteś na takim delikatnym zmęczeniu, że już trochę chcesz iść spać,
1: ale jednak wiesz, są oni.
2: To ale będą... jeszcze przed tobą są
1: fajnie.
2: Wydarzenia.
1: Dzięki wielkie.
2: Pomyśl sobie, że był ktoś na tym festiwalu, kto w czasie tego wykonu spał w namiocie.
1: I to wiele osób, chłopie.
2: No. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, pijcie dużo.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.
2: Yeah.

Radio Campus. Same sztosy.

Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

dla odmiany chciałbym kupić sobie Lambo, zostać ojcem chrzestnym, ale jak Marlon Brando, spaść na forsie i spełniać swoje zachcianki, mieć trzy wybranki i otwierać Forbesie ranki, mieć wszędzie fanki z bufetami.

Kociarstwo zafajdane jest na tej kompanii już kilka dni. Daliśmy wam 3 dni na dotarcie się i poznanie kocich obowiązków. Jesteście po unitarce, więc możecie bez ograniczeń dostawać... Taryfa ulgowa skończyła się. Ponieważ kociarstwo niezbyt dokładnie zaangażowało się, my, to znaczy rezerwa, pomożemy wam w dotarciu się. Ogłaszam rozkaz rezerwy. Od tej chwili kociarstwo porusza się na kompanii biegiem. Nawet jak kot udaje się do szarży, to biegnie. Rozkaz obowiązuje do odwołania.

Wychowany przez oszustów, lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei, lecz to dobrze.

musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców, lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców, lecz to dobrze, bo ten świat to jest demolog, gryf z więzieniem.

wychowany przez oszustów, lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei, lecz to dobrze, bo musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców, lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców, lecz to dobrze, bo ten świat to jest mianolog, gry, więzienie.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: To jest niemożliwe.

0: Znajdźmy pozytywne strony tej sytuacji.
1: Jak dojdą na plażę, wyskoczą ze szmatek, będą leżeć bez staników i bez majtek. Bomba.
2: It's great.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.